0: to jest Meloradio.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe, jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość?

Przełapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem, że ja robię tylko przyszłe.

zadzwonimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję zimną, masz pożegnanie, ściskam, przykro łap, główne danie.

posiedzę mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Radio.
1: Mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julia.

0: Reklama. To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
3: Uwaga na barszcz sosnowskiego. Ta roślina ma silne działanie toksyczne i alergizujące. Wydziela substancję, która może prowadzić do oparzenia skóry. Justyna Malinowska, dzień dobry. Zapraszam na rozmowę z Zofią Wojciechowską, ortiterapeutką.
4: Czy barszcz sosnowskiego można pomylić z jakąś rośliną?
5: No myślę, że tutaj na tym etapie raczej nie, dlatego że po prostu jej gigantyczny rozmiar wskazuje na to, że jest ona no jakby sama w sobie, tak? Na tyle po prostu łatwa do określenia.
4: Ale liście ma podobne do innych roślin.
5: Tak, niemniej jednak ważna jest właśnie ta świadomość, tak? Że jeżeli udajemy się do lasu, to z różnych względów, nie tylko ze względu na to, że możemy spotkać tam barszcz sosnowskiego, ale należy zachować po prostu bezpieczeństwo, czyli co? Bezpieczne obuwie, ubranie, które zabezpiecza po prostu no, różne części ciała, tak? Mniej części ciała odkrytych, czapka na głowie, tak? Jakaś, nie wiem, nawet niewielka apteczka wrzucona po prostu do plecaka. Oczywiście jakiś bidon z wodą, bo to może po prostu służyć temu, żebyśmy po prostu nawet bezpośrednio po kontakcie z taką rośliną po prostu przemyli ranę. I oczywiście tutaj ważne jest to, że tak jak powiedziałam, roślina ta przypomina wyglądem koper. Ma charakterystyczne białe kwiaty zebrane w dużych baldach, łodygi pokryte jeszcze raz purpurowymi plamkami, wysokość od 3 do 5 metrów, szerokość rozety liściowej 2 metry, a grubość łodygi właśnie te 12 centymetrów, więc no, jakby ze względu na samą wielkość tej rośliny trudno jest tę roślinę z czymś innym pomylić.
4: Mhm. A jeszcze takie pytanie. Barszcz sosnowskiego, kiedy barszcz sosnowskiego jest najbardziej aktywny i niebezpieczny? To właśnie czerwiec, lipiec?
5: Tak, wtedy, kiedy jest taka specyficzna pogoda, tak? Czyli jest duże nasłonecznienie, jest wysoka temperatura, a jednocześnie pojawia się stosunkowo duża wilgotność. To możemy nawet odnieść do takich prostych obserwacji, gdy mamy rośliny u siebie w domu. Przy niektórych zjawiskach atmosferycznych nasze rośliny nawet przybywają z nimi w domu, możemy zauważyć, że gdzieś na przykład na liściach gromadzi się kropelka wody. Pewnie Państwo niejednokrotnie, szczególnie wielbiciele roślin, zauważyli, że Wasze rośliny nawet, mimo że nie są wystawione poza sferę Waszego domu, reagują na odpowiednie, nie wiem, ciśnienie atmosferyczne, na wilgotność powietrza w domu, czy też na zewnątrz. I również bardzo podobnie te rośliny, czyli barszcz sosnowskiego, reagują na tego typu po prostu zjawiska. A teraz, jeżeli jeszcze Państwo w kontakcie zauważyliście takie objawy, jak nudności, wymioty, bóle głowy, obrażenia układu oddechowego, obrażenia oczu, to trzeba po prostu bezpośrednio również skontaktować się ze służbami medycznymi, bo może to oznaczać, że mogło nawet dojść w kontakcie z takimi roślinami do wstrząsu. Także to nie jest, znaczy ta nasza rozmowa nie ma na celu Państwa przestraszyć, ale po prostu jakby przygotować do tego, że w różnych okolicznościach, w różnych środowiskach spotykamy nie tylko zwierzęta, które mogą stanowić dla nas zagrożenie, ale również dobrze jest wiedzieć, że na swojej drodze możemy spotkać takie rośliny, które warto znać, oznaczyć, poinformować innych i zachować po prostu
4: tak, no i warto o tym mówić, bo właśnie ta wiedza może nas uratować.
5: Dokładnie.
4: Kiedy wiemy, że to jest niebezpieczna roślina, to po prostu nie będziemy się do niej zbliżać. Jest specjalna mapka, na której można to stanowisko występowania barszczu sosnowskiego zgłosić.
5: Dlatego też warto do tego plecaka, oprócz właśnie wody, małej apteczki, nawet wziąć ze sobą zwykły krem z filtrem. On też pomaga uchronić się przed oparzeniem korzeniami, po prostu skórę nieco natłuszczamy i wtedy łatwiej jest nam po prostu zmyć różne szkodliwe substancje, nazwijmy to w ten sposób. Dlatego też po prostu warto zachować ostrożność na terenie leśnym, tam gdzie przebywamy.
4: Wiele stanowisk zostało zgłoszonych odnośnie występowania barszczu sosnowskiego. Z tej mapki wynika, że właśnie na południu Polski jest dużo więcej albo dużo po prostu więcej zgłoszeń.
5: Tak, bo one też... na początku, mówię o tych roślinach, na początku były poddawane różnym badaniom eksperymentalnym w takich ośrodkach.
4: I one
5: właśnie,
4: na początku tak, trafiły zostały tam, sprowadzone na południe Polski.
5: Tak, trafiły tam na przykład do takich ośrodków badawczych związanych z południową Polską, Wrocław, i stąd były po prostu taką rośliną, którą starano się zasiedlić w miejscach, gdzie proponowano mieszkańcom intensywną gospodarkę, taką hodowlaną. Stąd te rośliny nie występują w takich uprzemysłowionych terenach, a zaczęto po prostu je stosować tam i uprawiać w takich miejscach, jak na przykład nawet nasze Mazury, czyli gdzie występowały tak zwane przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, nastawione na intensyfikację produkcji rolnej pod względem hodowli, jak również uprawy roślin, różnorodnych roślin pastewnych.
4: Stanowisko występowania barszczu sosnowskiego zgłoszone zostały na terenie powiatu mrągowskiego. Gmina Sorkwity otrzymała dofinansowanie na likwidację, bo na terenie gminy Sorkwity najwięcej tego barszczu sosnowskiego, tej rośliny występuje, ale też między innymi właśnie Kosewo, Jora Wielka, ale także Marcinkowo.
5: No tam widziałam, że pies...

0: jest niezwykle trudne i przebywa w dosyć takim długim okresie czasu. Czyli nawet jednorazowe wycięcie, usunięcie tych roślin nie zapobiegnie temu ze względu właśnie na długotrwałość, żywotność nasion i po prostu plenność tej rośliny. Tak? Czyli jest to po prostu bardzo ważne.
1: Bardzo odporna roślina, tak, i bardzo inwazyjna.
0: Dlatego też po prostu bardzo ważne jest to, byśmy my mogli informować siebie wzajemnie o miejscu występowania tej rośliny, żeby po prostu skutecznie dzięki tym środkom można było tę roślinę wyeliminować w sposób bezpieczny dla wszystkich mieszkańców.
1: Co zrobić, kiedy zetkniemy się z taką rośliną?
0: No tak jak wspomniałam, jeśli zetkniemy się z taką rośliną i zauważymy, że mamy na przykład jakieś objawy, czyli takie swędzenie na skórze, bo to dosyć szybko się pojawia ze względu właśnie na niezwykłą taką aktywność tych olejków eterycznych, musimy po prostu przemyć ranę, przemyć po prostu skórę wodą, najlepiej właśnie wodą z mydłem, ale też polecam Państwu nawet jakąś niewielką ilość takich najprostszych, domowych medykamentów, czyli po prostu wodę z octem, żeby nawet na każdą wyprawę zabrać nie tylko wodę do picia, ale nawet niewielki aplikator wody z octem, ponieważ woda z octem dosyć szybko usuwa różnego rodzaju właśnie tego typu szkodliwe substancje. No i przede wszystkim nie dotykać tej rośliny, nie zrywać tej rośliny, szczególnie gołymi rękami, tak? Jeżeli po prostu mamy takie objawy, to tak jak powiedziałam, przemywamy skórę. No i oczywiście, jeżeli nastąpią takie poważniejsze objawy, no to trzeba wziąć pod uwagę, że zgłaszamy się do lekarza, informując go o tym, że na przykład mieliśmy kontakt z taką rośliną. Dlatego też po prostu przebywanie w pobliżu tej rośliny no wymaga tego, by chronić skórę i drogi oddechowe.
1: Tak, i konsekwencje mogą być dużo poważniejsze u osób, które na przykład są uczulone na pyłki i olejki eteryczne tego typu, bo mogą wywołać wstrząs anafilaktyczny.
0: Tak, ale ten wstrząs taki najgroźniejszy jest dla dzieci ze względu na delikatność skóry i ze względu na to, że jednak osoba dorosła no na wyższym jakby poziomie, tak, może mieć kontakt z tą rośliną, a dzieci, można powiedzieć, że w zasadzie ze względu na to, że roślina może mieć 3 do 5 metrów, jakby wchodzą w ogóle pod powierzchnię liści. I nawet jeśli teraz Państwo sobie wyobrażą, że takie dziecko jest pod taką rośliną i nawet lekki wiatr powoduje, że po prostu te olejki eteryczne, jakby wszystko to, co znajduje się wokół tej rośliny, po prostu opada bezpośrednio na całe ciało dziecka, łącznie z głową i przechodząc w dół. Więc w związku z tym najbardziej niebezpieczne i najbardziej zagrażające życiu i zdrowiu w kontakcie z rośliną jest po prostu dziecko.
1: A co ze zwierzętami? Czy zwierzęta też są tak narażone na działanie tej rośliny?
0: No tutaj akurat jeśli chodzi o zwierzęta, to może mniej, dlatego że no mają futro. Tak? Więc
1: tak,
0: to jest po prostu naturalna ochrona. A ponieważ też tą roślinę sprowadzono jako swego rodzaju paszę, dlatego też po prostu przeżuwacze tę roślinę są w stanie spożywać, tak? Czyli po prostu kopytne, bo tę roślinę spożytkowano do hodowli. Więc jednym, powiedzmy, z takich elementów jest wypas kóz, czy też po prostu zwierząt, które są w stanie zjadać tę roślinę. No ale jeśli to są obrzeża rowów melioracyjnych i wzdłuż ścieków wodnych, to mogą sobie Państwo wyobrazić, że to są jednak mimo wszystko takie miejsca, gdzie nie wchodzą takie zwierzęta gospodarcze, tak? Dlatego też w tych miejscach ta roślina po prostu znalazła sobie taką specjalną sferę do swego samoistnego odradzania się i właśnie rozmnażania. Dlatego jest to naprawdę bardzo, bardzo trudny temat.
1: Niemniej jednak no bardzo groźna roślina, na którą należy uważać. No i teraz właśnie czerwiec to jest taki moment, kiedy ona zaczyna kwitnąć.
0: Tak, zaczyna kwitnąć, no i później wytwarza nasiona, tak? Czyli w sensie takiego podejścia teoretycznego do tej rośliny, przechodząc do praktyki, będzie to taki moment, kiedy po prostu w myśl tego programu należy tę roślinę usuwać z naturalnego środowiska. Aczkolwiek ze względu na rozwój tej rośliny, najbardziej chyba niebezpiecznym miesiącem będzie lipiec, ponieważ powierzchnia liści będzie największa, no i w związku z tym, że temperatury w lipcu i sierpniu będą powodowały, że jednak te związki olejków eterycznych w tej roślinie będą

0: miały możliwość najszerszej absorpcji.
1: Jeżeli barszcz Sosnowskiego zobaczymy na terenie miejskim lub gminnym, to wiadomo, że usunięcie zlecone jest odpowiednim służbom. A co jeżeli ta roślina znajduje się na terenie prywatnym?
0: W zasadzie można powiedzieć, że od 2011 roku zostały wdrożone różnorodne przepisy, które mówią o tym, że jest to roślina inwazyjna i roślina, która jest zabroniona w jakikolwiek sposób do rozmnażania na jakimkolwiek terenie. Więc no, generalnie można powiedzieć, że nie powinna ona występować na terenie miejskich ogródków, czy też ogródków prywatnych, ponieważ jest generalnie zakaz rozprzestrzeniania tej rośliny. To jest jakby po pierwsze. Jeśli w naszym otoczeniu, gdzieś na naszym terenie zauważymy taką roślinę, no to najlepiej po prostu no, tę roślinę wykorzeniać w jak najkrótszym czasie i w takim momencie, kiedy ta roślina no, jeszcze się w naszym ogrodzie nie rozprzestrzeniła. Dlatego no, po prostu zachowajmy też taką bezpieczność. No, wydaje mi się, że to jest niewielkie prawdopodobieństwo, by ta roślina była na terenie takich prywatnych ogrodów.
1: Trudno pomylić barszcz Sosnowskiego z innymi roślinami ze względu na to, że jest bardzo duży, no i same te liście też są
0: aczkolwiek pani redaktor...
1: Ja myślę o takiej roślinie. Jest taka roślina, która jest trochę podobna. Arcydzięgiel.
0: Tak, arcydzięgiel jest nieco podobny, ale tak jak powiedziałam, one się różnią rozmiarami. Dlatego z arcydzięglem nie za bardzo można tę roślinę pomylić, bo rozmiary są naprawdę dużo, dużo mniejsze. Ale tutaj pani jeszcze, chciałam wejść jeszcze w słowo i powiedzieć o tym, że faktycznie był taki moment, kiedy tę roślinę sprowadzano do ogrodów botanicznych jako swego rodzaju taką roślinę pokazowo, tak? Ze względu na jej takie specyficzne rozmiary, olbrzymie kwiatostany, takie typu właśnie koper, baldach. I co ciekawe, właśnie ta roślina była podziwiana ze względu na właśnie taką swoją specyficzną żywotność, wielkość,
1: ale nie szkodziła
0: urodę.
1: Innym roślinom wokół, które rosły?
0: Znaczy stosowano tę roślinę jako taką roślinę jednostkową, pokazową i wokół niej tak naprawdę nie powstawały inne rośliny. I to jest może taka ciekawostka, tak? Że w momencie, kiedy jeszcze nie znano, jak ta roślina jest inwazyjna i groźna dla naszego otoczenia, to była ona swego rodzaju taką pięknością w różnorodnych ogrodach botanicznych, ogrodach nawet prywatnych. Bo tu pani wspomniała, czy można taką roślinę znaleźć w ogrodzie. Tak, bywało dawniej tak, że ona stanowiła wyjątkowy okołas wśród hodowców różnorodnych, takich nazwała egzotycznych roślin, ponieważ pochodząca właśnie z Kaukazu, tak, czyli taka roślina, którą nawet hodowcy mogli się szczycić, nie wiedząc o tym, że może być ona groźna dla ich otoczenia.
1: Na tym będziemy kończyć. Dziękuję pani serdecznie. Naszym gościem była dziś pani Zofia Wojciechowska, prezeska Instytutu Zdrowia i Hortiterapii oraz Stowarzyszenia Zielone Dzieci, a także hortiterapeutka.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
3: Justyna Malinowska, witam, cześć. W Mrągowie działa koło warmińsko-mazurskiego oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polski. Członkowie koła włączają się w organizację działań społeczno-kulturalnych. Między innymi organizują wystawy, spotkania autorskie, wystawy rysunku prasowego oraz spotkania okolicznościowe. O roli mediów w życiu lokalnej społeczności mówi Mateusz Kostakowski, prezes warmińsko-mazurskiego oddziału SDP, który jest jednocześnie przewodniczącym mrągowskiego koła. Z jakimi problemami borykają się obecnie media lokalne?
4: Oj, nie wiem, czy państwo mamy dwie godziny, żeby poświęcić tutaj całą dygresję, całą rozmowę na ten temat. Trzeba było zdecydowanie zrealizować. Postaram się nie być taki pesymistyczny, bo tu jest wiele aspektów, które należałoby w tym momencie spojrzeć i omówić. Natomiast w tej chwili wymienię jakby dwa aspekty mimo wszystko. Także niektóre państwa sobie poradziły, na przykład kraje skandynawskie są w jakiś sposób te media lokalne dofinansowane. Tutaj w Polsce czegoś takiego nie ma i w zasadzie walczymy o byt i walczymy o przeżycie. Tak. My jako Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich chyba no, blisko 10 lat temu, że nie chcę jakby podawać konkretnej daty, stworzyliśmy sobie taką mapę mediów naszego województwa. Jest cała książka poświęcona temu zagadnieniu. W zasadzie można powiedzieć, że 3/4 tych mediów już lokalnych nie istnieje. Oczywiście na kanwie tych gruzów powstały też inne media, inne inicjatywy, natomiast trzeba sobie z stanowczością powiedzieć, że są na przykład takie powiaty, też na skalę naszego województwa, gdzie tych mediów lokalnych po prostu nie ma. Media lokalne upadły, to jest bardzo duży problem. Na kanwie tego problemu powstają media samorządowe, które służą często celom bardziej propagandowych niż informacyjne, więc to jest następny gdzieś ten taki aspekt takiej kanibalizacji trochę mediów lokalnych. Natomiast no jest też taki problem, myślę, że tożsamościowy, to znaczy jak ktoś pamięta, a mam wielu bardzo doświadczonych dziennikarzy, którzy pracowali czy w latach 80., czy 90., czy nawet wcześniej w Polsce, to kiedyś ten zawód dziennikarza cieszył się estymą, że przedstawiając się jako dziennikarz, w zasadzie wszędzie można było wejść, wszystko można było załatwić od razu.
1: Z takim szacunkiem byli odbierani dziennikarze.
4: Tak, to z automatu, nie każdy mógł być dziennikarzem i przez to z automatu mieliśmy pewien autorytet, który troszkę utraciliśmy też na własne życzenie, to też trzeba sobie śmiało powiedzieć.
1: No właśnie, ale co się stało? Dlaczego teraz to się zmieniło? To tak naprawdę media wpłynęły na to.
4: Media wpłynęły na to, też w ogóle zmieniła się rzeczywistość, więc w zasadzie mamy takie zjawisko chociażby jak dziennikarstwo obywatelskie. Każdy może być, każdy nawet nie może być, ale każdy jest twórcą treści czy w internecie, czy też w innej przestrzeni, więc każdy się trochę wyspecjalizował i też mamy takie zjawisko jak celebryci nawet. To
1: mamy ekspertów w wielu dziedzinach, w każdej dziedzinie.
4: Tak, i w zasadzie można powiedzieć, że jedna osoba przebiera się codziennie nie winną funkcję i specjalista od wszystkiego, ale to tak trochę domena, trochę sportowa, mentalna też Polaków, że my się znamy po prostu na wszystkim, oczywiście to tak żartobliwie mówiąc, natomiast trochę zniknął taki status nawet czy radiowy, czy w ogóle, bo są takie jeszcze specjalizacje medialno-dziennikarskie, na przykład dziennikarstwo polityczne, czy dziennikarstwo sportowe, myślę, że to są takie dwie pod tym względem tożsame specjalności, że często dziennikarz staje się autorytetem właśnie w jakimś tam aspekcie, że słuchamy konkretnego dziennikarza, bo zgadzamy się na przykład z jego poglądami. To tutaj, jeżeli chodzi o dziennikarstwo sportowe, to też ktoś interesuje sportem, no to ma swoich wybranych dziennikarzy często, którzy mają jakąś tam swoją po pierwsze tożsamość, a po drugie mają swoją widownię, tak? To chociażby czy Tomek Ciąkała, jakby tutaj nie chcę wymieniać, ale chociażby to jest taki chyba ewenement polski, że on wykształcił sobie całą swoją społeczność i w tej chwili skupiasz się na swojej działalności dziennikarsko-internetowej, na swoim kanale na YouTubie i zrezygnował tutaj z innych mediów, jakby na potrzeby tego, co robi w tej chwili. Więc to jest taki aspekt, a poza tym to też trzeba sobie powiedzieć też o trochę innej rzeczy, której trochę w Polsce unikamy, a media, czy Stowarzyszenie Mediów Lokalnych, czy inne też stowarzyszenia, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich jako tak się chyba nie wypowiadało za bardzo w tej przestrzeni, za bardzo. Nie, niestety, a ja chętnie to w tym momencie zrobię. To znaczy, stajemy się też niewolnikami takiej monopolii treści, czy monopolii nowych mediów, bo te duże koncerny medialne, czy typu Facebook, typu Twitter, teraz X, czy wielu innych tak właśnie przestrzeni, ma jakby te reklamy i nie do końca się chcą chętnie dzielić z tymi mniejszymi mediami. Troszkę się Google jakby pod tym względem zmieniał, trochę ma też te wsparcie AdSense, ale to też nie jest jakby jeszcze ta skala mimo wszystko, więc tutaj też media w tej chwili się łączą ze sobą i smutne niestety jest też to, że powstało stowarzyszenie takich wielkich mediów, zbierających te największe koncerny w Polsce, które bardziej skupiały się na tym, żeby walczyć na swoje potrzeby, a nie na potrzeby wszystkich mediów. Wydaje mi się, że to też warto podkreślić, że mimo, że są różne media, że są różne media ideologiczne od prawa do lewa, to w zasadzie wszyscy powinniśmy działać w jednym imieniu po to, żeby pozyskiwać odbiorców, żeby walczyć wspólnie o to przetrwanie i mamy też wspólne interesy, o które po prostu warto dbać. Niezależnie od tego, czy ma się odbiorców na poziomie 50 tysięcy w skali miesiąca, czy kilku milionów, jak to przy okazji tych największych mediów.
1: O działalności Mrągowskiego Koła i problemach dzisiejszych mediów lokalnych mówił Mateusz Kosakowski, prezes Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. A teraz zupełnie inny temat, ale też bliski mieszkańcom powiatu mrągowskiego. Chodzi o grzyby jadalne i niejadalne, a przede wszystkim te, które najczęściej można spotkać na Mazurach.
3: O tym, kiedy pojawiają się pierwsze grzyby i jakie grzyby występują na Mazurach, mówi Wiesław Rydzyński z Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej. Które grzyby należą do najbardziej popularnych na Mazurach?
5: Najbardziej popularne to są te, których akurat najwięcej jest, bo taką radością każdego grzybiarza to jest to, żeby pójść do lasu, nazbierać tych grzybów, chociaż uważam, że pójście do lasu to nie powinno tylko polegać na zbieraniu grzybów. Trzeba mieć świadomość, że idziemy pooddychać, zrelaksować się, porozmawiać nieraz ze sobą, jeżeli je się samemu. Ja zresztą preferuję zbieranie samemu, bo wtedy bardziej się skupiam na grzybobraniu, a nie na tym, żeby kogoś pilnować. No i wracam do zadanego przez panią pytania. Najwięcej jest kurek. To są bardzo odporne grzyby, one żyją w symbiozie z wieloma gatunkami. Ze świerkiem, z brzozą i z sosną. A niektóre, na przykład już maślak strojny, to tylko żyje w symbiozie z modrzewiami. Nigdzie żaden jakby inny gatunek drzewa nie chce go przyjąć. No niedługo się zacznie wysyp kołpaków, tych tak zwanych turków. Też są wartościowe grzyby. No i większość czeka na podgrzybki. Nie wspomnę o prawdziwkach. Teraz pojawił się jakby taki wysyp tych grzybów, no ale inny świat, oprócz człowieka, też je lubi, owady. I sporo jest ich robaczywych. Swego czasu potężny wysyp grzybów w okolicach Bagienic Małych dotyczył pewnego gatunku przypominającego kurkę, kolczak obłączasty. Z niepokojem natomiast patrzę je to od paru lat, że jakby grzyby, niektóre gatunki jakby są w odwrocie. Nie są tak popularne jak kiedyś. Tu mam na myśli koźlarza czerwonego. Osaka to też jest jakby z rodziny tych samych grzybów, tylko że rośnie w osikach. Wyjątkowo mało było smardzów.
3: Ale ciężko też znaleźć.
5: No trzeba znać miejsca i upodobania. Tu wspomniałem o tym, że lubię sam chodzić na grzybobranie najbardziej, bo wtedy kieruję się nie tylko znajomością miejsc, ale na przykład w lasach nieznanych mi, to kieruję się no, trochę wzrokiem, patrzę na gatunki drzew i wtedy tak wiążę gatunki drzew z ewentualnym występowaniem grzybów. I to się sprawdza.
3: Na stronie sanepidu w 2024 roku pojawiła się informacja o muchomorze czerwonym, że to taka niebezpieczna moda, tak. Bo Polacy zaczęli wybierać się do lasu na grzyby, żeby zbierać czerwone muchomory. Czy jadł pan kiedyś takiego muchomora?
5: Nie, tylko czerwonawy, który znacznie inaczej wygląda, a ten jest zbierany, bo on ma jakieś tam troszkę takie własności, jakieś halucynogenne po wysuszeniu. W każdym razie nie jest to grzyb tak trujący śmiertelnie, jak wspomniany wcześniej muchomór sromotnikowy. Nawet moja babcia, która no, z różnych powodów znalazła się kiedyś w czasie wojny na terenie Niemiec i już w czasach wyzwolenia przyszli Rosjanie, rzucili na stół tych muchomorów czerwonych i mówią: dawaj, żeby zupę robić. A babcia mówi: panowie, a wy się potrujecie. Ale okazuje się, że to grzyb, który powiedzmy po dwóch, trzech wygotowaniach można jeść.
3: Tak, słyszałam o takich osobach, które właśnie gotują kilkukrotnie muchomory czerwone i później je jedzą. Nie wiem, jak smakują, ale tak, jeżeli chodzi o grzyby, których najwięcej jest na Mazurach, które są bardzo popularne na Mazurach, to oprócz tych grzybów jadalnych, to właśnie niejadalne muchomory czerwone to też właśnie bardzo łatwo je spotkać. Na każdym kroku praktycznie są.
5: Tak, ale też jest ich mniej. Jednak ta susza taka globalna, która coraz częściej przewija się i przez lasy, nie sprzyja grzybni. A grzybnia, no, ma swoje wymaganie po prostu. Ona w tak ścisłej symbiozie jest z drzewami. Jeżeli wyda owocniki, no to tylko w określonych warunkach.
3: Kiedy na Mazurach rozpoczyna się sezon na grzyby?
5: Dla grzybiarzy troszkę orientujących się w temacie, to już od wczesnej wiosny, kiedy pojawia się na przykład pięknie wyglądająca czarka czerwona, takie albo później no, wspomniany właśnie Smarc. Pieszczenica również olbrzymia. Też, co prawda, nie dopuszczona do handlu jest, ale na własny użytek można ją zbierać i jeść. Dlatego, że ona ma w sobie związek trujący, ale który ulega szybko hidrolizie w połączeniu z wodą, a i przy wysuszeniu też.
1: Kurki, takie popularne grzyby właśnie, już tak. Wspomniane kurki. Kiedy taki największy sezon na kurki się rozpoczyna? To jest lipiec, czy już w czerwcu?
5: Tak trudno ustalić dokładnie jakąś datę. Trudno jest to ustalić, bo to mówię, to zależy od uwarunkowań pogodowych. Ale już kurki zaczynają się już w czerwcu, można niejednokrotnie znaleźć. I to są najbardziej długowieczne, jeżeli chodzi o sezon, długowieczne grzyby, no bo można je znaleźć aż do późnej jesieni. Co prawda już rzadziej, ale występują.
1: I one są też odporne na pasożyty.
5: Tak, czasami w tego grzyba nie wnikają owady, które składają jajeczka, potem jest wyląg tych małych gąsienic, tych robaczków. Czasami wchodzą drutowce, takie żółtawe owady, a to też jest rzadkość. Chociaż zdarzyło mi się któregoś razu, że prawie wkroiłem do zupy. Przepraszam, a czy można przy tej okazji zaapelować do ludzi, którzy chodzą do lasu? Często chodzę i widzę, zwłaszcza tam, gdzie jest jakieś miejsce dojazdowe, że jest to po prostu śmietnisko, że ludzie tak bezmyślnie przy tej okazji zatrzymania się w ładnym miejscu wyrzucają to, co w samochodzie szpeci. No na pewno każdy śmieci, ale mówię, ludzie powinni nauczyć się takiego obowiązku, a przede wszystkim wspólnego życia z przyrodą. Czuć się jej częścią składową. Jeżeli chodzi o grzyby, też apelowałbym, żeby nie być za pazernym, żeby na przykład jak kurki, a właśnie to dotyczy często kurek, jeżeli pojawi się wysyp tych grzybów, a często one są takie malutkie, żeby je zostawić. Jak jeden drugiemu zostawi, to będzie to zdrowe działanie.
1: O grzybach występujących na Mazurach mówił Wiesław Rydzyński, członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej, a także pasjonat grzybobrania.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Po raz drugi w Mrągowie zagościł Undercover Festival. Wydarzenie wypełniło mrągowski amfiteatr nad jeziorem Czos po brzegi. Justyna Malinowska, zapraszam. O tym, czym właściwie jest Undercover, mówi Łukasz Drozdziel, organizator wydarzenia.
6: Witam wszystkich słuchaczy Meloradio. Undercover Festival jest największym w Europie Środkowej festiwalem tribute bandów. I tribute bandy to są zespoły czy artyści, którzy idealnie odtwarzają twórczość i sceniczny show jakiegoś oryginalnego artysty, takich jak Amy Winehouse czy George Michael. W niektórych przypadkach nieżyjących lub po prostu artystów, którzy są bardzo sławni i których repertuar jest legendarny. Nasi artyści pochodzą z Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii i mamy jednego artystę z Hiszpanii. Lucy Rose, która wciela się w Britney Spears z Wielkiej Brytanii. Katie Cowie jako Taylor Swift, również z Wielkiej Brytanii. Tania Alboni, która jest świetną wykonawczynią twórczości Amy Winehouse z Hiszpanii. Następnie Guns to Roses, który jest najlepszym tribute bandem Guns N' Roses na świecie. Kilkakrotnie grał z oryginalnymi członkami Guns N' Roses w Los Angeles, kiedyś wystąpił ze Slashem na przykład. Potem mamy ze Stanów Zjednoczonych Melissa Totten, która jest genialną Madonną, Jeff Dingle, który jest świetnym odtwórcą Bruno Mars. Niektórzy nasi fani mogą pamiętać sprzed 3 lat, kiedy wystąpił w naszym festiwalu w Polsacie jako Bruno Mars. Oraz Andrew Browning, który jest świetnym odtwórcą George'a Michaela. Dla przykładu powiem, BBC pośmiertnie nagrało film biograficzny o George'u Michaelu, w którym on grał główną rolę. I również wystąpił w teledysku George'a Michaela Ask, cover Stevie'ego Wondera, w którym wystąpił z Mary J. Blige i George'em Michaelem. Także są artyści topowi, są artyści, którzy mają stempel aprobaty oryginalnych artystów, przyjaźnią się albo z samymi artystami w przypadku, kiedy żyją, lub z nich spadkobiercami. Gwarantowany, świetny show.
7: Mrągowo Undercover Festival 2026. Po raz drugi właściwie, bo
8: tak, druga edycja
7: w ubiegłym roku była premiera. Ja mam przyjemność rozmawiać z Paulą, która jest menadżerką, która jest współorganizatorką naszego wydarzenia. I tak właśnie wcześniej powiedziałaś mi o tym, że Mrągowo ci urzekło, że jesteś zachwycona, tak zrozumiałam, tym miastem. Może powiesz coś więcej?
8: Tak, przede wszystkim Amfiteatr jest pięknym obiektem, który urzeka. Było to jezioro, te zachody słońca, to, że to jest jednak małe miasteczko, dużo zieleni, więc naprawdę to miejsce ma swoją historię, swoją duszę, więc jak się wchodzi do niego, to po prostu czuć. Wczoraj tu grała Maryla, dzisiaj jest Undercover, kolejne dni będą inne wydarzenia i po prostu robić festiwal w miejscu, które jest zdecydowanie sercem Mazur i Warmii, jeśli chodzi o ilość wydarzeń. Tak, nie mam wrażenia, że jakby od dziecka pamiętam, kiedy w telewizji oglądało się kabarety czy inne takie eventy i to zawsze było właśnie Amfiteatr w Mrągowie. Więc zawsze chciałam, w zeszłym roku przy okazji Undercover byłam tu pierwszy raz, no i zdecydowanie wiedziałam, że tu wrócę. A połączenie tych postaci, które się pojawiają podczas naszego festiwalu właśnie z tym miejscem, naprawdę jest magiczne.
7: Naprawdę jest magiczne. W ogóle organizacja wydarzeń, festiwali w Mrągowie, to nie jest taka prosta sprawa, tak naprawdę zachęcić ludzi.
8: W zasadzie przede wszystkim pokazaniem tego, że to nie jest artysta, który po prostu wychodzi, czyli to nie jest pani w sukience wieczorowej, która odśpiewuje czyjeś piosenki. Jest to po prostu zero kiczu, o może 100% prawdy zero kiczu, bo te osoby czują dokładnie muzykę i cały performance tych artystów, które wykonują. Większość z nich robi to po 20-30 lat swojego życia, to jest jakby ich zawód, czyli coverowanie, bycie sobowtórem tych artystów gdzieś w Stanach oraz w UK-u. To są wielkie festiwale, które trwają ileś dni, ludzie przychodzą tłumy i bawią się i bardzo chcieliśmy to przynieść tutaj do Polski. Nie jest to łatwe, bo ludzie jeszcze nie znają po prostu tego typu muzyki, ale myślę, że z edycji na edycję jest coraz łatwiej, że każdy, kto przyjdzie i zobaczy to na żywo, to faktycznie poczuje to flow, że jakby to nie jest udawane. Tutaj nie czuć się jakby żadnego udawania. To jest po prostu fajna impreza, gdzie jest świetna energia i są kostiumy, są profesjonalne make-upy, są profesjonalnie robione peruki, które odzorowują dokładnie tych artystów. Więc zobaczyć na przykład na żywo George'a Michaela, którego już nigdy nie zobaczysz, albo Amy Winehouse, której nigdy nie zobaczysz, a poczuć ją tak naprawdę, to jest coś niesamowitego, że można coś takiego zrobić i że można poczuć po prostu tak, jakby się naprawdę było na dużej scenie gdzieś tam kiedyś na ich koncertach jeszcze jak żyli.
7: O to chciałam zapytać, bo gdzieś na zachodzie ta forma rozrywki jest znana, a tutaj w Polsce mniej znana, a tym bardziej w Mrągowie na Mazurach, no drugi raz gości tak naprawdę, więc ludzie muszą to poznać.
8: Tak, no to trochę to jest tak z każdą nowością, że na początku Polacy są ostrożni z tym, żeby zaufać, żeby pokazać, żeby wejść, żeby dać się zachęcić, a jednak potem jak już poczują, to gdzieś tam są odważni w tym pójściu do przodu, więc mam nadzieję, że za kilka lat będzie to takim stałym festiwalem, nie wiem, nie mogę powiedzieć, że pokroju country, bo to już ma 45 lat jakby swojej historii tutaj w tym miejscu, ale że będzie się próbowało wpinać właśnie w taką historię, żeby to po prostu gdzieś zasiało, to ziarno już zostało zasiane, teraz jakby trzeba to wykiełkować i mam nadzieję, że większość osób, które śpiewa bardzo głośno, tańczy, robi zdjęcia sobie z tymi wymarzonymi idolami, przypomni sobie o tym znowu za rok, że chciałoby na przykład zobaczyć jeszcze tego artystę, albo tego. Na większość takich normalnych koncertów pełnometrażowych danych artystów większość z nas nie jest w stanie sobie pozwolić, bo oni nawet do Polski nie przyjeżdżają, więc jakby zobaczyć ich na jednej scenie, 7 takich artystów, takich zespołów, bandów, to jest coś niesamowitego, żeby jednak zaśpiewać wszystkie hity naszego dzieciństwa, bo kto nie śpiewał Britney, nie oszukujmy się, albo kto nie śpiewał Madonny tej starej i George'a Michaela, kto nie spędza świąt z George'em Michaelem, po prostu te wszystkie wszystkie utwory są tak nostalgiczne, tak bardzo emocjonalne, że mam nadzieję, że one po prostu uzależnią, że pokażą, że to jest fajna impreza po prostu, nie? Że jakby można bawić się na takim festiwalu i naprawdę mieć z tego fan. I że jakby muzyka nowoczesna i popularna również może się przebijać właśnie w takim charakterze, że jakby jest, każdy festiwal ma swoich fanów i swoich jakby nie fanów, bo nie chcę mówić, że wrogów, bo to nie o to chodzi, tylko jakby chodzi o to, że dlaczego człowiek miałby nie skorzystać jakby z takiej okazji, żeby właśnie spełnić swoje marzenia, bo to jest trochę tak, że patrzy się w oczy wielu ludzi i widzi te łezki, takie wzruszenia, że jednak to dzieciństwo, to nostalgia, właśnie jakieś fajne wspomnienie, może melodia z wesela swojego, może pierwszy taniec, może tego typu sytuacje, nie? Po prostu tutaj tak dużo się dzieje na tej scenie właśnie takich hitów, że ciężko się oprzeć.
9: Czy Bromo to jest dobre miejsce i właściwe miejsce, myślisz, na Mazurach, na mapie Mazur, dla organizacji właśnie takiego festiwalu, jak myślisz, po tej drugiej edycji?
8: Wiadomo, że zawsze łatwiej jest sprzedać imprezę i jakby zrobić w ogóle imprezę w dużym mieście, gdzie dostęp do wielu rzeczy jest po prostu na miejscu, do takiego Mrągowa trzeba bardzo dużo rzeczy przywieźć, tak? Czy, nie wiem, ciężej jest się chociażby dostać, w sensie transport jest cięższy, bo tutaj nie lata bezpośrednio żaden samolot, ale myślę, że to w jaki sposób też artyści reagują na to, gdzie grają, czyli jakby jak widzą to jezioro właśnie, to otoczenie, to, że tutaj jest tak zielono, że ludzie się do nich uśmiechają, że chcą sobie robić zdjęcia, że każdy mówi hi, że jakby z daleka krzyczą za nimi na przykład Britney, Britney, albo ogólnie po prostu, że ta bliskość człowieka jest tutaj bardzo wyczuwalna i odczuwalna, że jednak w małym mieście zawsze jest tak bardziej swojsko, tak bardziej otwarcie, myślę, tak nie wiem, łatwiej się odnaleźć, nie ma tej takiej tego zimna takiego dużego miasta, nie? Tak mi się wydaje, poza tym tutaj nie ma czegoś podobnego. Bo jak się popatrzy tak, przez cały rok tutaj w program festiwali i eventów, to nic, co jest jakby podobnego, prawda? Jakby tutaj...
9: Tak, dokładnie. Mamy Mazurską Noc Kabaretową, czyli kabarety, tak. I country, wiadomo, znany w całej Polsce, który od ponad 40 tak. lat tutaj się odbywa. Festiwal Kultury Kresowej i wiele innych, czyli nawet festiwal operowy, czyli tak. Wiele różnych rodzajów rozrywki, a tutaj coś innego, coś nowego, coś, co ludzie muszą poznać i chyba udaje się zaszczepić trochę taką formę rozrywki tu.
8: No, druga edycja i drugi raz amfiteatr nie świeci pustkami, zdecydowanie wręcz odwrotnie, widać, że ta chęć była i mimo to, że w zeszłym roku to była bezpłatna impreza, w tym roku nie, to nie możemy powiedzieć, żeby to przeniosło się na frekwencję czy na to zainteresowanie, bo od dawna już ludzie dzwonią, pytają, od dawna pisali maile i jakby zadawali pytania, jak to będzie wyglądało, co to będzie tak naprawdę, więc ta ciekawość jest i o dziwo nie tylko w młodych ludziach, tylko właśnie bardzo zaskakujące było to, jak dużo seniorów się pyta o to, żeby przyjść i posłuchać, bo jednak tak myślę, tak wracając na przykład do mojego dzieciństwa, moja mama i moja babcia słuchały ze mną Britney Spears, czy nie wiem, no zdecydowanie George Michael to jest jakby generalnie no, ten temat młodości także mojej mamy, w sensie tej takiej jej najlepszych lat, więc
9: tutaj... Ale młodzież też zna.
8: Tak, i właśnie o to chodzi, że to są takie utwory i tacy artyści, których śpiewają wszyscy, no bo Gansów śpiewa i 70-letni, nie mogę powiedzieć dziadek, ale jakby, no, jakby osoba, która ma 70 lat i jest fanem muzyki na przykład gitarowej, ale też i 14-latek, czy nawet małe dziecko, bo i ma to zaszczepione przez rodziców. To wszystko zależy od tego, skąd jakby się wywodzimy muzycznie, w sensie jaką mamy podstawę zbudowaną w domu, jakie mamy serce muzyczne takie, tak w sobie. I czego chcemy, bo zawsze można powiedzieć, nie, to jest podróba, ale z drugiej strony spróbuj otworzyć to serce i posłuchać, zobaczyć, daj temu szansę i zobaczysz, że naprawdę zdecydowanie jest warto.
9: tutaj undercover jest dla każdego, dla młodych, dla starszych, dla ludzi w różnym wieku i o różnych tak naprawdę wrażliwościach.
8: Zdecydowanie. Tak samo dla osób, które mają różne niepełnosprawności, czy potrzebują na przykład wsparcia bycia z kimś na tym koncercie, jak najbardziej, bo marzenia mają każdy, znaczy wszyscy mają takie same marzenia i jakby tu wszyscy są mile widziani i zapraszamy każdego tak samo. I tak myślę, że także tych, którzy nawet nie są fanami tej muzyki, ale chcieliby poczuć jednak tą atmosferę dużego festiwalu, światowego festiwalu, tego jak wszyscy śpiewają, bo to są piosenki, które znamy wszyscy na pamięć często, więc to nie musi być nasz polski artysta, żeby coś takiego tutaj wytworzyć i żeby to się zadziało. Może być zdecydowanie zagraniczny. No i tutaj, tak jak mówię, no, to jest ta kompilacja, też ten dodatek, że tak dużo tych hitów w jednym miejscu, nie?
9: Tak, to też dodatkowa atrakcja, ale też dodatkowy trud, żeby tych wszystkich artystów tutaj ściągnąć. Skąd mamy artystów? Skąd artyści tutaj przybyli?
8: Część z nich jest ze Stanów Zjednoczonych, część z nich jest z Wielkiej Brytanii, no bo tam to są te kolebki, gdzie to się zaczęło bardzo dawno temu, to jest bardzo ważne dla nich, w sensie wydarzenie w ciągu roku, tego typu festiwale, bo oni wyprzedają, ci artyści wyprzedają pełne sale, grają dla pełnych sal i naprawdę to jest u nich coś, co już ma taką bardzo dużą historię i tradycję. U nas jednak ta tradycja się dopiero buduje, nie? Więc myślę, że niebawem ona także tutaj w Polsce się na stałe zaszczepi i tak samo będą po prostu cykliczne festiwale.
9: Jakie plany na przyszłość? Będzie trzecia edycja?
8: Mamy nadzieję. Czasami trzeba po prostu ochłonąć najpierw, zanim się wejdzie w inne wydarzenie, ale my cały czas mamy taką nadzieję. Wszystko zależy też nie tylko od nas, ale także od miasta Mrągowo oraz od wszystkich innych jakby aspektów, które towarzyszą organizacji takiego wydarzenia. Nie mogę też zdradzić wszystkiego, bo jakby czasami warto zostawić sobie wisienkę na torcie.
9: Dziękuję.
3: O festiwalu Mrągowo Undercover Festival 2026 opowiadali Łukasz oraz Paula, organizatorzy tego wydarzenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
3: Justyna Malinowska, zapraszam. Dziś naszym gościem jest Katarzyna Enerlich, pisarka. Pisarka znana właściwie w całej Polsce dzięki swoim książkom, bo tych książek jest sporo. Na swoim koncie masz już ponad 20 książek, no i jeszcze audiobooki, których można posłuchać. Najnowsza książka, Marion, córka mgły, o której za chwilę będziemy opowiadać. Trochę na pewno zdradzimy, o czym ona jest. Ale zanim do tego dojdziemy, to chciałabym zapytać na początek, jak to się stało, że w ogóle zaczęłaś pisać i kiedy zauważyłaś, że to, co piszesz, jest dobre? Dzień dobry, cześć.
10: Dzień dobry, cześć. Dziękuję za zaproszenie, Justynko, i dziękuję, że właśnie mogę tutaj od czasu do czasu spotkać się ze słuchaczami waszego radia. Bardzo mi na to miło. No i odpowiadając na twoje pytanie, ja w zasadzie pisać chciałam od zawsze. To był mój pierwszy wymarzony zawód i no najbardziej się chciałam w życiu tym zajmować, od wczesnego dzieciństwa. I od najwcześniejszych takich lat, jak tylko nauczyłam się pisać, to stwierdziłam, że bardzo mi sprawia przyjemność pisanie i że na pewno życie zwiążę właśnie z tą formą aktywności. No i rzeczywiście tak się stało. Publikowałam od 12 roku życia artykuły w gazetach. Wówczas był to Płomyk i Świat Młodych. Później Matura 91, czyli prasa lokalna, i zaczęłam wtedy współpracę z powstałym wówczas magazynem mrągowskim. Miałam również swoją gazetę w Mrągowie i pracowałam też w innych mediach, więc związałam to swoje życie takie zawodowe od samego początku głównie z pisaniem. No i postanowiłam w zasadzie 20 lat temu napisać pierwszą powieść. I zaczęłam 20 lat temu pisać Prowincję pełną marzeń. Trochę mi zeszło z tym pisaniem. Tak myślę, że pierwszą powieść zawsze pisze się najdłużej, bo pisałam ją ponad 2 lata, a teraz potrafię książkę napisać w 2 miesiące, więc jest to już duża różnica, ale też człowiek się już tego bardziej uczy. I po tylu napisanych książkach już wiem, na czym polega to pisanie książek. I rzeczywiście nauczyłam się takiej intensywniejszej pracy, żeby usiąść i naraz na przykład pracować 8 godzin, a kiedyś wydawało mi się, że siądę na godzinę, napiszę, wstanę, pójdę i wrócę nie wiadomo kiedy do tej książki. Więc zmieniłam też całkowicie przez te lata system pracy nad książką. Stąd też ten krótszy czas pisania, bo pracuję intensywniej i bardziej się w tę książkę zagłębiam. Ale rzeczywiście pisanie od zawsze sprawiało mi frajdę. Również w szkole, w latach szkolnych pisanie wypracowań przychodziło mi z dużą lekkością i bardzo lubiłam to robić. No więc nie wyobrażałam sobie niczego innego na moje życie, jak tylko pisanie.
11: Czyli można powiedzieć, że jesteś spełniona.
10: Tak, tak. Jeśli chodzi o pisanie, to tak, na pewno. Mogę je teraz praktykować tak, jak chcę. Co innego, kiedy pracowałam w jakimś tam zawodzie opartym też na pisaniu. Natomiast teraz jestem jakby sama sobie sterem, żeglarzem, okrętem. Mam świetną współpracę z moim wydawnictwem. Szefowa moja powiedziała mi kiedyś, że wyda mi wszystko, co tylko będę chciała, o czym będę chciała tylko napisać, obym tylko pisała, więc trzymam się tego i wciąż mi do głowy przychodzą nowe pomysły. No i rzeczywiście, jak czasami bywa, że jest taki nieurodzaj tematów, to teraz mam taki nadurodzaj, że mam kilka tematów w kolejce. Nawet.
11: O czym są twoje powieści? Głównie ta mazurska przyroda, natura, ale też i rys historyczny. Historia tutaj Mazur, historia w ogóle różnych osób, takich prawdziwych osób.
10: Tak, przez to chyba, że jestem w ogóle dziennikarką też z wykształcenia, bo jestem po studiach dziennikarskich. Więc ta praca moja jest taka już... Z takiego punktu dziennikarskiego patrzę na wszystko, że kiedy mam napisać książkę, to chciałabym, żeby te historie były jednak prawdziwe. Niedokładnie oczywiście zachowuję całą faktografię, bo przecież nie jestem już dziennikarką i rzetelność dziennikarska mnie już nie obowiązuje, więc takie pozwolenie na dowolność fabuły mam w sobie dosyć duże. Zatem prawdziwe historie są tylko kanwą do moich opowieści. Przy czym na pewno mogę stwierdzić, że każda moja powieść i każde moje też napisane opowiadanie, bo wydałam 2 zbiory opowiadań, wszystkie oparte są na faktach. Oprócz tego, że dodałam sporo oczywiście swojej fikcji, a czasem 3 historie 3 różnych osób miksuję w jedną i wychodzi mi jeden wspólny bohater. I tak na przykład było właśnie w tej serii Akuszerka z Sensburga, w której to serii na przykład moja powieściowa Stasia to jest poniekąd moja babcia Stanisława Rączkowska, ale tylko poniekąd, a Marianna to jest też trochę z mojego rodu historia, mojej może trochę mamy, ale też Marianny prawdziwej z Piecek, bo odzwierciedlenie ta bohaterka ma też prawdziwą osobę jeszcze jedną. Więc łączę te wszystkie historie w całość i myślę, że czytelnik... Nawet nie za bardzo może się zorientować, co jest fikcją, co prawdą, bo staram się to wszystko tak umiejętnie tuszować, tę granicę pomiędzy fikcją a prawdą.
11: Dla kogo są te powieści? Wiemy nie od dziś, że po książki chętniej sięgają kobiety, a tutaj właśnie też bohaterkami często są kobiety, więc głównie kobiety też są odbiorcami, czytelniczkami twoich książek?
10: Głównie tak. Tak jak to zresztą bywa, tak jak powiedziałaś, kobiety częściej czytają takie powieści, prawda? Więc rzeczywiście kobiet, czytelniczek mam zdecydowanie więcej. Spotkania autorskie, które odbywają się w całej Polsce, to też publiczność na nich, to też są głównie kobiety. Natomiast zdarzają się również mężczyźni. I również mężczyźni dzielą się swoimi historiami. I tak jak na przykład w Marion Córka Mgły pojawia się prawdziwa opowieść Edmunda Milewskiego z Niborka, który podzielił się ze mną bardzo chętnie i bardzo serdecznie swoją opowieścią i tę opowieść będę jeszcze kontynuować w następnych tomach, ale mam też od innego mężczyzny historię. No, na razie nie zdradzę od jakiego. Jak już się ukaże, to będzie wszystko wiadomo, bo jest to bardzo znana postać w całym naszym kraju.
11: Zdarzają się na spotkaniach autorskich mężczyźni, którzy mówią, no ja mam wszystkie pani książki, wszystkie książki przeczytałem.
10: Myślę, że tak. Przyznaję, że kobiety mają wszystkie moje książki. Ja tak częściej słyszę, że właśnie od kobiet, że mam wszystkie pani książki, od kobiety. Natomiast są też tacy czytelnicy, rzeczywiście, którzy deklarują, że przeczytali no wszystkie moje książki. No nie mogę sprawdzić, czy na pewno wszystkie, ale spotkałam się z takimi opiniami. Tak rzeczywiście, chociaż no jest to zdecydowana mniejszość. U mężczyzn najbardziej takim wabikiem z tych książek jest dla mężczyzn, to jest to, że jest ta historia prawdziwa. Są te czasy przedwojenne, jest jakiś taki rys historyczny, który zachowuje w większości moich książek.
11: No i ten stan wojenny na przykład też, jeżeli chodzi o historię, no różne tematy też tak. Czytelnicy mogą się odnaleźć, mogą odnaleźć się w tym, co czytają i nawet pomyśleć, co ja wtedy robiłem, tak? No bo zdarzają się takie opisy osób, które opowiadają, co robili w tym czasie, tak?
10: Tak, tak.
11: Tak było, więc no też mogą czytelnicy się utożsamiać z tym, to jest właśnie ciekawe.
10: Tak, a te czasy w Mrągowie, stan wojenny i okoliczne troszkę lata przed i lata po, rzeczywiście przegadywałam z działającymi wówczas aktywnie gdzieś tam w takiej nawet lokalnej polityce mężczyznami rzeczywiście, no i wiem, że oni też do tej książki później sięgnęli, bo poznałam właśnie nazwiska tych działaczy, choćby wówczas powstającej Solidarności. To wszystko się pojawia w mojej książce też, ale też przegadywałam lokalizacje różnych na przykład dawnych punktów w Mrągowie, jakichś ważnych miejsc, jak wyglądało coś tam kiedyś. Też pytałam oczywiście kobiet, ale też i mężczyźni, mieszkańcy naszego miasta mają też udział w takich właśnie w takich prawdziwych lokalizacjach, czy podczas wspominania, jak to miejsce wyglądało, co tam się kiedyś działo. Więc no, pisząc tutaj akurat tę serię Akuszerka z Sensburga, w której to wracam do powojennego Mrągowa i do historii powojennego Mrągowa, udział w tym naprawdę ma sporo osób, mieszkańców Mrągowa.
11: No tak, no bo inaczej będzie wyglądał właśnie ten okres powojenny, czy okres stanu wojennego też w Warszawie, a inaczej tutaj w tych małych mazurskich miejscowościach. I tak naprawdę mało jest takich źródeł historycznych, gdzie można o tym poczytać.
10: Mm-hmm, tak, jak ja też pisząc tę książkę, właściwie tę sagę, wspierałam się również dokumentami życia społecznego, które są w bibliotece, w każdej bibliotece są właśnie takie dokumenty, a to są po prostu wycinki z gazet na temat Mrągowa i okolic ziemi mrągowskiej, zbierane no, na przestrzeni lat, odkąd tylko biblioteka powstała. Więc przeglądanie tych dokumentów życia społecznego, wybieranie relacji prasowych, które by pasowały też chronologicznie i też kontekstowo do mojej powieści, to jest naprawdę żmudna praca. To są godziny spędzone w czytelni i panie z czytelni, z biblioteki wiedzą o tym, że naprawdę tam siedzę i kseruję, i wybieram, i przegrzebuję się przez te dokumenty życia społecznego, niejednokrotnie właśnie zajmując bardzo dużo czasu w tej czytelni i właśnie nie jest to też łatwa praca. to jest taka praca z pogranicza właśnie też dziennikarstwa, dokumentowanie tego wszystkiego. I też trzeba już mieć jakiś zarys powieści, żeby wiedzieć, że kiedy przeglądam jakieś stare wycinki z dziennika Pojezierza z lat 80., że to będzie mi kontekstowo pasowało do powieści. No więc no nie jest to też taka najłatwiejsza praca, trochę taka jakby praca archiwisty, no ale później, jak już przychodzi efekt i wychodzi książka, to odczuwam coś w rodzaju takiej dumy, że potrafiłam to zrobić i że jest tutaj jakiś wkład może w historię też tego miasta, bo ktoś będzie chciał poznać historię tego miasta i ma jakby w pastylce w takiej powieści, prawda?
11: Jasne. Oczywiście, że tak. Twoja najnowsza książka Marion, córka mgły. To jest kontynuacja wcześniejszych powieści.
10: Tak. Jest to piąty tom, ale tutaj troszkę zmieniam taki schemat tych poprzednich powieści, w których owszem jest retrospekcja, ale ta powieść, poprzednie cztery tomy, przeprowadza nas jakby tak linearnie po losach bohaterek. Natomiast Marion, córka mgły, to troszeczkę te bohaterki moje główne przechodzą na drugi plan, a na pierwszym planie pojawia się historia Marion, bohaterki, która w dwóch pierwszych tomach jest postacią naprawdę bardzo, bardzo dalekoplanową.
11: Ja serdecznie dziękuję. Naszym gościem była Katarzyna Enerlich, pisarka. Zapraszamy do tego, żeby sięgać po książki. Książki znajdują się w księgarniach i oczywiście w naszych mrągowskich bibliotekach.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.

0: Reklama. Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pooling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
9: Po wakacyjnej przerwie wracamy z naszym przeglądem piłkarskim. Justyna Malinowska, dzień dobry i zapraszam na rozmowę z Przemysławem Witkowskim, sekretarzem MKS-u Mrągowia Mrągowo. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam ponownie wszystkich słuchaczy Meloradia.
9: Wszystkie drużyny są w grze, a nawet więcej, bo także rezerwy Mrągowi Mrągowo. Zmiany w tym sezonie, dużo się pozmieniało. W powiecie mrągowskim nie ma czwartej ligi. Nasz przegląd piłkarski rozpoczynamy od B-klasy w minioną sobotę, ostatnią sobotę sierpnia. Rezerwy Mrągowi Mrągowo rozegrały przegrane spotkanie na wyjeździe z drużyną Olimpii Miłki.
10: Od sezonu tego 2026-2027 Mrągowia zgłosiła rezerwy do rozgrywek B-klasy. Tak jak pani redaktor wspomniała, mamy drugą drużynę w piłce seniorskiej, jeżeli chodzi o Mrągowo. Drużyna składa się przede wszystkim z wychowanków naszego klubu. Jest to rocznik 2008-2010. To byli grupa junior młodszy. Trenerem pozostał zespołu dalej Zbigniew Marczuk. Drużyna już rozegrała 3 spotkania, zdobywając do tej pory 4 punkty. W ostatniej kolejce rezerwy Mrągowi pojechały na mecz do Miłek i niestety przegrały te spotkanie 5-0. Drużyna Olimpii doświadczona od początku spotkania przejęła inicjatywę, kontrolowała przebieg meczu, zespół Miłek był lepiej zaprezentował się w grze ofensywnej i defensywnej. W drużynie Olimpii trzeba zaznaczyć, że występuje Łukasz Broś. Może przypomnę trochę, jest to 3-krotny reprezentant Polski, 4-krotny mistrz Polski, w przeszłości zawodnik Widzewa, Legii, Śląska Wrocław. Razem 249 meczów w ekstraklasie i 14 strzelanych bramek. Rezerwy Mrągowi zajmują obecnie 6 miejsce. W następnej kolejce podejmują u siebie drużynę Ruciane Nida. Spotkanie rozegrane zostanie 6 września o godzinie 13 na dolnej płycie boiska.
9: Kolejne swoje spotkanie rozegrał również Start Kozłowo. Start Kozłowo zmierzył się z drużyną Startu Kruklanki. No i to spotkanie niestety zakończyło się porażką Startu.
10: Do przerwy Start przegrywa 1 bramką. Kozłowo traci tego gola pod koniec pierwszej połowy, 42 minucie. W drugiej połowie Start szybko odrabia straty i wychodzi nawet na prowadzenie. W 49 minucie wyrównującego gola zdobywa Piotr Kowalczyk. 17 minut później Start prowadzi w tym spotkaniu. Bramkę na 2-1 strzela Wojciech Nadrowski. Jest to 66. minuta meczu. Niestety dalsza część spotkania należy do przyjezdnych, którzy doprowadzają do remisu w 77. minucie. Kolejne bramki zdobywają w 84. i później minuta po minucie 88. i 89. minuta spotkania to przyjezdni zdobywają niestety 3 punkty, kończąc te spotkanie 4-2. Drużyna z Kozłowa od początku sezonu rozegrała 2 spotkania, raz pauzowała, nie zdobyła w tym momencie żadnego punktu i zajmuje obecnie 11 miejsce w tabeli. Kolejne swoje spotkanie start rozegra 5 września o godzinie 15 z liderem rezerwami Mazura Ełk.
9: Trochę inaczej wygląda sytuacja w A-klasie, bo akurat Żagiel Piecki odnotował zwycięskie spotkanie u siebie z drużyną Pogoni Ryn.
10: Tak, Żagiel wygrał i Żagiel jest na prowadzeniu. Po 3 kolejkach jest obecnie liderem z kompletem punktów i w ostatniej kolejce, tak jak pani wspomniała, pokonał drużynę z Rynu 3-0. Do pierwszej połowy Żagiel wychodzi na prowadzenie, a bramkę w 27 minucie zdobywa Jakub Wachowski. 49 minuta spotkania na 2-0 podwyższa obecny król strzelców Przemysław Kulik. W 79 minucie wynik spotkania na 3-0 podwyższa Kasper Tomaszewski. Żagiel przeważa zdecydowanie w całym spotkaniu, jest lepszym zespołem, chociaż Pogoń Ryń też miała swoje sytuacje. Po jednym z uderzeń na bramkę Żagla piłka uderza w poprzeczkę, ale zdecydowanie Żagiel był lepszym zespołem w tym meczu. Kolejne swoje spotkanie Żagiel rozegra na wyjeździe. Będzie to zespół Wilczka Wilkowo. Mecz zostanie rozegrany 5 września o godzinie 15.
9: I teraz kolejna drużyna grająca w A-klasie, czyli Salent Boże. Niestety Salent Boże bez punktów. Salent rozegrał przegrane spotkanie z drużyną po Jeziorze Prostki.
10: Po 2 porażkach gospodarze pokonują Salent Boże 4-1 i zdobywają pierwsze punkty w tym sezonie. Salent jeszcze tych punktów niestety nie zdobył. Mecz zaczął się bardzo dobrze dla drużyny z Prostek. Po 7 minutach prowadzili już 2-0, a bramki padają w 2 i w 7 minucie spotkania. Salent odpowiedział w 24 minucie bramką kontaktową strzelcem Damian Bombało. Mamy wynik 2-1. Niestety 4 minuty później po Jeziorze podwyższa prowadzenie i na przerwę schodzi z wynikiem 3-1. Po przerwie gospodarze dalej kontrolują przebieg meczu i w 75 minucie zdobywają 4. bramkę. Salent przegrywa 3. spotkanie z rzędu i zamyka tabelę A-klasy, zajmując 14 miejsce. Kolejne swoje spotkanie Salent rozegra 5 września ponownie na wyjeździe, a przeciwnikiem będzie Reduta Bisztynek.
9: Zajrzyjmy, chciałoby się powiedzieć, do czwartej ligi, no ale do ligi okręgowej. Mrągowie Mrągowo gra w lidze okręgowej i ostatnio zawodnicy rozegrali spotkanie na wyjeździe w Szczytnie. Niestety nie udało się wygrać, ale udało się zdobyć bramkę.
10: Zgadza się, no mecz taki dość ciężki, ale nie ze względu na przeciwnika, ale przede wszystkim na ciężkie warunki, jeżeli chodzi o boisko. Ktoś powie, że no tak, boisko było dla 2 drużyn, ale też my, jak wiecie, wszyscy państwo słuchacze i kibice, że my lubimy

0: szczytne. Gwardia odpowiedziała mocnym uderzeniem z około 20 metrów, ale bramkarz Michał Bejnarowicz dobrze interweniował. W 23 minucie doszatkowanie zawodnika Gwardii w pole karne. Piłka trafia do niepilnowalnego zawodnika gospodarzy, który precyzyjnym strzałem kieruje ją do bramki i jest 1-0 dla Gwardii. 15 minut później mocno z rzutu wolnego uderzył Łukasz Kuśnierz, jednak tym razem bramkarz Gwardii dobrze interweniuje, ale wybija futbolówkę na rzut rożny. Tuż przed przerwą gospodarze podwyższyli prowadzenie. W polu karnym Mrągowi w piłkę nie trafił niestety nasz zawodnik. Futbolówka trafiła dzięki temu do napastnika gospodarzy. Ten precyzyjnym uderzeniem zdobywa drugiego gola dla Gwardii i kończy się takim wynikiem pierwsza połowa spotkania 2-0 dla gospodarzy. Po zmianie stron gospodarze się cofnęli i bronili wyniku, a każdą możliwą piłkę posyłali do przodu. Liczyli na walkę swoich ofensywnych zawodników. Mrągowia mimo trudnych warunków próbowała prowadzić grę i stwarzać sytuację, jednak konstruowanie akcji na złej murawie przychodziło jej z dużym trudem. W 54 minucie zespołową akcję wykończył Krystian Ziarkowski, który wykorzystał dogranie Bartosza Sobutki i zdobył kontaktowego gola. Mamy wynik 2-1. 5 minut później czerwoną kartkę ujrzał zawodnik Gwardii. Po stracie zawodnika Gwardia jeszcze bardziej cofnęła się do obrony, praktycznie zamykając dostęp do własnej bramki. Bramka gospodarzy przy każdej możliwej okazji grał na czas, często wybijając piłkę poza boisko. W 74 minucie prawą stroną ruszył Krystian Ziarkowski, który zagrał w piłkę w pole karne, ale nie trafił w piłkę Piotr Wypniewski. Futbolówka jednak dotarła do Łukasza Kuśnierza, który mocno uderzył, ale bramkarz Gwardii ponownie nie dał się pokonać, był na posterunku. W końcówce spotkania Mrągowie miały jeszcze rzut karny. Do piłki podszedł Łukasz Kuśnierz, uderzył mocno, jednak piłka trafia w słupek i nie ma gola. Mimo dużej przewagi i ambitnej walki do samego końca, Mrągowia nie zdołała już stworzyć sobie dogodnej sytuacji do zdobycia wyrównującej bramki. Mrągowia do tej pory rozegrała 5 spotkań, ma na koncie 4 zwycięstwa i niestety 1 porażkę. Zajmuje dalej pierwsze miejsce z dorobkiem 12 punktów, a kolejne swoje spotkanie Mrągowia rozegra już 4 września, to jest w piątek, o godzinie 19 przy sztucznym oświetleniu, a przeciwnikiem będzie Mazur Wydmin.
1: Jedna bramka punktów nie daje, ale cofnijmy się jeszcze o 2 miesiące. Przed wakacjami drużyny pokładały wielkie nadzieje, kibice tak samo. Mrągowia walczyła o utrzymanie w czwartej lidze. To była zacięta walka. Stomil Olsztyn walczył o awans do trzeciej ligi, a z kolei Żagiel Piecki o awans do Ligi Okręgowej. No i niestety nic z tego nie wyszło.
0: No szkoda, że do końca musieliśmy patrzeć na to, co się stanie w meczu ze Stomilem Olsztyn, bo wystarczyło we wcześniejszym meczu gdzieś tam zdobyć 2 punkty, czyli komplet punktów, nie jeden, chociażby mecz wspomniany z Dobrym Miastem, czy powiedzmy mecz ze Stawigudą, gdzie i w jednym, drugim przypadku powinniśmy pokusić się o komplet punktów, to dzisiaj byśmy grali dalej w czwartej lidze, ale patrząc z perspektywy, bo przyszedł tutaj, wrócił powiedzmy na tę ziemię trener Mariusz Narel, bardzo dobry trener, uważamy, z dużym doświadczeniem, młody, ale z bardzo dużym bagażem doświadczeń, bo też był trenerem analitykiem w Piaście Gliwice za czasów, kiedy Piast miał te wyższe notowania na mapie Polski w Ekstraklasie, ale też i w Legii Warszawa prowadził młodzież, naprawdę z dużym bagażem doświadczeń, też z dobrymi wynikami w Giżycku. Powrócił, stworzył zespół na miarę pierwszego miejsca Ligi Okręgowej. No i tak jak zarząd powtarzał na początku, jak tylko sezon się rozpoczął, chcemy powrócić do czwartej ligi i dobrze dla nas może, że cofnęliśmy się o krok do tyłu. Mamy możliwość skorzystania z dużej ilości wychowanków. Naprawdę w tej chwili powoływanych są co jakiś czas też zawodnicy do pierwszego zespołu. To też dzięki skutecznej tutaj i niezawodnej

0: sytuację, jeżeli chodzi o trenera, że trener stara się, chce i robi wszystko, żeby tych zawodników z drużyny w Chowanku było jak najwięcej w naszym zespole. Chwała mu za to. Widzimy, co się dzieje na trybunach. Na każdym meczu prawie trybuny pękają w szwach, jest bardzo dużo ludzi. Przychodzi każdy obejrzeć swojego kolegę, koleżankę, też kolega, czy rodzice, dziadkowie, znajomi. Naprawdę miło się aż ogląda taki spektakl w takim wykonaniu, gdzie jest dużo kibiców. Cieszymy się z tego i warto może by było cofnąć się do tyłu, żeby zrobić zawsze, jak to się mówi, dwa kroki do przodu. Szkoda też, że nie utrzymaliśmy się w czwartej lidze, ale nic straconego, walczymy o powrót. Jeżeli chodzi o Żagiel Piecki, no to też byli blisko do tego, aby przy barażach wejść do klasy okręgowej. Liczyliśmy na to, byliśmy, kibicowaliśmy im w meczu z Błękitnymi i Pasem. No niestety wyszło, że nie wytrzymali już końcówki kondycyjnie i pod koniec przegrali te spotkanie, możliwość tego awansu. Szkoda, bo byśmy mieli fajne derby w lidze okręgowej, a też nasza pozycja tego powiatu by wyglądała inaczej, bo dwie drużyny w klasie okręgowej, z czasem jakbyśmy my awansowali, a Żagiel by pozostał, to też jest to wzmocnienie takie naszego tutaj terenu, bo na tą chwilę tylko Mrągowia gra w lidze okręgowej, tak więc no jesteśmy powiatowo bardzo słabo wyglądamy, jeżeli chodzi o poziom tych rozgrywek, no ale liczymy, że my podniesiemy ten poziom, a Piecki, jeżeli podtrzymają dalej pierwszą pozycję w A-klasie, awansują do ligi okręgowej i dalej przemieścimy się w tej pozycji, czego życzę nam, Mrągowi i Żaglowi, żeby też awans zrobił, a pozostałym drużynom, żeby też awansowały w tych klasach wyższych, tak? Albo niektórzy, żeby się utrzymali, bo mają problem na tą chwilę z wygraniem spotkania, chociażby Salent. Niech jak najszybciej się podniesie, bo w tamtym sezonie fajnie im poszło, dość prężnie i wysoko byli w tabeli, byli dość na tą klasę rozgrywek mocnym zespołem. Niech utrzymają się, albo niech nawet awansują, bo jeszcze tyle spotkań przed nimi, że może się różnie to wszystko, różnie może być.
1: Ja dziękuję serdecznie. Naszym gościem był Przemysław Witkowski z MKS-u Mrągowia Mrągowo.
0: Dziękuję bardzo.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Pierwsze kolejki za nami. Trwa nowy sezon piłkarski. Dziś wspólnie z Przemysławem Witkowskim z Mrągowi Mrągowo będziemy rozmawiać o wyzwaniach, jakie stoją przed lokalną piłką nożną. Justyna Malinowska, zapraszam. Jakie wyzwania obecnie przed zawodnikami w tym sezonie, nie tylko Mrągowi, ale ogólnie?
0: Jeżeli chodzi o, ja mogę się powiedzieć w większości, jeżeli chodzi o Mrągowie, to przede wszystkim pierwszy zespół, żeby awansował do czwartej ligi, to jest cel numer jeden. Jeżeli chodzi o drużynę rezerw, no to jest to dla nich zdarzenie się z nowością, bo chłopcy z tego rocznika grają pierwszy raz na tym poziomie piłki seniorskiej. Na pewno będzie to dla nich wielkie wyzwanie i fajna przygoda, bo tak to trzeba powiedzieć, że dzisiaj to jest przygoda, ale to jest też możliwość przeskoku do pierwszej drużyny, bo ogranie się w piłce seniorskiej będzie powodowało, że już będą mieli lepsze rozeznanie. Niestety sytuacja też taka jest, że na tą chwilę tych drużyn juniorskich zgłoszonych do rozgrywek w naszym związku jest coraz mniej, bo każdy zgłasza drugą drużynę do rozgrywek i nie zgłasza drużyny juniora czy juniora młodszego i taka jest sytuacja i sytuacja tego wymagała. Uważam, że to jest bardzo dobre posunięcie zarządu, że w dobrym kierunku to pójdzie na pewno i da to z czasem efekt. Nie ma się co w tym momencie zastanawiać nad tymi wynikami, bo w B-klasie nie jesteś w stanie spaść niżej, no tak to trzeba nazwać, bo to jest najniższa klasa rozgrywek, ale z czasem, jeżeli chłopcy trochę okrzepną, ograją się, to myślę, że przyszły sezon mogą spokojnie włączyć się o awans do A-klasy. Tam już te rozgrywki są zdecydowanie lepsze, to już nie jest ta tak zwana stara A-klasa, kopanina, tylko fajne zespoły już grają już i już ten, już ta piłka wygląda całkiem inaczej. Tak więc poczekajmy, dajmy im czas na okrzepnięcie tej B-klasie w piłce seniorskiej i za rok zobaczymy, na pewno przyjdą efekty. Jeżeli chodzi o inne zespoły, inne drużyny, na pewno są problemy, bo teraz, jak wcześniej nie mieliśmy drugiej drużyny, to część grochu chłopców był pożyczonych do Salentu, do Piecek, do innych zespołów ościennych, a teraz już chłopcy zostają u nas, czyli te zespoły też będą borykać się z coraz to gorszymi problemami, jeśli chodzi o zawodników. Jak nie będzie zawodników, to i ta gra nie będzie się układała. Widać to po Salencie, że gdzieś tam nie na tą chwilę to te tryby nie zadziałały odpowiednio. Liczymy i chcemy i pragniemy i życzymy, żeby jak najszybciej się otrzęsli, żeby przy najbliższym meczu z liderem, oczywiście, no ciężki też mecz, bo wyjazd do Ełku, żeby im się to jakoś to poukładało, żeby jakoś tam im wyszło, niech urwią punkty liderowi. Co dotyczy Kozłowa, to też na pewno sytuacja jest nieciekawa, jeżeli chodzi o zawodników. Oni borykają się z tymi problemami już od poprzedniego sezonu, też poprzedni sezon słabo im wypadł, ale jakoś udało im się dalej do nowego sezonu przystąpić. No mamy te zespoły w B-klasie, Żagiel Piecki też wspomniałem, lider, no to fajnie tych rozgrywek, B-klasie, w A-klasie. No cóż, no to chyba wszystko tak z grubsza, jeżeli chodzi o seniorską piłkę naszej
1: powiecie. Co mogą zrobić kibice dla swoich zespołów?
0: No kibicować. W Mrągowi powstała od momentu przystąpienia do klasy kręgowej dość fajna grupa fanatyków, nazwijmy to kibiców, nie fanatyków, może powiedziane kibiców, młodych kibiców, bo są młodzi chłopcy, którzy też jeżdżą. Na ostatnim meczu było ich około 30 osób. Fajnie to wyglądało. Oprawa jest bardzo dopuszczalna do tego, jaka może być, czyli jest śpiew kulturalny, doping, nie ma tam w ogóle ani chwili, żeby obrażać przeciwników, w jaki sposób, jak to się dzieje na innych stadionach. Wspierają kulturalnie, grzecznie swoją drużynę do końca, od początku do końca są przy niej. Czy Mrągowia przegrywała, to Mrągowia, chcemy gola, chcemy bramki i tak dalej, przyśpiewki fajne, które podnosiły na pewno na duchu zawodników podziękowanie na koniec meczu. To się rzadko spotyka na dzisiejszych stadionach. Przeważnie są to grupy kiboli, takich naprawdę pseudo kibiców, a ta grupa jest naprawdę fajna. Wspierajmy ich. Dostali pomoc ostatnio od kibiców, bo przeszli się wśród kibiców na meczu, na przerwie meczu ze Stomilem, z rezerwami Stomilu Olsztyn, z puszką. Wiem, że zebrali jakąś tam kwotę pieniężną na to, żeby właśnie mieć na wyjazdy, przejazdy, na inne oprawy, flagi i tym podobne dopuszczalne rzeczy, które można używać podczas meczy. Na bęben jakiś, żeby wszedł też i głos za tym. No fajnie, miło jest oglądać takie wsparcie kibicowskie na pewno dla chłopców, którzy rozgrywają ten mecz. W tym momencie takie wsparcie jest też ważne.
1: No i to stosunkowo młodzi ludzie, tak?
0: To są stosunkowo bardzo młodzi ludzie. To są
1: nie wiem, czy pełnoletni.
0: Chłopcy od 15 czy tam 16 roku do maksymalnie 17. Nie są jeszcze pełnoletni, tak więc fajnie. No,
1: bo ci
0: tak
1: starsi się kibice już te w trochę inny sposób kibicują teraz.
0: No starsi kibice kibicują w inny sposób, ale też sposób kulturalny. U nas naprawdę nie ma tego.
1: Nie chodzi
0: widzi
1: mi
0: się,
1: o to,
0: słyszy,
1: że już tak no troszkę spokojni. Są na meczach, ale nie tak jak
0: ale
1: kiedyś.
0: Też się podłączają pod kibicowanie tych młodych osób, tak więc też dziękujemy bardzo za wsparcie. Naprawdę to wsparcie widać na każdym meczu, tych kibiców jest sporo, nawet jak była ostatnio brzydka pogoda deszczowa, to też spora grupa kibiców przyszła na mecz i pamiętajmy, że o 17 mecz zaczął się derbowy Żagiel Piecki, rozgrywał się mecz z Salentem Morzem, to mimo tego część grupy, która udała się na mecz do Piecek, pierwszą połowę obejrzała tutaj Mrągowi z rezerwami Stomilu. Cieszymy się, bo tego brakowało. Tego już nie, dawno nie było w Mrągowie. Wspierajmy, pomagajmy, nie przeszkadzajmy za mocno, bo są, takie organy, które próbują gdzieś tam przeszkadzać niepotrzebnie. Nie ma obawy, naprawdę chłopcy, tak jak słyszymy, widzimy, kibicują swoje drużynie, skupieni są na kibicowaniu własnemu klubowi, aby nie zaszkodzić, aby tylko pomagać i dopingować. I o to w tym wszystkim chodzi. I tak ma być i tak niech zostanie.
1: Bardzo dziękuję. O lokalnej piłce nożnej rozmawiałam z Przemysławem Witkowskim, sekretarzem klubu MKS Mrągowia Mrągowo. Całkiem niedawno rozpoczęła się runda jesienna w piłce nożnej, a tymczasem rusza również nowy sezon artystyczny w MCK-u.
3: Każdy z tych naszych zajęć cieszą się dużym powodzeniem i efekty po tych zajęciach są widoczne podczas zakończenia, kiedy prezentujemy to, co tworzyli uczestnicy zajęć przez cały rok. I są to piękne spektakle, są to piękne układy taneczne, ceramiczne rzeczy, które tworzą, czy obrazy.
1: Rusza nowy rok szkolny, a wraz z nim zajęcia w Mrągowskim Centrum Kultury. Będzie sporo, będą zajęcia artystyczne, ale też takie zajęcia ruchowe dla najmłodszych, dla dzieci i młodzieży. O tym, co dokładnie będzie się działo w MCK-u, opowie Kinga Olszewska z Mrągowskiego Centrum Kultury.
3: Dzień dobry. Tak, ruszyliśmy z zapisami na zajęcia artystyczne od 31 sierpnia. Część zajęć już niestety nie ma wolnych miejsc, ze względu na to, że pierwszeństwo mają ci uczestnicy, którzy od lat chodzą. Natomiast nie brakuje takich, które są bardzo atrakcyjne. Między innymi zajęcia teatralne, które prowadzi Grzegorz Gromek, aktor Teatru Jaracza. Oczywiście zapraszam, to jest grupa dla dorosłych. Natomiast jeżeli przyjdzie ktoś, kto ma 16-17 lat, myślę, że Grzegorz z chęcią przyjmie taką osobę i pozwoli jej się rozwijać pod jego skrzydłami. Mamy też teatr tańca, który prowadzi Marta Szymborska. Jest to teatr tańca współczesnego dla osób dorosłych. Nie zabraknie też zajęć dla dzieci. Zapraszamy tutaj na zajęcia breakdance'u, które prowadzi Robert Grynis. Są to zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 lat. Poza tym mamy jeszcze Studio Wokalne Sukces, które zaprasza od 15 września. Wtedy odbędzie się przesłuchanie nowych kandydatów. Bardzo fajna przygoda. Zespół Sukces często występuje na naszej scenie, nie tylko tej małej, ale również dużej podczas festiwali. Grupę prowadzi Agata Dowchan i Mariusz Garnowski. W naszej ofercie jeszcze mamy naukę gry na gitarze, którą prowadzi Andrzej Czamara. Są to takie indywidualne lekcje albo w małej grupie. Zależy, co kto woli. Mamy też zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży, które prowadzi Dorota Książek i Katarzyna Jankowska. Tam też są jeszcze wolne miejsca. Oprócz tego mamy pracownię ceramiczną, ale tam chyba z tego, co wiem, to już jest full. Mamy chór Kamerton, orkiestrę Denteum Mrągowie. Także zajęć mamy pełno. Zapraszamy. Wszystkie szczegóły, jeśli chodzi o zajęcia, są dostępne na naszej stronie www.mck.mrągowo.pl oraz na naszych fanpage'ach Mrągowskiego Centrum Kultury.
1: Kiedy te zajęcia się rozpoczną?
3: Generalnie terminy zajęć będą dostępne w naszej zakładce na stronie internetowej, ale najczęściej zaczynają się pod koniec września, na początku października, w zależności od tego, jak są dostępni instruktorzy. Wszystkie godziny i dni, w których odbywają się zajęcia, również są dostępne na naszej stronie. W związku z tym można sobie dopasować, kiedy komu będzie to optymalnie dane zajęcia będą pasowały.
1: Które z tych zajęć cieszą się największym zainteresowaniem?
3: No oczywiście taniec. Tutaj jeśli chodzi o te grupy tańca współczesnego, one są od lat już oblegane i dziewczyny, powstało bardzo dużo grup i dzieciaki intensywnie biorą udział w tych wszystkich zajęciach tańca. Oczywiście zajęcia breakdance'u z Robertem. Dzieci intensywnie ćwiczą, ale mają przy tym bardzo fajny fan. Wyjeżdżają na zawody. Jest trochę takiego luzu i fajnej zabawy, a przy okazji można się czegoś nauczyć i trochę poruszać. Zajęcia ceramiczne To już kolejny rok, kiedy grupy są też wypełnione po brzegi i osoby biorące w udział tworzą przepiękne rzeczy i później na zakończenie roku artystycznego je wystawiamy i pokazujemy. W zasadzie tak naprawdę każde z tych naszych zajęć cieszą się dużym powodzeniem i efekty po tych zajęciach są widoczne podczas zakończenia, kiedy prezentujemy to, co tworzyli artyści czy uczestnicy zajęć przez cały rok. I są to piękne spektakle, są to piękne układy taneczne, ceramiczne, rzeczy, które tworzą, czy obrazy, tak? Także myślę, że jest pełen wachlarz ciekawych zajęć do wyboru.
1: To są zajęcia, które odbywają się od lat. W tym roku nic nowego się nie pojawia.
3: Nie, no myślę, że generalnie mamy bardzo już wyeksploatowane sale. Mamy na ścisk terminarz ułożony tak, że te sale są po prostu, wychodzi jedna grupa, przychodzi druga grupa i ciężko jest już nam coś wcisnąć, a wiadomo, że musimy to robić w takich godzinach dostępnych dla uczestników. No nie możemy zrobić to w takich godzinach, kiedy są w szkole. W związku z tym trudno jest już coś dodatkowego dołożyć do tego.
1: Mhm. I jeszcze raz na koniec, co trzeba zrobić, żeby się zapisać, żeby wziąć udział w tych zajęciach? W jaki sposób się zapisujemy?
3: Na naszej stronie internetowej w zakładce zajęcia oraz w aktualnościach w informacji jest informacja o zajęciach. Wystarczy kliknąć przy danym wybranym zajęciu kartę zgłoszeniową do pobrania, wypełnić i przynieść do nas do Centrum Kultury albo przesłać ją mailowo na adres, który również jest podany na stronie internetowej.
1: Ja dziękuję serdecznie. Oczywiście więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej Mrągowskiego Centrum Kultury. Dziękuję.
3: Dziękuję.
1: Przypomnę tylko, że Mrągowskie Centrum Kultury ma w swojej ofercie zajęcia teatralne, mrągowską scenę tańca współczesnego, zajęcia breakdance, studio wokalny Sukces, naukę gry na gitarze, a także zajęcia plastyczne i pracownię ceramiczną. To nie wszystko. Jest również orkiestra Dęta Mrągowia oraz chór Kamerton, które również zachęcają, żeby spróbować swoich sił właśnie w takiej formie artystycznej. Po więcej informacji oczywiście można zgłaszać się do Mrągowskiego Centrum Kultury, a dokładniej do działu animacji i organizacji imprez. Z MCK-iem można kontaktować się również telefonicznie oraz drogą mailową.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Justyna Malinowska, zapraszam. Dziś będzie o książkach, bo naszym gościem jest Katarzyna Energich, pisarka, która całkiem niedawno wydała swoją nową powieść. Marion, córka mgły.
4: Marion pojawia się w pierwszym i drugim tomie, a teraz w piątym postanowiłam ją opisać dokładniej. Jest to trochę zabieg celowy, bo bardzo chciałam mieć pretekst do wprowadzenia losów pana Edwarda Milewskiego, które mnie urzekły po prostu i zafrapowały. Mężczyzny, który tak naprawdę kiedy się urodził, nazywał się Dieter Klink i kiedy miał pół roku, zmarła na tyfus jego mama, a ojciec gdzieś zaginął. Miał jeszcze starsze rodzeństwo. Zjechała się wówczas cała rodzina do tych sierot i rodzina rozdzieliła wszystkie te dzieci między sobą. I pan Edmund, który trafił do rodziny Milewskich, najpierw do sierocińca, a potem do rodziny Milewskich, powiedział wówczas o tym, że rozdzielili nas jak szczeniaki. I kiedy usłyszałam to w tamtym roku, podczas naszego spotkania z panem Edwardem podczas dożynek w Sorkwitach, tak żeśmy się poznali, pomyślałam sobie, że kiedyś napiszę książkę, w której te słowa znajdą ujście. Rozdzielili nas jak szczeniaki. Pan Edward trafił do rodziny Milewskich, którzy zmienili mu personalia na Edward Milewski i całe życie już funkcjonował z takim nazwiskiem. Nie potrafiłam przejść obok tej historii obojętnie i dlatego ją właśnie w tej powieści opisałam. I takie historie właśnie lubię ocalać od zapomnienia i warto chyba się nad nimi pochylać. I o tym jest ta powieść. Dlatego troszkę zmieniłam jakby taką wartość tej opowieści i nie kontynuowałam w tym tomie losów moich głównych bohaterek z poprzednich tomów. One się pojawiają, ale troszkę dalej planowo, używając takiego neologizmu. Natomiast wprowadzam do całej tej historii małego Dietera Edmunda, który w mojej powieści ma już 10 miesięcy. Musiałam mieć pretekst, żeby go wprowadzić i pomyślałam, że połączę go z losami Marion, dziewczynki odnalezionej na rzece w koszyku, tak jak Mojżesz, dziewczynki, która potem trafiła do klasztoru staroobrządowego. Kto czytał te moje poprzednie części, to wie, jakie były losy wczesne Marion. No i tę Marion po prostu powołałam do życia, opowiedziałam, zahaczając o warpuny i również o prawdziwe historie, czyli historię znanej akuszerki z Warpun. Mam od tej rodziny właśnie, tej akuszerki, pozwolenie, żeby to napisać, wspomnieć ją. Uważałam, że też warto o tej osobie napisać. Czytelnicy, jak sięgną po Marion, córka mgły, to zobaczą, jak to wszystko połączyłam ze sobą. Mam nadzieję, że spodoba się ten rodzaj opowieści i połączenia.
1: Co jest twoją inspiracją? Albo może powinnam zapytać, kto? Kto właśnie ludzie, których spotykasz na co dzień?
4: Tak, ludzie, ale czasami wystarczy, że powiedzą, na przykład to tak jak było w przypadku pana Edmunda, że czasami powiedzą jakieś jedno zdanie. I ja już z tego jednego zdania zaczynam snuć opowieść, zaczynam widzieć to zdanie napisane i wokół tego zdania zaczynam budować historię. A czasami słucham jakiejś opowieści i nic. I wiem, że ta opowieść nie będzie moją książką. Bo to nie jest tak, że ja za każdą opowieść się biorę i przelewam ją na kartki książek. Nie. Musi coś takiego zarezonować. Tak jak właśnie w przypadku spotkania z panem Edwardem. Zresztą naprawdę cudownym i niesamowicie mądrym i o dobrej energii człowiekiem. I mam takich opowieści już kilka i mam na każdą oddzielne notatki. I przy każdej coś zarezonowało i już wiem, jak każda z tych książek następnych się zacznie. Mam już nawet w głowie napisane pierwsze rozdziały. Bo coś już mnie zainspirowało. I to czasami nie jest cała historia człowieka, a tak jak powiedziałam, wystarczy, że ktoś powie jakieś jedno zdanie i myślę sobie, od tego zdania zacznę. To zdanie jest tym fundamentem, na którym zbuduję powieść. I wtedy pojawia się od razu tytuł, bo ja powieści piszę od tytułu, zaczynam. Nie tak jak niektórzy napiszą powieść i dopiero nadają jej tytuł. U mnie odwrotnie. U mnie już jest zawsze najpierw tytuł. Zaczynam właśnie snuć opowieść od tego i czasami wystarczy jakiś drobny impuls, jakieś słowo, jakieś wydarzenie opisane, a nawet sposób zachowania jakiejś osoby. I już układa mi się historia. No i teraz ostatnio jakoś tak po 2 latach niepisania, bo czasami tak jest, że trzeba sobie zrobić przerwę. Tutaj Dostojewski miał rację, że pole, które odpocznie, wyda obfit szy plon. Więc ja 2 lata nie wydałam żadnej powieści. Natomiast po tych 2 latach zupełnego niepisania, no tak jak powiedziałam, mam teraz taki tematyczny nadurodzaj i jakby przyciągam tych ludzi, którzy chcą się podzielić ze mną swoimi historiami. To jest fascynujące i czekam tylko na jesień, kiedy usiądę i będę pisać kolejną powieść. Mam już ją napisaną, mam już kilka rozdziałów. Ale lato jest tak piękne i jest tylko raz w roku, że w inny sposób spędzam lato niż siedząc przed komputerem. Na to będzie czas jesienią, tak jak kiedyś jesienią ludzie siadali, darli pierze, snuli opowieści. No to ja jesienią siadam i też snuję swoje opowieści.
1: Jesień to dobry czas na pisanie.
4: Tak, bardzo dobry. Bo jesienią wchodzimy w tak zwane zimowanie trochę i wtedy przyjemniej się siedzi w domu. I też nic tak nie wyciąga człowieka, nie prowokuje do wyjścia na zewnątrz, tak jak to robi lato i wiosna. Więc człowiek przyjemniej prowadzi bardziej taki osiadły tryb życia. Wydaje mi się to zgodne z naturą, bo tak właśnie funkcjonuje również natura. Wystarczy spojrzeć na zwierzęta, wystarczy spojrzeć w ogóle na cały świat, który po prostu cichnie na zimę. Im bliżej do zimy, tym jest większa cisza. I dlatego akurat dla mnie naprawdę dobrym czasem na pisanie jest jesień i zima. I w tym roku chcę się temu właśnie oddać, poświęcić, bo mam już właśnie zaczętą powieść. I chciałabym ją skończyć jeszcze przed końcem tego roku. Myślałam, że wyrobię się na targi do Krakowa w październiku książki, ale się pewnie nie wyrobię z tą powieścią, nad którą teraz pracuję, ale to nic. Będę tam promować Marię, córkę mgły właśnie 25-26 października na targach książki w Krakowie.
5: Nie chcę za bardzo wypytywać o nową powieść, tą, która dopiero powstaje, ale czy to też będzie kontynuacja, czy to już zupełnie coś innego, coś nowego?
4: Na razie chyba dam odpocząć tej kontynuacji, też mając na względzie takich czytelników, którzy byliby nowi, a nie przeczytali poprzednich tomów. I ta następna powieść już ma tytuł, bo tak jak mówiłam, od tytułu zaczynam, Ziemia Kaima. A Kaim był właścicielem majątku w Popowie Salęckim, czyli w mojej wsi. I chciałabym napisać, znaczy nie chciałabym, ja już ją piszę, powieść o mojej wsi. Ale o tych latach, kiedy jeszcze był tam Kaim, o latach, kiedy powstawała kolej wąskotorowa, i przebiec z tą historią aż do 45, kiedy tą samą koleją wąskotorową przyjechali do wsi żołnierze Armii Czerwonej, wyciągnęli, wygonili Kaima z jego dworu, z jego kuzynką, zapędzili do wąwozu, który jest no tak w prostej linii za moim domem. Kazali im wykopać dół, po czym tę kuzynkę Kaima zgwałcili, zabili ich oboje i wrzucili do tego dołu. I ten grób jest właśnie w tym wąwozie do dzisiaj, ogrodzony metalowym ogrodzeniem, z krzyżem, z nazwiskami. I co jest niesamowite, to ludzie ze wsi wciąż o niego dbają. I ta historia dojrzewała we mnie 17 lat, czyli tyle, ile mieszkam w mojej wsi. Opowiedział mi ją ówczesny sołtys w tamtych latach. I teraz pomyślałam, że przyszedł czas, żeby tę powieść o Kaimie napisać.
5: Historia jest straszna i trudna, ale chcesz w ten sposób ocalić jakby od zapomnienia tę prawdziwą historię ludzi, którzy tam żyli?
4: Tak. I opowiedzieć, jak właśnie ten czas, ta historia rozprawiała się z często niewinnymi ludźmi. Jest to też część naszej tożsamości, bo my teraz na tej ziemi mieszkamy. I zachowanie w pamięci tych opowieści myślę, że jest ważne nie tylko dla nas, ale też i dla młodszych pokoleń.
5: Piszesz o ludziach stąd, o ludziach tutaj, którzy mieszkali tutaj dawniej też. Czy w pewien sposób utożsamiasz się ze swoimi bohaterami?
4: Tak, oczywiście. Nie da się oddzielić, bo przecież ci bohaterowie powstają w mojej głowie, więc muszą w sobie nosić osad moich myśli, moich jakichś spostrzeżeń, jakiejś mojej uważności. Jest to nie do uniknięcia, ale też potrafię wejść w głowy moich bohaterów. I kiedy już opisuję historię kogoś, to poprzez obserwację tej osoby, dzielącej się ze mną swoją opowieścią, poprzez obserwację tego, jak wygląda na przykład jej dom, jakie są książki na półkach w jej mieszkaniu, jak się ta osoba porusza, jak mówi, jakie są jej pasje. Potrafię wejść w głowę takiego człowieka i potrafię napisać tę historię, jakbym naprawdę była częścią tej osoby. No i czasami spotykam się później, jak te osoby mają już tę książkę i w tej książce występują. Czasami mi ci moi bohaterowie mówią: pani jakby była w mojej głowie. Ja przecież pani tego nie powiedziałam. Skąd pani to wie, że ja tak to wtedy czułam? A ja właśnie tak sobie wtedy myślę, że na chwilę jakbym weszła w głowę tej osoby. Wydaje mi się, że pisarz, dziennikarz, osoba, która opisuje człowieka, która wchodzi w bliski kontakt z kimś innym, w sposób naturalny ma coś takiego, że wchodzi właśnie jakby w myśli, w sposób myślenia tej osoby. To jest taka pisarska uważność. I lubię ten stan, kiedy pisząc powieść, ja zaczynam stawać się jakby tym człowiekiem. I to jest takie niesamowite doświadczenie. No a potem kończę na dany dzień pracę i wracam wtedy do swojej głowy już. No, pisanie powieści jest, jest takim też treningiem jednak uważności dużej. I takiej może też empatii dla innych ludzi. Więc ma to naprawdę wiele kontekstów, takie pisanie powieści. To nie jest tylko po prostu jakieś opowiadanie czegoś, tylko to jest to właśnie przenoszenie się ze swoją świadomością w zupełnie inne wymiary.
5: Ja serdecznie dziękuję. Naszym gościem była Katarzyna Enerlich, pisarka.
4: Dziękuję bardzo.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
5: Leśniczówka Pranie. To tam, 40 km od Mrągowa, znajduje się muzeum poświęcone Konstantemu Ildefonsowi Gałczyńskiemu. Wybitny polski poeta przyjeżdżał do Prania i właśnie tam tworzył. W Leśniczówce powstały ważne utwory, m.in. Kronika Olsztyńska, Niobe i Wit Stwórz. Więcej o Leśniczówce Pranie opowie Wojciech Kas, dyrektor Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Krystyna Malinowska, zapraszam.
6: Poeta potrzebuje zaludnienia i wyludnienia, więc Pranie było takim miejscem, gdzie poeta mógł się wyludnić, a z drugiej strony to bardzo brzmi paradoksalnie. Gałczyński należał do tych polskich poetów XX wieku, którzy najbardziej zaludnili poezję polską. Co to znaczy? Znaczy, że to jest poezja jedna z najbardziej polifonicznych, wielogłosowych poezji, to znaczy takich, że nie sam poeta przez nie mówi, ale wiele postaci, które wprowadza do tej poezji, one mówią jakby przez niego. Więc gdybyśmy te wszystkie postacie, które on ubogaca, można powiedzieć, swoje wiersze, policzyli, no to byłby to niezły korowód. I muszę powiedzieć, że takiego korowodu nie znam. Korowodu ludzkiego, ale też różnych efemeryt, różnych dziwactw jego wyobraźni, różnych istot, które jego wyobraźnia powoływała. Nie znam takiego korowodu, który wyszedł przez poetów Polski XX wieku, łącznie z naszymi noblistami. Miał wielki dar rzeczywiście zaludniania swojej poezji, ale też musiał się wyludnić. Pranie służyło wyludnieniu się poetu, tak bym powiedział.
5: Co znajdziemy w Muzeum Gałczyńskiego? Co tam się znajduje?
6: Znajduje się właściwie, powiem tak, no, wszystko co najważniejsze, co zostało po poecie. To jest kolejny wątek, który byśmy mogli snuć. Znaczy ten wątek jakby już nie pobytu Gałczyńskiego tutaj, tylko pewnej legendy, która narastała po pierwsze wobec jego życia, a druga legenda właśnie tu, pobytu. I jak ona się snuła, jak ona inspirowała, jak ona działała na wyobraźnię społeczną, to jest ten wątek, mówiliśmy co najmniej godzinę poświęcić, ale wszystko co najważniejsze związane z poetą znajduje się w tym muzeum. I tu bym chciał powiedzieć, że to jest dla nas ważne, że te muzeum z prawdziwego zdarzenia powstało w 1980 roku. I co ciekawe, nie zawdzięczamy tego wcale Warmii i Mazurom. Zawdzięczamy to Suwalszczyźnie. To jest też paradoks. Jak pani wie, w 1975 roku Gierek te 16 województw podzielił na 49 województw i powstał województwo suwalskie. I wtedy leśniczówka prawie znalazła się właśnie w województwie suwalskim. I właśnie w województwie suwalskim powstała inspiracja, żeby tu, w tej leśniczówce powołać muzeum. To nie znaczy, że go tu nie było, ale było w tej fazie, jakby to pani powiedzieć, płodu. W fazie płodu. To znaczy, była tu Izba Pamięci. Ta Izba Pamięci powstała w 65 roku, zorganizowana, znaczy wyposażona jakby, czy zaangażowana przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, po której się znajduje na zamku, a później podlegała ona Powiatowemu Domu Kultury w Piszu. Więc była Izba Pamięci, ale Izba Pamięci to nieco co muzeum. Więc w 1980 roku powstaje muzeum. Większość tych zbiorów, które tutaj trafiają, pochodzą z Muzeum Literatury, a te zbiory przekazała Muzeum Literatury w Warszawie Kira Grączyńska. Ona to w 1980 roku zostaje szefem muzeum, a żeby jeszcze uściślić, bardziej mąż Janusz Kiniański.
5: To bardzo cieszy, no i też nas powinno to cieszyć, mieszkańców tutaj Mazur, że takie miejsce mamy i że właśnie dzieła i rzeczy związane z poetą są tu na Mazurach, a nie na przykład w Warszawie czy w innych miejscach.
6: No, część naszych, część depozycje, ale wie pani, no są dwa rodzaje muzeów. No, są muzea literackie, które są przekazane w całości jako domu pisarzy na rzecz państwa. Takim jest Stawisko Iwaszkiewicza, takim jest Żajnowiec Konopnickiej, gdzie wchodzimy do muzeum i widzimy wyraźnie, czy Kasprowicza na przykład na Harendzie muzeum. To jest muzeum w całości przekazane państwu, że tak chcieli spadkowiercy pisarza, czy też tak chciał sam pisarz i mamy wrażenie, że on zaraz wróci, że Kasprowicz poszedł w góry i zaraz wróci, że Iwaszkiewicz poszedł do Podkowy Leśnej jakieś interesy załatwiać i zaraz wróci. To muzeum takie nie było. Było jasne, to znaczy to muzeum trzeba było stworzyć od początku, ponieważ po samym Gałczyńskim i jego tutaj 13 miesiącach pobytu niewiele zostało. Czyli się ludzie pytają, a co zostało jakby z samej leśniczówki? No rzeczywiście zostały rogi, została taka półka z bibliotami, które tutaj trzymał. To znaczy, krótko mówiąc, przyjeżdżał i je tu zostawiał. Nie brał je za każdym razem do Warszawy. Na początku był jakiś nocnik, na początku było jakieś łóżko, no to o tym chodzą legendy. Czyli to jest muzeum stworzone od początku, a nie muzeum, gdzie mamy wrażenie, gdzie kręcą się duchy dawnych lokatorów po tym miejscu. Więc rzeczywiście można powiedzieć, że nasze województwo posiada ten największy kapitał pamiątkowy różnych świadectw, rzeczy, przedmiotów należących do poety właśnie tutaj. No to jest też zadanie muzealników, to jest zadanie kustoszów, asystentów, adiunktów, bo to jednak tytuły naukowe jednak, którzy właśnie zbierają to wszystko, co po poecie zostało. I co ciekawe, pamiętam, jak swego czasu z Kierą Gałczyńską rozmawiałem. Ona mówi zawsze do mnie, panie Wojtku, mówi już nic, mówi już puste szuflady, mówi już właśnie wszystko, co można było odkryć, co zostało po Gałczyńskim, właśnie się wyczerpało. Ale to nieprawda. Każdy rok przynosi nam nowe niespodzianki. Te muzeum o te niespodzianki się wzbogaca. Choćby o ten wspaniały, jedyny, olejny portret Gałczyńskiego, gdzie Gałczyński pozował do portretu, który trafił do naszego muzeum 4 lata temu. Artysty Krakowskiego, Rzeplińskiego i tak dalej, któryśmy dostali zresztą w darze od syna słynnego redaktora Najdera, redaktora Radia Szczecińskiego, z którym Gałczyński swego czasu współpracował, więc ten portret jakby tutaj przybył, jakby ostatnie zbiory. Więc ja powiem tak, rękopisy, fotografie, zdjęcia, przedmioty, którymi się otaczał w swoim domu w Warszawie przy Aleju 6, tu jest biurko z tego domu. To są różne okucia, to są różne portrety, różne obrazy z tego domu i biblioteka Gałczyńskiego. No to jest najważniejsze. Poeta inspiruje rzeczywistość, a inspiruje słowo, inspiruje to, co czyta. Każdy poeta jest człowiekiem głęboko czytanym, jestem o tym przekonany. Więc tą bibliotekę tu mamy i nie ukrywam, że już 4 lata temu tą biblioteką czy tymi książkami zaczęła żywić się pleśń. I naprawdę udało nam się znaleźć fundusze na absolutną renowację czy też konserwację tej biblioteki. To trwało prawie 2 lata. To są, wie pani, specjalne inkubatory, gdzie się wkłada, odpleśnia. To jest cały wielki proces. Ta biblioteka dzisiaj jest jak nowa. Ona jest jakby w centrum muzeum. Biurko i ta biblioteka są jakby w centrum muzeum. Można powiedzieć, że w muzeum został wrzucony granat. Wszystko, co stare, wybuchło. I żeśmy zrobili nową wystawę. Nową wystawę, korzystając z różnych dobrodziejstw technologicznych, które nam uatrakcyjniają wystawę, czyli pewnej elektroniki, która wprowadza obraz, fonie, etc., etc. I można pani powiedzieć, że jak ta wystawa została przez nas otwarta 3 lata temu, to teraz jak ludzie tu przychodzą, nie mogą wierzyć. Nie mogą wierzyć, że docierają w środek Puszczy Piskiej do leśniczówki. Oczywiście Puszcza Piska tych leśniczówek ma sporo przecież i tak dalej, no ale i każda z nich ma swoje światło, ale ta ma światło poety. To jest ważne. I nagle jakby natykają się na wnętrze, które wprowadza ich w osłupienie. To znaczy, że weszli do jakiegoś zaczarowanego kompletnie świata, że w takiej leśniczówce, w takim miejscu, w środku, gdzie kapysi przyroda i tak dalej, znajduje się, że tak powiem, taki okaz kultury, że można w ten sposób opowiedzieć twórczość i życie poety Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. To jest zadziwiająca wystawa, że są opiekunowie, którzy to wszystko pilnują i tak dalej, są kustoszowie, którzy ścierają kurz z gablot, oprowadzają, pięknie mówią o muzeum. To jest za mało dzisiaj. Tak się nie da. Przy całej technologii mediów społecznościowych, wie pani, gdzie klikamy i my możemy w sposób wirtualny wchodzić do muzeum. Trzeba jakoś budować te muzeum trochę inaczej. I te muzea, w pewnym sensie, tak mi się wydaje, taka jest leśniczówka Pranie, jest też ośrodkiem kultury w dużej mierze. Takiej chyba najlepszej kultury, bo fundament różnych imprez artystycznych, które tutaj robimy, opiera się na dwóch zasadniczych rzeczach, na muzyce i na słowie. Słowo musi być nie byle jakie, po pierwsze, czyli nie takie, które dociera do nas z telewizorów i z tego paplaniny, że musimy sobie zdać świat, że świat się strasznie rozgadał, nie? To w ogóle nie ulega wątpliwości. I z muzyki, czyli z tego dziwnego zjawiska, które jest czymś wyższym niż słowo. Znaczy, poeci zazdroszczą muzyką, a muzycy trochę poetą, ponieważ się inspirują również słowem. Więc to jest to. Ja rzeczywiście w 1998 roku napisałem tutaj taki projekt autorski pod tytułem Leśniczówka Pranie, ośrodek promienny. Ponieważ jestem z Sopotu, to bardzo chciałem, żeby tu istniała scena. Z tęsknoty za operą leśną w Sopocie. Pomyślałem sobie, że buduję tutaj scenę i na tej scenie będą wspaniałe różne rzeczy się działy o charakterze teatralnym i muzycznym, ponieważ to są rzeczy, które inspirowały Gałczyńskiego. Poezję Gałczyńskiego inspiruje teatr, to jest te zaludnienie, o którym mówiłem, że muszą postaci w jego utworach wzdymać, inspiruje nieustającą muzykę. I jak wchodzimy na tę ekspozycję, to zobaczymy, że jeden pokój jest pokojem teatralnym, gdzie możemy sobie usiąść i jakieś realizacje teatralne na podstawie twórczości Gałczyńskiego oglądać na dużym ekranie, jak w kinie. A w drugim pokoju jest to pokój muzyczny, gdzie możemy najlepsze wykonania, że tak powiem, utworów do poezji Gałczyńskiego wysłuchać. Gałczyński jest jedynym poetą, do którego skomponowano co najmniej ponad 200 piosenek, które są wykonywane od strony... No, oczywiście pisał dla Ordonki sławetnej i tak dalej, ale może nawet które są wykonywane od Ordonki, od Wandy Warskiej, kończywszy na Polańskim. Jest taki utwór, gdzie Polański wykonuje tekst Gałczyńskiego Spotkanie z Matką, które powstało tu w Leśniczówce Pranie do muzyki Wangelisa. Czyli ten Gałczyński wypłynął w świat. Są dwie rzeczy właśnie, to jest choćby ten utwór, a druga rzecz, nie wiem czy sobie zdajemy sprawę, że tłumaczenia, może także hymnem Unii Europejskiej jest słynna Oda do Radości Schillera, ale w wykonaniu polskim jest ta oda w tłumaczeniu Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Więc nasz poeta nie tylko jest w jakimś sensie tutaj trochę nasz, lokalny, ale jest ogólnonarodowy, ale też ogólnoeuropejski. Tak. Choć bardzo trudny do tłumaczenia. To jest poezja wysoce zrymowana, wysoce zorkiestrowana. czasami wysoce intelektualna, czasami surrealna, czasami bardzo groteskowa. I muszę pani powiedzieć, że jest trudna do tłumaczenia. Lepiej się Zagajskiego tłumaczy Herberta Miłosza, Gałczyńskiego znacznie trudniej, bo to jest poeta, którego słowo ustanowione jest na muzyce w dużej mierze. Więc napisałem ten projekt, Leśniczówka, Pranie, Ośrodek Promienny, pomyślając sobie, że niech właściwie cała okolica tutaj żywi się tymi promieniami, które będą wychodzić z Leśniczówki Pranie. Więc Gałczyński to był jeden z niewielu poetów, który świetnie czuł się na scenę. On czuł scenę. On wychodził na scenę i był na tej scenie jak nie jeden dobry aktor, można powiedzieć. Więc kochał teatr, kochał scenę, kochał muzykę, więc nie było nic piękniejszego niż w tym miejscu wybudować mu scenę. A skąd w takich czy innych postaciach będzie, że tak powiem, promieniowało jego słowo z tej sceny. Ta scena w jakimś sensie jest odzwierciedleniem wystawy. Jeżeli tam jest pokój teatralny, jeżeli pokój muzyczny, to tam jest wszystko jakby jak to w muzeum. To jest ten martwy motyl przyszpilony szpilką, że tak powiem, jako eksponat. Ale ta scena jest żywa. Przyjmują na nią zaproszenia najwybitniejsi aktorzy. No, występował tu Gustaw Holubek, który nigdy nie był na Mazurach, ale do Prania przyjechał. Święty Pamięci Zapasiewicz, ale Piotrek Franceski. Właśnie mówiąc o znakomitych aktorkach, właściwie gdybym miał dzisiaj rzucić tą liczbę aktorów, które występowały w ciągu ostatnich 30 lat w Praniu, to bym powiedział, że to jest około 120-130 nazwisk.
1: O Leśniczówce Pranie opowiadał Wojciech Kas, dyrektor Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.

0: Reklama. Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
1: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
2: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pooling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
8: Powstały koperty okolicznościowe z okazji nadania miastu nazwy Mrągowo. Autorami tych kopert są członkowie Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego z oddziałem w Mrągowie. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam i zapraszam na rozmowę ze Sławomirem Stefaniakiem, prezesem Mrągowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Dzień dobry panu.
9: Dzień dobry, witam serdecznie radiosłuchaczy, witam panią redaktor.
8: To może takie pytanie na początek, co prezentują, co przedstawiają te okolicznościowe koperty? Jest ich 80 sztuk, no i wiadomo, że ta liczba nie jest przypadkowa.
9: To nie jest przypadkowa liczba, bo w zasadzie Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział w Mrągowie jest to twór kolekcjonerski z uwagi na to, że jesteśmy zainteresowani zbieractwem w ogóle monet, banknotów i innych podobnych wydawnictw, prawda, związanych z tym, można powiedzieć, tematem. Ale my po prostu, jako Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, zajmujemy się też historią, nie tylko tutejszą, ale po prostu zewnętrzną też, a w szczególności my, jako oddział mrągowski, jesteśmy tutaj usadowieni w Mrągowie i to nasza Mrągowo, nasza miejscowość jest bardzo mocno z nami związana i dlatego my tą historię tego Mrągowa chcemy poznawać, chcemy utrwalać i chcemy po prostu w dalszym ciągu, jak to się mówić, mieć w swoich zasobach kolekcjonerskich. Przede wszystkim zachowujemy dorobek dla przyszłych pokoleń tym właśnie akcentem kolekcjonerskim i chcemy po prostu spowodować to, żeby mieszkańcy Mrągowa, jak i członkowie naszego stowarzyszenia byli bardzo aktywni, związani z utrwalaniem, przypuśćmy, tej naszej historii, utrwalaniem po prostu historii w postaci różnych pamiątek, które, można powiedzieć, są bardzo cenne i w tej chwili przynoszą wielki pozytywny zaszczyt dla naszego społeczeństwa. Utrwalając właśnie tą historię, stworzyliśmy po prostu taki akcent, można powiedzieć, promowania Mrągowa pod kątem danych jubileuszy, danych zdarzeń, prawda? Aktualnie w tym roku Mrągowo jako miasto obchodzi swoje 80-lecie nazwy Mrągowo. W 1946 roku, konkretnie 7 maja decyzją północnych i południowych ziem. Po prostu nazwy dawniejsze, tak zwane niemieckie, zostały spolszczone i myśmy jako Mrągowo dostali taką nazwę historyczną w zasadzie od patrona naszego Krzysztofa Celestyna Mrągowiusza. I ta siła tej nazwy pozostała do dzisiejszego dnia.
7: Gdzie szukać tych kopert? Dla kogo one są?
9: Decyzją naszą po prostu było to, że lubimy to Mrągowo, lubimy akcentować pod kątem różnorodnym. Wydawaliśmy medale, wydajemy różne druki, wydajemy też koperty okolicznościowe związane z danym wydarzeniem. Dzisiaj jest 80. rocznica nadania nazwy Mrągowa. Wydaliśmy 8 kopert. Jest to zestaw składający się z wizerunku architektury mrągowskiej, która jest nam bardzo znana, bardzo bliska, a konkretnie autorem tej grafiki jest Piotr Dantajewski, znany grafik. Wydaliśmy 8 kopert na 80-lecie. Stanowi to pakiet, ale pakietów jest 80 na 80-lecie. To jest po prostu miła taka i bardzo cenna pamiątka, która pozostaje w naszej pamięci, w naszym, można powiedzieć, kolekcjonerskim też zasobie. Osoby, które po prostu są związane z Mrągowem, też powinny mieć taką miłą pamiątkę.
7: Jest to gratka, myślę, najbardziej chyba dla kolekcjonerów.
9: Tak, nie tylko dla kolekcjonerów, ale spotkałem się już z takim entuzjazmem, prawda, gdzie koperty już nawet zaczęły krążyć myślami, nie myślami, ale z zasobem zapotrzebowania, prawda, z innych miejscowości. Oczywiście to są osoby, które związane są z Mrągowem, prawda, urodziły się tutaj, ale mieszkają w odległości, przypuśćmy, dosyć oddalonej i usłyszały o takim wydawnictwie, gdzie było już nawet zapotrzebowanie kupna tych kopert okolicznościowych. Oprócz kopert okolicznościowych, na którym widnieje, przypuśćmy, grafika autora Piotra Dondajewskiego, jest też, można powiedzieć, taki utrwalony, jak gdyby, stempel okolicznościowy związany z 80. rocznicą nazwy Mrągowo. Jest tam też taka historia pokazana nazw Mrągowa. Przed zakończeniem II wojny światowej Mrągowo, wiadomo, było to Sensburgiem. Później w 1947 roku dostało nazwę Mrągowa, ale w międzyczasie od 1945 roku do 1947, prawda, nazwę tą po prostu utrwalano jako Zondzborg i na tej grafice, można powiedzieć, jest też utrwalone właśnie te trzy nazwy, które były charakterystyczne dla naszego tutaj miasta.
7: Czy numizmatycy planują coś jeszcze z okazji mrągowskiego jubileuszu?
9: Z okazji jubileuszu już w trakcie Dni Mrągowa wybijałem żeton okolicznościowy, właśnie o którym już wcześniej tutaj powiedziałem, charakterystyczne właśnie te trzy nazwy naszego miasta. Żeton okolicznościowy wraz z certyfikatem autentyczności. Niestety z powodu braku krążków do wybijania po prostu zaprzestaliśmy, ale już jesteśmy w trakcie

0: prawda, jako towarzystwo numizmatyczne szykujemy po prostu broszurę dotyczącą działalności Polskiego Towarzystwa Numizmatycznych związanych z naszym miastem i związanych z Krzysztofem Celestynem Mrągowiuszem. Z uwagi na to, że my jako numizmatycy wydaliśmy szereg takich, można powiedzieć, druków, nadruków, medali okolicznościowych związanych właśnie z naszym miastem, gdzie utrwalaliśmy, przybyliśmy Krzysztofa Celestyna Mrągowiusza i tutaj chcę wrócić właśnie do tego utrwalenia. Był to pierwszy medal, który w 1985 roku, 86 przez nasze towarzystwo został wyemitowany medal Krzysztofa Celestyna Mrągowiusza. I medal ten naprawdę w dużym nakładzie został rozpropagowany przez Urząd Miasta jeszcze w tym okresie czasu. Każdy dostawał, każdy zasłużony dla miasta, każdy dostawał dla ich. Po prostu miał to wspaniałą pamiątkę, jeżeli chodzi o Krzysztofa Celestyna Mrągowiusza. My jako oddział, prawda, Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego też na tych kopertach utrwaliśmy właśnie tego naszego patrona miasta, Krzysztofa Celestyna Mrągowiusza, i właśnie w tym pakiecie znajduje się też właśnie wizerunek naszego patrona.
1: Czy mrągowscy numizmatycy zawsze włączają się w takie miejskie święta?
0: To znaczy, my to robimy jako oddział Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Nie wchodzimy, jak to się mówi, w inne, można powiedzieć, sytuacje takie, gdzie można po prostu być jako organizacja wiodąca, prawda. Owszem, jesteśmy też zapraszani, jesteśmy, prawda, żeby pokazać swoją moc, pokazać swoją historię, pokazać swoją wartość, pokazać swoje wydawnictwa. Dużo robimy dla miasta, organizując wystawy okolicznościowe i właśnie tam, na tych wystawach, po prostu pokazujemy swój walor, swoje po prostu tematy kolekcjonerskie, które dotyczą też miasta Mrągowa.
1: Czym w ogóle zajmuje się mrągowski oddział numizmatyków?
0: Numizmatycy przede wszystkim mają zasadę taką, żeby historię kolekcjonerstwa, prawda, trochę utrwalać, trochę akcentować, trochę propagować, zachęcać, prawda, z uwagi na to, że niektóre materiały związane można powiedzieć, monetami, z banknotami, bo to jest główny nasz cel, prawda, są naprawdę cenne. Niektóre po prostu rzeczy, które już naprawdę zniknęły z naszego, można powiedzieć, tutaj podwórka, nie są po prostu już rozpropagowane, ale te historyczne tematy pozostają w naszej pamięci i tym się zajmujemy. Owszem, propagujemy też historię po prostu działalności swojego towarzystwa, propagujemy też działalność numizmatyczną ogólną, prawda, związaną z kolekcjonerstwem, ale też przyczyniamy się do kolekcjonerstwa ogólnego też, gdzie ewentualnie, na przykład jestem zainteresowany zbiorem, można powiedzieć, pocztówek okolicznościowych, które ukazywały się na przestrzeni okresu po wojnie, prawda, do dnia dzisiejszego. Niektórzy nasi członkowie też są zainteresowani różnymi materiałami związanymi z okresem międzywojennym, z tak zwanym Sensburgiem, gdzie po prostu to już jest sprawa, można powiedzieć, pamiątkowa, historyczna, i ta historia pozostaje w naszych zbiorach.
1: Numizmatycy kolekcjonują monety, ale też banknoty, a to nie jest tak, że po prostu jak ktoś zaczyna kolekcjonować pewne przedmioty, to się trochę rozszerza i nie ogranicza się tylko do monet i banknotów, do pieniędzy, a zaczyna zbierać różne rzeczy, zupełnie inne. Tak jak pan mówił, właśnie te pocztówki.
0: Oczywiście, właśnie tu jest cały

0: sens tego kolekcjonerstwa, bo ja osobiście, no tak mówiąc szczerze, zacząłem kiedyś jako młody człowiek w wieku, można powiedzieć, 8 lat, 10, zbierać znaczki pocztowe. Filatelistyka też jest domeną, prawda, naszą tutaj, jeżeli chodzi o Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, bo członkowie Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego też są kolekcjonami znaczków pocztowych, to tak zwaną filatelistyką się zajmują i chcą po prostu też mieć po prostu taką, no można powiedzieć, taki obraz rzeczywisty, utrwalający, przypuśćmy, naszą rzeczywistość, która kiedyś w latach 60., 50. była bardzo mocno obrazowana, bardzo mocno akcentowana, bardzo mocno to rozpowszechniana. Dzisiaj już ta kultura filatelistyczna, można powiedzieć, upada. Też upadają niektóre zasoby, przypuśćmy, kolekcjonerskie, które notabene spowodowane to, że historia kiedyś zasobów była o wiele tańsza, a dzisiaj naprawdę ciężko zdobyć i takie zasoby historyczne, kolekcjonerskie są bardzo drogie, w związku z tym osoby, które no chcą mieć, no niestety nie mają możliwości nabycia.
1: Ja dziękuję panu bardzo. Naszym gościem był dziś pan Sławomir Stefaniak, prezes Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, oddział Mrągowo.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: To gratka dla miłośników historii. Mrągowscy numizmatycy wydali okolicznościowe koperty. Seria przedstawia rozpoznawalne miejsca i symbole związane z naszym miastem. To wszystko z okazji 80-lecia nadania miastu nazwy Mrągowo. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam i zapraszam na rozmowę ze Sławomirem Stefaniakiem, prezesem Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, oddziału w Mrągowie oraz kolekcjonerem. U pana zaczynało się od tych znaczków właśnie. Co pan jeszcze zbierał w swoim życiu?
0: No, przede wszystkim jako tutaj patriota, jako miłośnik Mrągowa, bo w zasadzie oprócz tego, że należy do naszego Towarzystwa Numizmatycznego, jestem członkiem też Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej i jako ten, można powiedzieć, miłośnik zbieram i chciałbym jeszcze mieć dużo takich zasobów kolekcjonerskich związanych z naszymi tutaj imprezami. Konkretnie piknik country, festiwal kultury kresowej i inne wydarzenia, które można powiedzieć okrzyknięte są jako festiwalowe Mrągowo. No i też sięgam po prostu poza horyzont naszego tutaj miasta, konkretnie w kierunku Sorkwic, z uwagi na to, że tam odbywa się też Festiwal Kultury Mazurskiej, gdzie jestem współorganizatorem tej to imprezy i ta impreza też mnie, tak można powiedzieć, dopinguje do tego, żeby zbierać wszystkie informacje, jakie po prostu ukazują się w przestrzeni medialnej, w przestrzeni kolekcjonerskiej, bo zaznaczam, że festiwal też jest takim zaszczytem czy zastrzykiem, prawda, kolekcjonerstwa, bo przecież różne wydawnictwa pisane, drukowane, drobiazgi jakieś, to właśnie to jest to kolekcjonerstwo. No i w związku z tym takie zasoby związane z Festiwalem Kultury Mazurskiej w Sorkwietach też posiadam. Posiadam archiwizację właśnie tych to imprez.
1: Gdzie pan znajduje miejsce na te skarby?
0: No, to nie jest takie, można powiedzieć, obszerne miejsce, gdzie można to zgromadzić. Owszem, no, mam szafę, gdzie to wszystko trzymam i dlatego tak to tak to przypuśćmy sobie, układam, żeby po prostu mieć satysfakcję, no bo w zasadzie kiedyś piknik country się zaczął, wracam do tego naszego tutaj festiwalu, zaczął się w 82 roku, no i posiadam właśnie z tego okresu też pewne pamiątki, posiadam jak gdyby cykl, który ewentualnie w naszym okresie 40 lat, prawda, tutaj 45 w zasadzie, bo to obecnie było uroczystość, można powiedzieć, 45-lecia. No a po prostu z tych pamiątek no tworzę pewną, jak gdyby, pewien zasób kolekcjonerski, gdzie ewentualnie no nie chwalę się tym, ale kiedy było 35-lecie pikniku country, to była olbrzymia wystawa w muzeum naszym tu mrągowskim, gdzie udostępniłem właśnie te pamiątki związane z piknikiem country.
1: Co wśród pana zbiorów jest dla pana najcenniejsze?
0: To, co powiedziałem, festiwalowe zasoby kolekcjonerskie, prawda, to jest właśnie też taka, można powiedzieć, miła dla mnie satysfakcja, z uwagi na to, że dowiaduję się po prostu historii tej, szukam po prostu różnych dróg, gdzie ewentualnie mam przyjemność, przypuśćmy, zgromadzenia tego. I to właśnie jest moim takim, można powiedzieć, pozytywnym akcentem, a z drugiej strony, gdybym ewentualnie chciał się z kimś podzielić, to no trudno by było gdzieś udostępnić komuś albo oddać, z uwagi na to, że no niestety kolekcjonerzy są to ludzie, którzy po prostu zbierają dla siebie. I oni po prostu pielęgnują pod kątem, można powiedzieć, satysfakcji osobowej, jak i po prostu tego, że takie historyczne po prostu akcenty są no, gromadzone w danym miejscu.
1: Czy jest coś, czego pan poszukuje? Coś, co bardzo chciałby pan mieć w swojej kolekcji?
0: No chciałbym powiększyć swoją kolekcję o jeszcze, jak już tutaj zaakcentowałem, o piknik country, prawda? Z uwagi na to, że niektóre historyczne, prawda, rzeczy są pokazywane gdzieś tam na boku, jak to się mówi, periodyczne są to wydawnictwa. Ostatnio ukazał się właśnie gazetka 45-lecia pikniku country, gazetka, którą notabene udało mi się, no jak to się mówi, zdobyć, ale też pokazał się folder, który też uzyskałem drogą, no, można powiedzieć, taką no, podchodu pod organizatorów i zdobyłem właśnie, gdzie utrwalona jest informacja, no można powiedzieć, na przestrzeni 45 lat o tej naszej imprezie. I to właśnie jest głównym takim, można powiedzieć, chęcią zdobywania właśnie takich pamiątek, które no, notabene są, oczywiście ukazują się, ale one są niewidoczne czasami. Dlatego dążę do tego, żeby gdzieś usłyszałem, gdzieś widziałem, właśnie zdobyć takie pamiątki.
1: A może jakaś wartościowa moneta, którą bardzo chciałby pan mieć w swojej kolekcji?
0: No, niestety tego nie mogę powiedzieć, ale są takie monety.
1: Dlaczego które, nie może pan powiedzieć?
0: No, bo to jest taka, można powiedzieć, domena kolekcjonerska, prawda? Nie mówimy o tym, jakie mamy te monety, jakie banknoty, jakie mamy zasoby kolekcjonerskie, z uwagi na to, że to jest, no można powiedzieć, każdego naszego kolekcjonerska, no nie tajemnica, ale po prostu jest to sprawa tylko indywidualna, nie rozpowszechniamy. Owszem, rozpowszechniamy to w formie wystawienniczej, prawda, żeby osoby, które zainteresowane są właśnie tym tematem, mogły zobaczyć, jakie to są te rzeczy. A owszem, ukazuje się bardzo ciekawe, można powiedzieć, monety, banknoty też, które, no, można powiedzieć, są bardzo cenne.
1: Ale są takie monety, na które pan poluje, że tak powiem?
0: My jako kolekcjonerzy, po prostu, czy filateliści, czy numizmatycy, mamy po prostu, jak to mówiąc szczerze, taki abonament na różne wydawnictwa związane z emisją Narodowego Banku Polskiego, bo emitentem jest Narodowy Bank Polski. I oni po prostu dla nas udostępniają właśnie takiej formie abonamentu właśnie wszystkie wydawnictwa, jakie ukazują się przez tą instytucję. I wola jest taka, jeżeli abonuję, to znaczy, że mam.
1: Zauważyłam też, że zbiera pan plakaty, tak, z różnych wydarzeń i też szuka pan takich plakatów związanych tutaj z Mrągowem, z piknikiem country głównie. I takie pytanie mam do pana w związku teraz z rozwojem sztucznej inteligencji i tym, że powstają grafiki wykonywane właśnie przez AI. Co pan o tym sądzi? W pana mniemaniu tracą one na wartości takiej, może nie jakości, ale wartości.
0: Oj, tu się temu nie przyglądałem z uwagi na to, że no może trafiło mi się, prawda, ostatnio takie wydawnictwo, ale po prostu twierdzę, że efekt, można powiedzieć, tej grafiki, można powiedzieć, jest imponujący dla mnie z uwagi na to, że coś nowego się po prostu utrwala w formie wydawnictw, taki jak Pocztówka, czy Koperta Okolicznościowa, czy jeszcze inne, prawda, wydawnictwa, ale ja tym po prostu nie sięgam aż tak głęboko, żeby po prostu powiedzieć, a to jest przez sztuczną inteligencję wydane, czy narysowane, czy grafika jest z tego, można powiedzieć, pokroju. No nie, jeszcze nie wchodziłem, bo w zasadzie, jeżeli chodzi o tę sztuczną inteligencję, zostało w tej chwili, można powiedzieć, mocno zaakcentowane. Są różne plakaty, są różne wydawnictwa drukowane, także ja bazuję na swoich po prostu myślach, swoich wydawnictwach, które po prostu dla mnie są, no można powiedzieć, taką miłą pamiątką.
1: Nawet te wspomniane koperty, nawet koperty wydane z okazji 80-lecia nadania nazwy miastu. Grafiki są stworzone przez mrągowskiego artystę, pana Piotra Dondajewskiego. No tutaj praca człowieka, tak, która no niejednokrotnie obecnie no musi kontrastować z pracą sztucznej inteligencji.
0: Tak, to są oryginały, które po prostu...
1: Nie do podrobienia.
0: Nie do podrobienia, to są oryginały periodyczne, pojedyncze. Piotr Dondajewski udostępnił swoją grafikę malarską do upowszechniania właśnie w postaci tych kopert okolicznościowych. Są to jego obrazy, autentyczne jego obrazy, nie stworzone przez zewnętrzną jakąś instytucję. I są to jego obrazy, które charakterystyczne są dla naszego miasta i pokazują właśnie tą architekturę naszą tutaj mrągowską, pokazują właśnie tą, no można powiedzieć, historię właściwie tej architektury, no i właśnie te tematy, które on wyprodukował, prawda, są umiejscowione właśnie na tych kopertach okolicznościowych. Nie ma tutaj, jak to się mówi, tematu, jak to się mówi, ubocznego, wziętego gdzieś tam z powietrza, czy z innych po prostu źródeł, ale to są oryginały, które Piotr Dondajewski wykonał.
1: Odnośnie jeszcze kolekcjonowania różnych rzeczy, zbierania różnych rzeczy, mam takie do pana pytanie. Co na to członkowie pana rodziny. Czy im to nie przeszkadza, czy raczej wspierają pana w pana pasji?
0: No właśnie, i tu jest cały dylemat, jeżeli chodzi o temat taki kolekcjonerski, z uwagi na to, że rodzina nie jest, można powiedzieć, tak zainteresowana tym szczególnym tematem, z uwagi na to, że no, gdyby to było po prostu małe dziecko, prawda, i pomalutku zaczęło się interesować tym, no to może by po prostu brnęłoby w dalszym ciągu do jakiejś perfekcji, ale dzisiaj to po prostu, żeby komuś to przedłożyć, zaproponować, no to jest ciężka sprawa. Ja, będąc właśnie tym chłopaszkiem 10-letnim, można powiedzieć, to właśnie to było, że zacząłem się interesować tym kolekcjonerskie, filatelistycznym. No i tak można powiedzieć, tutaj na ziemi mrągowskiej przez świętej pamięci Ryszarda Bitofta zostałem zdopingowany, można powiedzieć, do jakiegoś szerszego zainteresowania kolekcjonerskiego. W związku tym podjąłem taką decyzję, żeby też się zainteresować zbieractwem monet i banknotów.
1: O swojej pasji, jaką jest kolekcjonowanie monet, banknotów i nie tylko, opowiadał Sławomir Stefaniak, prezes Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, oddział w Mrągowie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Uwaga na barszcz sosnowskiego. Ta roślina ma silne działanie toksyczne i alergizujące. Wydziela substancję, która może prowadzić do oparzenia skóry. Justyna Malinowska, dzień dobry. Zapraszam na rozmowę z Zofią Wojciechowską, hortiterapeutką. Czy barszcz sosnowskiego można pomylić z jakąś rośliną?
3: No myślę, że tutaj na tym etapie raczej nie, dlatego że po prostu jej gigantyczny rozmiar wskazuje na to, że jest ona no jakby sama w sobie, tak? Na tyle po prostu łatwa do określenia.
1: Niemniej ale liście ma podobne do innych roślin.
3: Tak, niemniej jednak ważna jest właśnie ta świadomość, tak? Że jeżeli udajemy się do lasu, to z różnych względów, nie tylko ze względu na to, że możemy spotkać tam barszcz sosnowskiego, ale należy zachować po prostu bezpieczeństwo, czyli co? Bezpieczne obuwie, ubranie, które zabezpiecza po prostu no, różne części ciała, tak? Mniej części ciała odkrytych, czapka na głowie, tak? Jakaś, nie wiem, nawet niewielka apteczka wrzucona po prostu do plecaka. Oczywiście jakiś bidon z wodą, bo to może po prostu służyć temu, żebyśmy po prostu nawet bezpośrednio po kontakcie z taką rośliną po prostu przemyli ranę. I oczywiście tutaj ważne jest to, że tak jak powiedziałam, roślina ta przypomina wyglądem koper, ma charakterystyczne białe kwiaty zebrane w dużych baldach, łodygi pokryte jeszcze raz purpurowymi plamkami, wysokość od 3 do 5 metrów, szerokość rozety liściowej 2 metry, a grubość łodygi właśnie te 12 centymetrów, więc no, jakby ze względu na samą wielkość tej rośliny, trudno jest tę roślinę z czymś innym pomylić.
1: Mhm. A jeszcze takie pytanie. Barszcz sosnowskiego, kiedy barszcz sosnowskiego jest najbardziej aktywny i niebezpieczny? To właśnie czerwiec, lipiec?
3: Tak, wtedy, kiedy jest taka specyficzna pogoda, tak? Czyli jest duże nasłonecznienie, jest wysoka temperatura, a jednocześnie pojawia się stosunkowo duża wilgotność. To możemy nawet odnieść do takich prostych obserwacji, gdy mamy rośliny u siebie w domu. Przy niektórych zjawiskach atmosferycznych nasze rośliny, nawet przebywając z nimi w domu, możemy zauważyć, że gdzieś na przykład na liściach gromadzi się kropelka wody. Pewnie Państwo niejednokrotnie, szczególnie wielbiciele roślin, zauważyli, że Wasze rośliny nawet, mimo że nie są wystawione poza sferę Waszego domu, reagują na odpowiednie, nie wiem, ciśnienie atmosferyczne, na wilgotność powietrza w domu, czy też na zewnątrz. I również bardzo podobnie te rośliny, czyli barszcz sosnowskiego, reagują na tego typu po prostu zjawiska. A teraz, jeżeli jeszcze Państwo w kontakcie zauważyliście takie objawy, jak nudności, wymioty, bóle głowy, obrażenia układu oddechowego, obrażenia oczu, to trzeba po prostu bezpośrednio również skontaktować się ze służbami medycznymi, bo może to oznaczać, że mogło nawet dojść w kontakcie z takimi roślinami do wstrząsu. Także to nie jest, znaczy ta nasza rozmowa nie ma na celu Państwa przestraszyć, ale po prostu jakby przygotować do tego, że w różnych okolicznościach, w różnych środowiskach spotykamy nie tylko zwierzęta, które mogą stanowić dla nas zagrożenie, ale również dobrze jest wiedzieć, że na swojej drodze możemy spotkać takie rośliny, które warto znać, oznaczyć, poinformować innych i zachować po prostu
4: szczególną
3: bezpieczeństwo.
4: Tak, no i warto o tym mówić, bo właśnie ta wiedza może nas uratować. Dokładnie. Kiedy wiemy, że to jest niebezpieczna roślina, to po prostu nie będziemy się do niej zbliżać. Jest specjalna mapka, na której można to stanowisko występowania barszczu sosnowskiego zgłosić.
3: Dlatego też warto do tego plecaka, oprócz właśnie wody, małej apteczki, nawet wziąć ze sobą zwykły krem z filtrem. On też pomaga uchronić się przed oparzeniami. Po prostu skórę nieco natłuszczamy i wtedy łatwiej jest nam po prostu zmyć różne szkodliwe substancje, nazwijmy to w ten sposób. Dlatego też po prostu warto zachować ostrożność na terenie leśnym, tam gdzie przebywamy.
4: Wiele stanowisk zostało zgłoszonych odnośnie występowania barszczu sosnowskiego. Z tej mapki wynika, że właśnie na południu Polski jest dużo więcej albo dużo po prostu więcej zgłoszeń.
3: Tak, bo one też... na początku, mówię o tych roślinach, na początku były poddawane różnym badaniom eksperymentalnym w takich ośrodkach.
4: I one
3: właśnie,
4: na początku tak, trafiły zostały tam, sprowadzone na południe
3: Polski. Tak, trafiły tam na przykład do takich ośrodków badawczych związanych z południową Polską, Wrocław, i stąd były po prostu taką rośliną, którą starano się zasiedlić w miejscach, gdzie proponowano mieszkańcom intensywną gospodarkę, taką hodowlaną. Stąd te rośliny nie występują w takich uprzemysłowionych terenach, a zaczęto po prostu je stosować tam i uprawiać w takich miejscach, jak na przykład nawet nasze Mazury, czyli gdzie występowały tak zwane przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, nastawione na intensyfikację produkcji rolnej pod względem hodowli, jak również uprawy roślin, różnorodnych roślin pastewnych.
4: Stanowisko występowania barszczu sosnowskiego zgłoszone zostały na terenie powiatu mrągowskiego. Gmina Sorkwity otrzymała dofinansowanie na likwidację, bo na terenie gminy Sorkwity najwięcej tego barszczu sosnowskiego, tej rośliny występuje, ale też między innymi właśnie Kosewo, Jora Wielka, ale także Marcinkowo.
3: No tam widziałam, że Pieski, Marcinkowo,
4: tak, także takie zgłoszenia były, może one niekoniecznie są zbadane i zweryfikowane.
3: To znaczy tak, ta mapka, która jest na stronie właśnie tego głównego inspektora sanitarnego, ona funkcjonuje w ten sposób, że jeśli jest zgłoszenie, to oczywiście jeżeli to by była jakaś dokumentacja fotograficzna, tak? No po prostu dbajmy o swoje bezpieczeństwo, a jeśli są tego typu środki, to dobrze by było te środki po prostu wykorzystać, ze względu na to, że wykorzenienie samodzielne tej rośliny jest niezwykle trudne i przebywa w dosyć takim długim okresie czasu. Czyli nawet jednorazowe wycięcie, usunięcie tych roślin nie zapobiega biegnie temu ze względu właśnie na długotrwałość, żywotność nasion i po prostu plenność tej rośliny, tak? Czyli jest to po prostu bardzo ważne.
4: Bardzo odporna roślina, tak, i bardzo inwazyjna.
3: I bardzo inwazyjna. Dlatego też po prostu bardzo ważne jest to, byśmy my mogli informować siebie wzajemnie o miejscu występowania tej rośliny, żeby po prostu skutecznie dzięki tym środkom można było tę roślinę wyeliminować w sposób bezpieczny dla wszystkich mieszkańców.
4: Co zrobić, kiedy zetkniemy się z taką rośliną?
3: No tak jak wspomniałam, jeśli zetkniemy się z taką rośliną i zauważymy, że mamy na przykład jakieś objawy, czyli takie swędzenie na skórze, bo to dosyć szybko się pojawia ze względu właśnie na niezwykłą taką aktywność tych olejków eterycznych, musimy po prostu przemyć ranę, przemyć po prostu skórę wodą, najlepiej właśnie wodą z mydłem, ale też polecam Państwu nawet jakąś niewielką ilość takich najprostszych, domowych medykamentów, czyli po prostu wodę z octem, żeby nawet na każdą wyprawę zabrać nie tylko wodę do picia, ale nawet niewielki aplikator wody z octem, ponieważ woda z octem dosyć szybko usuwa różnego rodzaju właśnie tego typu szkodliwe substancje. No i przede wszystkim nie dotykać tej rośliny, nie zrywać tej rośliny, szczególnie gołymi rękami, tak? Jeżeli po prostu mamy takie objawy, to tak jak powiedziałam, przemywamy skórę No i oczywiście, jeżeli nastąpią takie poważniejsze objawy, no to trzeba wziąć pod uwagę, że zgłaszamy się do lekarza, informując go o tym, że na przykład mieliśmy kontakt z taką rośliną. Dlatego też po prostu przebywanie w pobliżu tej rośliny, no wymaga tego, by chronić skórę i drogi oddechowe.
4: Tak, i konsekwencje mogą być dużo poważniejsze u osób, które na przykład są uczulone na pyłki i olejki eteryczne tego typu, bo mogą wywołać wstrząs anafilaktyczny.
3: Tak, ale ten wstrząs taki najgroźniejszy jest dla dzieci ze względu na delikatność skóry i ze względu na to, że jednak osoba dorosła no na wyższym jakby poziomie, tak, może mieć kontakt z tą rośliną, a dzieci, można powiedzieć, że w zasadzie ze względu na to, że roślina może mieć 3 do 5 metrów, jakby wchodzą w ogóle pod powierzchnię liści. I nawet jeśli teraz Państwo sobie wyobrażą, że takie dziecko jest pod taką rośliną i nawet lekki wiatr powoduje, że po prostu te olejki eteryczne, jakby wszystko to, co znajduje się wokół tej rośliny, po prostu opada bezpośrednio na całe ciało dziecka, łącznie z głową i przechodząc w dół. Więc w związku z tym najbardziej niebezpieczne i najbardziej zagrażające życiu i zdrowiu w kontakcie z rośliną jest po prostu dziecko.
4: A co ze zwierzętami? Czy zwierzęta też są tak narażone na działanie tej rośliny?
3: No tutaj akurat jeśli chodzi o zwierzęta, to może mniej, dlatego że no mają futro. Tak? Więc
4: tak,
3: to jest po prostu naturalna ochrona. A ponieważ też tą roślinę sprowadzono jako swego rodzaju paszę, dlatego też po prostu przeżuwacze tę roślinę są w stanie spożywać, tak? Czyli po prostu kopytne, bo tę roślinę spożytkowano do hodowli. Więc jednym, powiedzmy, z takich elementów jest wypas kóz, czy też po prostu zwierząt, które są w stanie zjadać tę roślinę. No ale jeśli to są obrzeża rowów melioracyjnych i wzdłuż ścieków wodnych, to mogą sobie Państwo wyobrazić, że to są jednak mimo wszystko takie miejsca, gdzie nie wchodzą takie zwierzęta gospodarcze, tak? Dlatego też w tych miejscach ta roślina po prostu znalazła sobie taką specjalną sferę do swego samoistnego odradzania się i właśnie rozmnażania. Dlatego jest to naprawdę bardzo, bardzo trudny temat.
4: Niemniej jednak, no, bardzo groźna roślina, na którą należy uważać. No i teraz właśnie czerwiec to jest taki moment, kiedy ona zaczyna kwitnąć.
3: Tak, zaczyna kwitnąć, no i później wytwarza nasiona, tak? Czyli w sensie takiego podejścia teoretycznego do tej rośliny, przechodząc do praktyki, będzie to taki moment, kiedy po prostu w myśl tego programu należy tę roślinę usuwać z naturalnego środowiska. Aczkolwiek ze względu na rozwój tej rośliny, najbardziej chyba niebezpiecznym miesiącem będzie lipiec, ponieważ powierzchnia liści będzie największa. No i w związku z tym, że temperatury w lipcu i sierpniu będą powodowały, że jednak te związki olejków eterycznych w tej roślinie będą miały możliwość najszerszej absorpcji.
4: Jeżeli barszcz sosnowskiego zobaczymy na terenie miejskim lub gminnym, to wiadomo, że usunięcie zlecone jest odpowiednim służbom. A co, jeżeli ta roślina znajduje się na terenie prywatnym?
3: W zasadzie można powiedzieć, że od 2011 roku zostały wdrożone różnorodne przepisy, które mówią o tym, że jest to roślina inwazyjna i roślina, która jest zabroniona w jakikolwiek sposób do rozmnażania na jakimkolwiek terenie. Więc no, generalnie można powiedzieć, że nie powinna ona występować na terenie miejskich ogródków, czy też ogródków prywatnych, ponieważ jest generalnie zakaz rozprzestrzeniania tej rośliny. To jest jakby po pierwsze. Jeśli w naszym otoczeniu, gdzieś na naszym terenie zauważymy taką roślinę, no to najlepiej po prostu no, tę roślinę wykorzeniać w jak najkrótszym czasie i w takim momencie, kiedy ta roślina no, jeszcze się w naszym ogrodzie nie rozprzestrzeniła. Dlatego no, po prostu zachowajmy też taką bezpieczność. No, wydaje mi się, że to jest niewielkie prawdopodobieństwo, by ta roślina była na terenie takich prywatnych ogrodów.
4: Trudno pomylić barszcz sosnowskiego z innymi roślinami, ze względu na to, że jest bardzo duży, no i same te liście też są dużych
3: rozmiarów. Aczkolwiek pani redaktor...
4: Ja myślę o takiej roślinie. Jest taka roślina, która jest trochę podobna. Arcydzięgiel.
3: Tak, arcydzięgiel jest nieco podobny, ale tak jak powiedziałam, one się różnią rozmiarami. Dlatego z arcydzięglem nie za bardzo można tę roślinę pomylić, bo rozmiary są naprawdę dużo, dużo mniejsze. Ale tutaj pani jeszcze, chciałam wejść jeszcze w słowo i powiedzieć o tym, że faktycznie był taki moment, kiedy tę roślinę sprowadzano do ogrodów botanicznych jako swego rodzaju taką roślinę pokazową, tak? Ze względu na jej takie specyficzne rozmiary, olbrzymie kwiatostany, takie typu właśnie koper, baldachim. I co ciekawe, właśnie ta roślina była podziwiana ze względu na właśnie taką swoją specyficzną żywotność, wielkość.
4: Ale nie szkodziła
3: urodę.
4: Innym roślinom wokół, które rosły?
3: Znaczy stosowano tę roślinę jako taką roślinę jednostkową, pokazową i wokół niej tak naprawdę nie powstawały inne rośliny. I to jest może taka ciekawostka, tak? Że w momencie, kiedy jeszcze nie znano, jak ta roślina jest inwazyjna i groźna dla naszego otoczenia, to była ona swego rodzaju taką pięknością w różnorodnych ogrodach botanicznych, ogrodach nawet prywatnych. Bo tu pani wspomniała, czy można taką roślinę znaleźć w ogrodzie. Tak, bywało dawniej tak, że ona stanowiła wyjątkowy okołas wśród hodowców różnorodnych, takich nazwała egzotycznych roślin, ponieważ pochodząca właśnie z Kaukazu, tak, czyli taka roślina, którą nawet hodowcy mogli się szczycić, nie wiedząc o tym, że może być ona groźna dla ich otoczenia.
4: Na tym będziemy kończyć. Dziękuję pani serdecznie. Naszym gościem była dziś pani Zofia Wojciechowska, prezeska Instytutu Zdrowia i Hortiterapii oraz Stowarzyszenia Zielone Dzieci, a także hortiterapeutka.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
4: Justyna Malinowska, witam, cześć. W Mrągowie działa koło warmińsko-mazurskiego oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Członkowie koła włączają się w organizację działań społeczno-kulturalnych. Między innymi organizują wystawy, spotkania autorskie, wystawy rysunku prasowego oraz spotkania okolicznościowe. O roli mediów w życiu lokalnej społeczności mówi Mateusz Kostakowski, prezes warmińsko-mazurskiego oddziału SDP, który jest jednocześnie przewodniczącym mrągowskiego koła. Z jakimi problemami borykają się obecnie media lokalne?
5: Oj, nie wiem, czy państwo mamy dwie godziny, żeby poświęcić tutaj całą dygresję, całą rozmowę na ten temat. Trzeba było zdecydowanie zrealizować. Postaram się nie być taki pesymistyczny, bo tu jest wiele aspektów, które należałoby w tym momencie spojrzeć i omówić. Natomiast w tej chwili wymieniłem jakby dwa aspekty mimo wszystko. Także niektóre państwa sobie poradziły, na przykład kraje skandynawskie są w jakiś sposób te media lokalne dofinansowane. Tutaj w Polsce czegoś takiego nie ma i w zasadzie walczymy o byt i walczymy o przeżycie. Tak. My jako Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich chyba blisko 10 lat temu, że nie chcę jakby podawać konkretnej daty, stworzyliśmy sobie taką mapę mediów naszego województwa. Jest cała książka poświęcona temu zagadnieniu. I w zasadzie można powiedzieć, że 3/4 tych mediów już lokalnych nie istnieje. Oczywiście na kanwie tych gruzów powstały też inne media, inne inicjatywy, natomiast trzeba sobie stanowczością powiedzieć, że są na przykład takie powiaty, też na skalę naszego województwa, gdzie tych mediów lokalnych po prostu nie ma. Media lokalne upadły, to jest bardzo duży problem. Na kanwie tego problemu powstają media samorządowe, które służą często celom bardziej propagandowych niż informacyjne, więc to jest następny gdzieś ten taki aspekt takiej kanibalizacji trochę mediów lokalnych. Natomiast to jest też taki problem, myślę, że tożsamościowy, to znaczy jak ktoś pamięta, a mam wielu bardzo doświadczonych dziennikarzy, którzy pracowali czy w latach 80., czy 90., czy nawet wcześniej w Polsce, to kiedyś ten zawód dziennikarza cieszył się estymą, że przedstawiając się jako dziennikarz, w zasadzie wszędzie można było wejść, wszystko można było załatwić od razu.
4: Z takim szacunkiem byli odbierani dziennikarze.
5: Tak, to z automatu, nie każdy mógł być dziennikarzem i przez to z automatu mieliśmy pewien autorytet, który troszkę utraciliśmy też na własne życzenie, to też trzeba sobie śmiało powiedzieć.
4: No właśnie, ale co się stało? Dlaczego teraz to się zmieniło? To tak naprawdę media wpłynęły na to.
5: Media wpłynęły na to, też w ogóle zmieniła się rzeczywistość, więc w zasadzie mamy takie zjawisko chociażby jak dziennikarstwo obywatelskie. Każdy może być, każdy nawet nie może być, ale każdy jest twórcą treści. sieci, czy w internecie, czy też w innej przestrzeni, więc każdy się trochę wyspecjalizował. I też mamy takie zjawisko jak celebryci nawet. To
4: mamy ekspertów w wielu dziedzinach, w każdej dziedzinie.
5: Tak, i w zasadzie można powiedzieć, że jedna osoba przebiera się codziennie w inną funkcję i specjalista od wszystkich, ale to taka trochę domena, trochę sportowa, mentalna też Polaków, że my się znamy po prostu na wszystkim, oczywiście to tak żartobliwie mówiąc, natomiast trochę zniknął taki status nawet, czy radiowy, czy w ogóle, bo są takie jeszcze specjalizacje medialno-dziennikarskie, na przykład dziennikarstwo polityczne, czy dziennikarstwo sportowe, myślę, że to są takie dwie pod tym względem tożsame specjalności, że często dziennikarz staje się autorytetem właśnie w jakimś tam aspekcie, że słuchamy konkretnego dziennikarza, bo zgadzamy się na przykład z jego poglądami. To tutaj, jeżeli chodzi o dziennikarstwo sportowe, to też ktoś interesuje sportem, no to ma swoich wybranych dziennikarzy często, którzy mają jakąś tam swoją po pierwsze tożsamość, a po drugie mają swoją widownię, tak? To chociażby czy Tomek Ciąkała, jakby tutaj nie chcę wymieniać, ale chociażby to jest taki chyba ewenement polski, że on wykształci sobie całą swoją społeczność i w tej chwili skupia się na swojej działalności dziennikarsko-internetowej, na swoim kanale na YouTubie i zrezygnował tutaj z innych mediów, jakby na potrzeby tego, co robi w tej chwili. Więc to jest taki aspekt, a poza tym to też trzeba sobie powiedzieć też o trochę innej rzeczy, której trochę w Polsce unikamy, a media, czy Stowarzyszenie Mediów Lokalnych, czy inne też stowarzyszenia, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich jako tak się chyba nie wypowiadało za bardzo w tej przestrzeni, za bardzo. Nie, niestety, a ja chętnie to w tym momencie zrobię. To znaczy, stajemy się też niewolnikami takiej monopolii treści, czy monopolii nowych mediów, bo te duże koncerny medialne, czy typu Facebook, typu Twitter, teraz X, czy wielu innych tak właśnie przestrzeni, ma jakby te reklamy i nie do końca się chcą chętnie dzielić z tymi mniejszymi mediami. Troszkę się Google jakby pod tym względem zmieniał, trochę ma też te wsparcie AdSense, ale to też nie jest jakby jeszcze ta skala mimo wszystko, więc tutaj też media w tej chwili się łączą ze sobą i smutne niestety jest też to, że powstało stowarzyszenie takich wielkich mediów, zbierających te największe koncerny w Polsce, które bardziej skupiały się na tym, żeby walczyć na swoje potrzeby, a nie na potrzeby wszystkich mediów. Wydaje mi się, że to też warto podkreślić, że mimo, że są różne media, że są różne media ideologiczne od prawa do lewa, to w zasadzie wszyscy powinniśmy działać w jednym imieniu po to, żeby pozyskiwać odbiorców, żeby walczyć wspólnie o to przetrwanie i mamy też wspólne interesy, o które po prostu warto dbać, niezależnie od tego, czy ma się odbiorców na poziomie 50 tysięcy w skali miesiąca, czy kilku milionów, jak to przy okazji tych największych mediów.
4: O działalności Mrągowskiego Koła i problemach dzisiejszych mediów lokalnych mówił Mateusz Kosakowski, prezes Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. A teraz zupełnie inny temat, ale też bliski mieszkańcom powiatu mrągowskiego. Chodzi o grzyby jadalne i niejadalne, a przede wszystkim te, które najczęściej można spotkać na Mazurach. O tym, kiedy pojawiają się pierwsze grzyby i jakie grzyby występują na Mazurach, mówi Wiesław Rydzyński z Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej. Które grzyby należą do najbardziej popularnych na Mazurach?
6: Najbardziej popularne to są te, których akurat najwięcej jest, bo taką radością każdego grzybiarza to jest to, żeby pójść do lasu, nazbierać tych grzybów, chociaż uważam, że pójście do lasu to nie powinno tylko polegać na zbieraniu grzybów. Trzeba mieć świadomość, że idziemy poddychać, zrelaksować się, porozmawiać nieraz ze sobą, jeżeli je się samemu. Ja zresztą preferuję zbieranie samemu, bo wtedy bardziej się skupiam na grzybobraniu, a nie na tym, żeby kogoś pilnować. No i wracam do zadanego przez panią pytania. Najwięcej jest kurek. To są bardzo odporne grzyby. One żyją w symbiozie z wieloma gatunkami. Ze świerkiem, z brzozą i z sosną. A niektóre, na przykład już maślak strojny, to tylko żyje w symbiozie z modrzewiami. Nigdzie żaden jakby inny gatunek drzewa nie chce go przyjąć. No niedługo się zacznie wysyp kołpaków, tych tak zwanych turków. Też są wartościowe grzyby. No i większość czeka na podgrzybki. Nie wspomnę o prawdziwkach. Teraz pojawił się jakby taki wysyp tych grzybów, no ale inny świat oprócz człowieka też je lubi, owady. I sporo jest ich robaczywych. Swego czasu potężny wysyp grzybów w okolicach Bagienic Małych dotyczył pewnego gatunku przypominającego kurkę, kolczak obłączasty. Z niepokojem natomiast patrzę to od paru lat, że jakby grzyby, niektóre gatunki jakby są w odwrocie. Nie są tak popularne jak kiedyś. Tu mam na myśli koźlarza czerwonego. Osaka to też jest jakby z rodziny tych samych grzybów, tylko że rośnie w osikach. Wyjątkowo mało było smardzów.
4: Ale ciężko też znaleźć.
6: No trzeba znać miejsca i upodobania. To wspomniałem o tym, że lubię sam chodzić na grzybobranie najbardziej, bo wtedy kieruję się nie tylko znajomością miejsc, ale na przykład w lasach nieznanych mi, to kieruję się no, trochę wzrokiem, patrzę na gatunki drzew i wtedy tak wiążę gatunki drzew z ewentualnym występowaniem grzybów. I to się sprawdza.
4: Na stronie sanepidu w 2024 roku pojawiła się informacja o muchomorze czerwonym, że to taka niebezpieczna moda, tak. Bo Polacy zaczęli wybierać się do lasu na grzyby, żeby zbierać czerwone muchomory. Czy jadł pan kiedyś takiego muchomora?
6: Nie, tylko czerwonawy, który znacznie inaczej wygląda, a ten jest zbierany, bo on ma jakieś tam troszkę takie własności, jakieś halucynogenne po wysuszeniu. W każdym razie nie jest to grzyb tak trujący śmiertelnie, jak wspomniany wcześniej muchomór sromotnikowy. Nawet moja babcia, która no, z różnych powodów znalazła się kiedyś w czasie wojny na terenie Niemiec i już w czasach wyzwolenia przyszli Rosjanie, rzucili na stół tych muchomorów czerwonych i mówią, dawaj, żeby zupę robić. A babcia mówi, panowie, a wy się potrujecie. Ale okazuje się, że to grzyb, który powiedzmy po dwóch, trzech wygotowaniach można jeść.
4: Tak, słyszałam o takich osobach, które właśnie gotują kilkukrotnie muchomory czerwone i później je jedzą. Nie wiem, jak smakują, ale tak, jeżeli chodzi o grzyby, których najwięcej jest na Mazurach, które są bardzo popularne na Mazurach, to oprócz tych grzybów jadalnych, to właśnie niejadalne muchomory czerwone to też właśnie bardzo łatwo je spotkać. Na każdym kroku praktycznie są.
6: Tak, ale też jest ich mniej. Jednak ta susza taka globalna, która coraz częściej przewija się i przez lasy, nie sprzyja grzybni. A grzybnia, no, ma swoje wymaganie po prostu. Ona w tak ścisłej symbiozie jest z drzewami. Jeżeli wyda owocniki, no to tylko w określonych warunkach.
4: Kiedy na Mazurach rozpoczyna się sezon na grzyby?
6: Dla grzybiarzy, troszkę orientujących się w temacie, to już od wczesnej wiosny, kiedy pojawia się na przykład pięknie wyglądająca czarka czerwona, takie, albo później no, wspomniany właśnie smardz. Pieszczenica również olbrzymia. Też, co prawda, niedopuszczona do handlu jest, ale na własny użytek można ją zbierać i jeść, dlatego że ona ma w sobie związek trujący, ale który ulega szybko hydrolizie w połączeniu z wodą, a i przy wysuszeniu też.
4: Kurki, takie popularne grzyby właśnie, już tak. Wspomniane kurki. Kiedy taki największy sezon na kurki się rozpoczyna? To jest lipiec czy już w czerwcu?
6: Tak trudno ustalić dokładnie jakąś datę. Trudno jest to ustalić, bo to mówię, to zależy od uwarunkowań pogodowych. Ale już kurki zaczynają się już w czerwcu, można niejednokrotnie znaleźć. I to są najbardziej długowieczne, jeżeli chodzi o sezon, długowieczne grzyby, no bo można je znaleźć aż do późnej jesieni, co prawda już rzadziej. Ale występują.
4: I one są też odporne na pasożyty, na różne.
6: Tak, czasami w tego grzyba nie wnikają owady, które składają jajeczka, potem jest wyląg tych małych gąsienic, tych robaczków. Czasami wchodzą drutowce, takie żółtawe owady. A to też jest rzadkość. Chociaż zdarzyło mi się któregoś razu, że prawie wkroiłem do zupy. Przepraszam, a czy można przy tej okazji zaapelować do ludzi, którzy chodzą do lasu? Często chodzę i widzę, zwłaszcza tam, gdzie jest jakieś miejsce dojazdowe, że jest to po prostu śmietnisko, że ludzie tak bezmyślnie przy tej okazji zatrzymania się w ładnym miejscu wyrzucają to, co w samochodzie szpeci. No na pewno każdy śmieci, ale mówię, ludzie powinni nauczyć się takiego obowiązku, a przede wszystkim wspólnego życia z przyrodą. Czuć się jej częścią składową. Jeżeli chodzi o grzyby, też apelowałbym, żeby nie być za pazernym, żeby na przykład jak kurki, a właśnie to dotyczy często kurek, jeżeli pojawi się wysyp tych grzybów, a często one są takie malutkie, żeby je zostawić. Jak jeden drugiemu zostawi, to będzie to zdrowe działanie.
4: O grzybach występujących na Mazurach mówił Wiesław Rydzyński, członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej, a także pasjonat grzybobrania.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.

0: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
1: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
2: Zaraz wracam.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
1: O reklamie.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Po raz drugi w Mrągowie zagościł Undercover Festival. Wydarzenie wypełniło mrągowski amfiteatr nad jeziorem Czos po brzegi. Justyna Malinowska, zapraszam. O tym, czym właściwie jest Undercover, mówi Łukasz Drozdziel, organizator wydarzenia.
2: Witam wszystkich słuchaczy Meloradio. Undercover Festival jest największym w Europie Środkowej festiwalem tribute bandów. I tribute bandy to są zespoły czy artyści, którzy idealnie odtwarzają twórczość i sceniczny show jakiegoś oryginalnego artysty, takich jak Amy Winehouse czy George Michael. W niektórych przypadkach nieżyjących lub po prostu artystów, którzy są bardzo sławni i których repertuar jest legendarny. Nasi artyści pochodzą z Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii i mamy jednego artystę z Hiszpanii. Lucy Rose, która wciela się w Britney Spears z Wielkiej Brytanii. Katy Cowley jako Taylor Swift również z Wielkiej Brytanii. Tania Alboni, która jest świetną wykonawczynią twórczości Amy Winehouse z Hiszpanii. Następnie Guns N' Roses, który jest najlepszym tribute bandem Guns N' Roses na świecie. Kilkakrotnie grał z oryginalnymi członkami Guns N' Roses w Los Angeles, kiedyś wystąpił ze Slashem na przykład. Potem mamy ze Stanów Zjednoczonych Melissa Totten, która jest genialną Madonną, Jeff Dingle, który jest świetnym odtwórcą Bruno Mars. Niektórzy koncert nasi fani mogą pamiętać sprzed 3 lat, kiedy wystąpił w naszym festiwalu w Polsacie jako Bruno Mars. Oraz Andrew Browning, który jest świetnym odtwórcą George'a Michaela. Dla przykładu powiem, BBC pośmiertnie nagrało film biograficzny o George'u Michaelu, w którym on grał główną rolę. I również wystąpił w teledysku George'a Michaela Ask, cover Stevie'ego Wondera, w którym wystąpił z Mary J. Blige i George'em Michaelem. Także są artyści topowi, to są artyści, którzy mają stempel aprobaty oryginalnych artystów, przyjaźnią się albo z samymi artystami w przypadku, kiedy żyją, lub z nich spadkobiercami. Gwarantowany świetny show.
3: Mrągowo Undercover Festival 2026. Po raz drugi właściwie, bo
4: tak, druga
3: edycja w ubiegłym roku była premiera. Ja mam przyjemność rozmawiać z Paulą, która jest menadżerką, która jest współorganizatorką naszego wydarzenia. I tak właśnie wcześniej powiedziałaś mi o tym, że Mrągowo ci urzekło, że jesteś zachwycona, tak zrozumiałam, tym miastem. Może powiesz coś więcej?
4: Tak, przede wszystkim amfiteatr jest pięknym obiektem, który urzeka, było to jezioro, te zachody słońca, to, że to jest jednak małe miasteczko, dużo zieleni, więc naprawdę, to miejsce ma swoją historię, swoją duszę, więc jak się wchodzi do niego, to po prostu czuć, wczoraj tu grała Maryla, dzisiaj jest Undercover, kolejne dni będą inne wydarzenia i po prostu robić festiwal w miejscu, które jest zdecydowanie sercem Mazur i Warmii, jeśli chodzi o ilość wydarzeń, tak nie mam wrażenia, że jakby od dziecka pamiętam, kiedy w telewizji oglądało się kabarety czy inne takie eventy i to zawsze było właśnie amfiteatr w Mrągowie. Więc zawsze chciałam, w zeszłym roku przy okazji Undercover byłam tu pierwszy raz, no i zdecydowanie wiedziałam, że tu wrócę. A połączenie tych postaci, które się pojawiają podczas naszego festiwalu właśnie z tym miejscem naprawdę jest magiczne.
3: Na pewno jest magiczne. W ogóle organizacja wydarzeń, festiwali w Mrągowie, to nie jest taka prosta sprawa, tak naprawdę zachęcić ludzi.
4: W zasadzie przede wszystkim pokazaniem tego, że to nie jest artysta, który po prostu wychodzi, czy to nie jest pani w sukience wieczorowej, która odśpiewuje czyjeś piosenki. Jest to po prostu zero kiczu, o może 100% prawdy zero kiczu, bo te osoby czują dokładnie muzykę i cały performance tych artystów, które wykonują. Większość z nich robi to po 20-30 lat swojego życia, to jest jakby ich zawód, czyli coverowanie, bycie sobowtórem tych artystów. Gdzieś w Stanach oraz w UK-u to są wielkie festiwale, które trwają ileś dni, ludzie przychodzą tłumy i bawią się i bardzo chcieliśmy to przynieść tutaj do Polski. Nie jest to łatwe, bo ludzie jeszcze nie znają po prostu tego typu muzyki, ale myślę, że z edycji na edycję jest coraz łatwiej, że każdy, kto przyjdzie i zobaczy to na żywo, to faktycznie poczuje to flow, że jakby to nie jest udawane. Tutaj nie czuć się jakby żadnego udawania. To jest po prostu fajna impreza, gdzie jest świetna energia i są kostiumy, są profesjonalne make-upy, są profesjonalnie robione peruki, które odzorowują dokładnie tych artystów, więc zobaczyć na przykład na żywo George'a Michaela, którego już nigdy nie zobaczysz, albo Amy Winehouse, której nigdy nie zobaczysz, a poczuć ją tak naprawdę, to jest coś niesamowitego, że można coś takiego takiego zrobić i że można poczuć po prostu tak, jakby się naprawdę było na dużej scenie gdzieś tam kiedyś na ich koncertach jeszcze jak żyli.
3: O to chciałam zapytać, bo gdzieś na Zachodzie ta forma rozrywki jest znana, a tutaj no, w Polsce mniej znana, a tym bardziej w Mrągowie na Mazurach, no drugi raz gości tak naprawdę, więc no, ludzie muszą to poznać.
4: Tak, no to trochę to jest tak z każdą nowością, że na początku Polacy są ostrożni z tym, żeby zaufać, żeby pokazać, żeby wejść, żeby dać się zachęcić, a jednak potem jak już poczują, to gdzieś tam są odważni w tym pójściu do przodu, więc mam nadzieję, że za kilka lat będzie to takim stałym festiwalem, nie wiem, nie mogę powiedzieć, że pokroju country, bo to już ma 45 lat jakby swojej historii tutaj w tym miejscu, ale że będzie się próbowało wpinać właśnie w taką historię, żeby to po prostu gdzieś zasiało, to ziarno już zostało zasiane, teraz jakby trzeba to wykiełkować i no, mam nadzieję, że większość osób, które śpiewa bardzo głośno, tańczy, robi zdjęcia sobie z tymi wymarzonymi idolami, przypomni sobie o tym znowu za rok, że chciałoby na przykład zobaczyć jeszcze tego artystę, albo tego. Na większość takich normalnych koncertów pełnometrażowych danych artystów, większość z nas nie jest w stanie sobie pozwolić, bo oni nawet do Polski nie przyjeżdżają, więc jakby zobacz ich na jednej scenie. 7 takich artystów, takich zespołów, bandów, no to jest coś niesamowitego, żeby jednak zaśpiewać wszystkie hity naszego dzieciństwa, no bo kto nie śpiewał Britney, nie oszukujmy się, albo kto nie śpiewał Madonny tej starej i George'a Michaela, kto nie spędza świąt z George'em Michaelem, no po prostu te wszystkie utwory są tak nostalgiczne, tak bardzo emocjonalne, że mam nadzieję, że one po prostu uzależnią, że pokażą, że to jest fajna impreza po prostu, nie? Że jakby można bawić się na takim festiwalu i naprawdę mieć z tego fan. I że jakby muzyka nowoczesna i popularna również może się przebijać właśnie w takim charakterze, że jakby każdy festiwal ma swoich fanów i swoich jakby nie fanów, bo nie chcę mówić, że wrogów, bo to nie o to chodzi, tylko jakby chodzi o to, że dlaczego człowiek miałby nie skorzystać jakby z takiej okazji, żeby właśnie spełnić swoje marzenia, bo to jest trochę tak, że patrzy się w oczy wielu ludzi i widzi te łezki, takie

0: właściwe miejsce, myślisz, na Mazurach, na mapie Mazur, dla organizacji właśnie takiego festiwalu? Jak myślisz? Po tej drugiej edycji.
1: Wiadomo, że zawsze łatwiej jest sprzedać imprezę i jakby zrobić w ogóle imprezę w dużym mieście, gdzie dostęp do wielu rzeczy jest po prostu na miejscu. Do takiego Mrągowa trzeba bardzo dużo rzeczy przywieźć, tak? Czy, nie wiem, ciężej jest się chociażby dostać, w sensie transport jest cięższy, bo tutaj nie lata bezpośrednio żaden samolot, ale myślę, że to w jakiś sposób też artyści reagują na to, gdzie grają, czyli jakby jak widzą to jezioro właśnie, to otoczenie, to, że tutaj jest tak zielono, że ludzie się do nich uśmiechają, że chcą sobie robić zdjęcia, że każdy mówi hi, że jakby z daleka krzyczą za nimi na przykład Britney, Britney, albo ogólnie po prostu, że no, to, ta bliskość człowieka jest tutaj bardzo wyczuwalna i odczuwalna, że jednak w małym mieście zawsze jest tak bardziej swojsko, tak bardziej otwarcie, myślę, tak nie wiem, łatwiej się odnaleźć, nie ma tej takiej tego zimna takiego dużego miasta, nie? Tak mi się wydaje, poza tym tutaj nie ma czegoś podobnego. Bo jak się popatrzy tak przez cały rok tutaj w program festiwali i eventu, to nic, co jest jakby podobnego, prawda? Jakby tutaj...
0: Tak, dokładnie. Mamy mazurską noc kabaretową, czyli kabarety, tak, taki country, wiadomo, znany w całej Polsce, który od ponad 40 tak lat tutaj się odbywa. Festiwal Kultury Kresowej i wiele innych, czyli nawet festiwal operowy, czyli tak, wiele różnych rodzajów rozrywki, a tutaj coś innego, coś nowego, coś, co ludzie muszą poznać i chyba udaje się zaszczepić trochę taką formę rozrywki tu.
1: No, druga edycja i drugi raz amfiteatr nie świeci pustkami, zdecydowanie wręcz odwrotnie, widać, że ta chęć była i mimo to, że w zeszłym roku to była bezpłatna impreza, w tym roku nie, to nie możemy powiedzieć, żeby to przeniosło się na frekwencję czy na to zainteresowanie, bo od dawna już ludzie dzwonią, pytają, od dawna pisali maile i jakby zadawali pytania, jak to będzie wyglądało, co to będzie tak naprawdę, więc ta ciekawość jest i o dziwo nie tylko w młodych ludziach, tylko właśnie bardzo zaskakujące było to, jak dużo seniorów się pyta o to, żeby przyjść i posłuchać, bo jednak tak myślę, tak wracając na przykład do mojego dzieciństwa, moja mama i moja babcia słuchały ze mną Britney Spears, czy nie wiem, no zdecydowanie George Michael to jest jakby generalnie no, ten temat młodości także mojej mamy, w sensie tej takiej jej najlepszych lat, więc
0: tutaj... Ale młodzież też zna.
1: Tak, i właśnie o to chodzi, że to są takie utwory i tacy artyści, których śpiewają wszyscy, no bo Gansów śpiewa i 70-letni, nie mogę powiedzieć dziadek, ale jakby, no jakby osoba, która ma 70 lat i jest fanem muzyki na przykład gitarowej, ale też i 14-latek, czy nawet małe dziecko, bo i ma to zaszczepione przez rodziców. To wszystko zależy od tego, skąd jakby się wywodzimy muzycznie, w sensie jaką mamy podstawę zbudowaną w domu, jakie mamy serce muzyczne takie, tak w sobie. I czego chcemy, bo zawsze można powiedzieć, nie, to jest podróba, ale z drugiej strony spróbuj otworzyć to serce i posłuchać, zobaczyć, daj temu szansę i zobaczysz, że naprawdę zdecydowanie jest warto.
0: Czyli undercover jest dla każdego, dla młodych, dla starszych, dla ludzi w różnym wieku i o różnych tak naprawdę wrażliwościach.
1: Zdecydowanie, tak samo dla osób, które mają różne niepełnosprawności, czy potrzebują na przykład wsparcia bycia z kimś na tym koncercie, jak najbardziej, bo marzenia mają każdy, znaczy wszyscy mają takie same marzenia i jakby tu wszyscy są mile widziani i zapraszamy każdego tak samo i tak myślę, że także tych, którzy nawet nie są fanami tej muzyki, ale chcieliby poczuć jednak tą atmosferę dużego festiwalu, światowego festiwalu, tego jak wszyscy śpiewają, bo to są piosenki, które znamy wszyscy na pamięć często, więc to nie musi być nasz polski artysta, żeby coś takiego tutaj wytworzyć i żeby to się zadziało. Może być zdecydowanie zagraniczny. No i tutaj, tak jak mówię, no, to jest ta kompilacja, też ten dodatek, że tak dużo tych hitów w jednym miejscu, nie?
0: Tak, to też dodatkowa atrakcja, ale też dodatkowy trud, żeby tych wszystkich artystów tutaj ściągnąć. Skąd mamy artystów? Skąd artyści tutaj przyjdą?

0: Część z nich jest ze Stanów Zjednoczonych, część z nich jest z Wielkiej Brytanii, no bo tam to są te kolebki, gdzie to się zaczęło bardzo dawno temu, to jest bardzo ważne dla nich, w sensie wydarzenie w ciągu roku, tego typu festiwale, bo oni wyprzedają, ci artyści wyprzedają pełne sale, grają dla pełnych sal i naprawdę to jest u nich coś, co już ma taką bardzo dużą historię i tradycję. U nas jednak ta tradycja się dopiero buduje, nie? Więc myślę, że niebawem ona także tutaj w Polsce się na stałe zaszczepi i tak samo będą po prostu cykliczne festiwale.
1: Jakie plany na przyszłość? Będzie trzecia edycja?
0: Mamy nadzieję. Czasami trzeba po prostu ochłonąć najpierw, zanim się wejdzie w inne wydarzenie, ale my cały czas mamy taką nadzieję. Wszystko zależy też nie tylko od nas, ale także od miasta Mrągowo oraz od wszystkich innych jakby aspektów, które towarzyszą organizacji takiego wydarzenia. Nie mogę też zdradzić wszystkiego, bo jakby czasami warto zostawić sobie wisienkę na torcie.
1: Dziękuję.
2: O festiwalu Mrągowo Undercover Festival 2026 opowiadali Łukasz oraz Paula, organizatorzy tego wydarzenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
2: Justyna Malinowska, zapraszam. Dziś naszym gościem jest Katarzyna Enerlich, pisarka. Pisarka znana właściwie w całej Polsce dzięki swoim książkom, bo tych książek jest sporo. Na swoim koncie masz już ponad 20 książek, no i jeszcze audiobooki, których można posłuchać. Najnowsza książka, Marion, córka mgły, o której za chwilę będziemy opowiadać. Trochę na pewno zdradzimy, o czym ona jest. Ale zanim do tego dojdziemy, to chciałabym zapytać na początek, jak to się stało, że w ogóle zaczęłaś pisać i kiedy zauważyłaś, że to, co piszesz, jest dobre? Dzień dobry, cześć.
4: Dzień dobry, cześć. Dziękuję za zaproszenie, Justynko, i dziękuję, że właśnie mogę tutaj od czasu do czasu spotkać się ze słuchaczami waszego radia. Bardzo mi na to miło. No i odpowiadając na twoje pytanie, ja w zasadzie pisać chciałam od zawsze. To był mój pierwszy wymarzony zawód i no najbardziej się chciałam w życiu tym zajmować, od wczesnego dzieciństwa. I od najwcześniejszych takich lat, jak tylko nauczyłam się pisać, to stwierdziłam, że bardzo mi sprawia przyjemność pisanie i że na pewno życie zwiążę właśnie z tą formą aktywności. No i rzeczywiście tak się stało. Publikowałam od 12 roku życia artykuły w gazetach. Wówczas był to Płomyk i Świat Młodych. Później Matura 91, czyli prasa lokalna, i zaczęłam wtedy współpracę z powstałym wówczas magazynem mrągowskim. Miałam również swoją gazetę w Mrągowie i pracowałam też w innych mediach. Więc związałam to swoje życie takie zawodowe od samego początku głównie z pisaniem. No i postanowiłam w zasadzie 20 lat temu napisać pierwszą powieść. I zaczęłam 20 lat temu pisać Prowincję pełną marzeń. Trochę mi zeszło z tym pisaniem. Tak myślę, że pierwszą powieść zawsze pisze się najdłużej, bo pisałam ją ponad 2 lata, a teraz potrafię książkę napisać w 2 miesiące, więc jest to już duża różnica, ale też człowiek się już tego bardziej uczy. I po tylu napisanych książkach już wiem, na czym polega to pisanie książek. I rzeczywiście nauczyłam się takiej intensywniejszej pracy, żeby usiąść i naraz na przykład pracować 8 godzin, a kiedyś wydawało mi się, że siądę na godzinę, napiszę, wstanę, pójdę i wrócę nie wiadomo kiedy do tej książki. Więc zmieniłam też całkowicie przez te lata system pracy nad książką. Stąd też ten krótszy czas pisania, bo pracuję intensywniej i bardziej się w tę książkę zagłębiam. Ale rzeczywiście pisanie od zawsze sprawiało mi frajdę. Również w szkole, w latach szkolnych pisanie wypracowań przychodziło mi z dużą lekkością i bardzo lubiłam to robić. No więc nie wyobrażałam sobie niczego innego na moje życie, jak tylko pisanie.
2: Czyli można powiedzieć, że jesteś spełniona.
4: Tak, tak. Jeśli chodzi o pisanie, to tak, na pewno. Bo mogę je teraz praktykować tak, jak chcę. Co innego, kiedy pracowałam w jakimś tam zawodzie opartym też na pisaniu, natomiast teraz jestem jakby sama sobie sterem, żeglarzem, okrętem. Mam świetną współpracę z moim wydawnictwem. Szefowa moja powiedziała mi kiedyś, że wyda mi wszystko, co tylko będę chciała, o czym będę chciała tylko napisać, obym tylko pisała, więc trzymam się tego i wciąż mi do głowy przychodzą nowe pomysły. No i rzeczywiście, jak czasami bywa, że jest taki nieurodzaj tematów, to teraz mam taki nadurodzaj, że mam kilka tematów w kolejce nawet.
5: O czym są twoje powieści? Głównie ta mazurska przyroda, natura, ale też i rys historyczny, historia tutaj Mazur, historia w ogóle różnych osób, takich prawdziwych osób.
4: Tak, przez to chyba, że jestem w ogóle dziennikarką też z wykształcenia, bo jestem po studiach dziennikarskich, więc ta praca moja jest taka już... Z takiego punktu dziennikarskiego patrzę na wszystko, że kiedy mam napisać książkę, to chciałabym, żeby te historie były jednak prawdziwe. Niedokładnie oczywiście zachowuję całą faktografię, bo przecież nie jestem już dziennikarką i rzetelność dziennikarska mnie już nie obowiązuje, więc takie pozwolenie na dowolność fabuły mam w sobie dosyć duże. Zatem prawdziwe historie są tylko kanwą do moich opowieści. Przy czym na pewno mogę stwierdzić, że każda moja powieść i każde moje też napisane opowiadanie, bo wydałam dwa zbiory opowiadań, wszystkie oparte są na faktach. Oprócz tego, że dodałam sporo oczywiście swojej fikcji, a czasem trzy historie trzech różnych osób miksuję w jedną i wychodzi mi jeden wspólny bohater. I tak na przykład było właśnie w tej serii Akuszerka z Sensburga, w której to serii na przykład moja powieściowa Stasia to jest poniekąd moja babcia Stanisława Rączkowska, ale tylko poniekąd, a Marianna to jest też trochę z mojego rodu historia, mojej może trochę mamy, ale też Marianny prawdziwej z Piecek, bo odzwierciedlenie ta bohaterka ma też prawdziwą osobę jeszcze jedną. Więc łączę te wszystkie historie w całość i myślę, że czytelnik... nawet nie za bardzo może się zorientować, co jest fikcją, co prawdą, bo staram się to wszystko tak umiejętnie tuszować, tę granicę pomiędzy fikcją a prawdą.
5: Dla kogo są te powieści? Wiemy nie od dziś, że o książki chętniej sięgają kobiety, a tutaj właśnie też bohaterkami często są kobiety, więc głównie kobiety też są odbiorcami, czytelniczkami twoich książek?
4: Głównie tak. Tak jak to zresztą bywa, tak jak powiedziałaś, kobiety częściej czytają takie powieści, prawda? Więc rzeczywiście kobiet, czytelniczek mam zdecydowanie więcej. Spotkania autorskie, które odbywają się w całej Polsce, to też publiczność na nich, to też są głównie kobiety. Natomiast zdarzają się również mężczyźni. I również mężczyźni dzielą się swoimi historiami. I tak jak na przykład w Marion Córka Mgły pojawia się prawdziwa opowieść Edmunda Milewskiego z Niborka, który podzielił się ze mną bardzo chętnie i bardzo serdecznie swoją opowieścią i tę opowieść będę jeszcze kontynuować w następnych tomach. Ale mam też od innego mężczyzny historię. No, na razie nie zdradzę od jakiego. Jak już się ukaże, to będzie wszystko wiadomo, bo jest to bardzo znana postać w całym naszym kraju.
5: Zdarzają się na spotkaniach autorskich mężczyźni, którzy mówią, no ja mam wszystkie pani książki, wszystkie książki przeczytałem.
4: Myślę, że tak. Przyznaję, że kobiety mają wszystkie moje książki. Ja tak częściej słyszę, że właśnie od kobiet, że mam wszystkie pani książki, od kobiety. Natomiast są też tacy czytelnicy, rzeczywiście, którzy deklarują, że przeczytali no wszystkie moje książki. No nie mogę sprawdzić, czy na pewno wszystkie, ale spotkałam się z takimi opiniami. Tak, rzeczywiście, chociaż no jest to zdecydowana mniejszość. U mężczyzn najbardziej takim wabikiem z tych książek jest dla mężczyzn, to jest to, że jest ta historia prawdziwa. Są te czasy przedwojenne, jest jakiś taki rys historyczny, który zachowuje w większości moich książek.
5: No i ten stan wojenny na przykład też, jeżeli chodzi o historię, no różne tematy też tak. Czytelnicy mogą się odnaleźć, mogą odnaleźć się w tym, co czytają i nawet pomyśleć, co ja wtedy robiłem, tak? No bo zdarzają się takie opisy osób, które opowiadają, co robili w tym czasie, tak?
4: Tak, tak.
5: Tak było, więc no też mogą czytelnicy się utożsamiać z tym, to jest właśnie ciekawe.
4: Tak, a te czasy w Mrągowie, stan wojenny i okoliczne troszkę lata przed i lata po, rzeczywiście przegadywałam z działającymi wówczas aktywnie gdzieś tam w takiej nawet lokalnej polityce mężczyznami rzeczywiście, no i wiem, że oni też do tej książki później sięgnęli, bo poznałam właśnie nazwiska tych działaczy, choćby wówczas powstający Solidarności. To wszystko się pojawia w mojej książce. Też, ale też przegadywałam lokalizacje różnych na przykład dawnych punktów w Mrągowie, jakichś ważnych miejsc, jak wyglądało coś tam kiedyś. Też pytałam oczywiście kobiet, ale też i mężczyźni, mieszkańcy naszego miasta mają też udział w takich właśnie w takich prawdziwych lokalizacjach, czy podczas wspominania, jak to miejsce wyglądało, co tam się kiedyś działo. Więc no pisząc tutaj akurat tę serię Akuszerka z Sensburga, w której to wracam do powojennego Mrągowa i do historii powojennego Mrągowa, udział w tym naprawdę ma sporo osób, mieszkańców Mrągowa.
5: No tak, no bo inaczej będzie wyglądał właśnie ten okres powojenny, czy okres stanu wojennego też w Warszawie, a inaczej tutaj w tych małych mazurskich miejscowościach. I tak naprawdę mało jest takich źródeł historycznych, gdzie można o tym poczytać.
4: Mm-hmm, tak, jak ja też pisząc tę książkę, właściwie tę sagę, wspierałam się również dokumentami życia społecznego, które są w bibliotece, w każdej bibliotece są właśnie takie dokumenty, a to są po prostu wycinki z gazet na temat Mrągowa i okolic ziemi mrągowskiej, zbierane no, na przestrzeni lat, odkąd tylko biblioteka powstała. Więc przeglądanie tych dokumentów życia społecznego, wybieranie relacji prasowych, które by pasowały też chronologicznie i też kontekstowo do mojej powieści, to jest naprawdę żmudna praca. To są godziny spędzone w czytelni i panie z czytelni, z biblioteki wiedzą o tym, że naprawdę tam siedzę i kseruję, i wybieram, i przegrzebuję się przez te dokumenty życia społecznego. Niejednokrotnie właśnie zajmując bardzo dużo czasu w tej czytelni i właśnie nie jest to też łatwa praca. To jest taka praca z pogranicza właśnie też dziennikarstwa, dokumentowanie tego wszystkiego. I też trzeba już mieć jakiś zarys powieści, żeby wiedzieć, że kiedy przeglądam jakieś stare wycinki z dziennika Pojezierza z lat 80., że to będzie mi kontekstowo pasowało do powieści. No więc no nie jest to też taka najłatwiejsza praca, trochę taka jakby praca archiwisty, no ale później, jak już przychodzi efekt i wychodzi książka, to odczuwam coś w rodzaju takiej dumy, że potrafiłam to zrobić i że jest tutaj jakiś wkład może w historię też tego miasta, bo ktoś będzie chciał poznać historię tego miasta i ma jakby w pastylce w takiej powieści, prawda?
5: Jasne. Oczywiście, że tak. Twoja najnowsza książka Marion, córka mgły. To jest kontynuacja wcześniejszych powieści.
4: Tak. Jest to piąty tom, ale tutaj troszkę zmieniam taki schemat tych poprzednich powieści, w których owszem jest retrospekcja, ale ta powieść, poprzednie cztery tomy, przeprowadza nas jakby tak linearnie po losach bohaterek. Natomiast Marion, córka mgły, to troszeczkę te bohaterki, moje główne, przechodzą na drugi plan, a na pierwszym planie pojawia się historia Marion, bohaterki, która w dwóch pierwszych tomach jest postacią naprawdę bardzo, bardzo dalekoplanową.
5: Ja serdecznie dziękuję. Naszym gościem była Katarzyna Enerlich, pisarka. Zapraszamy do tego, żeby sięgać po książki. Książki znajdują się w księgarniach i oczywiście w naszych mrągowskich bibliotekach.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
5: Po wakacyjnej przerwie wracamy z naszym przeglądem piłkarskim. Justyna Malinowska, dzień dobry i zapraszam na rozmowę z Przemysławem Witkowskim, sekretarzem MKS-u Mrągowia Mrągowo. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam ponownie wszystkich słuchaczy Meloradia.
5: Wszystkie drużyny są w grze, a nawet więcej, bo także rezerwy Mrągowi Mrągowo. Zmiany w tym sezonie, dużo się pozmieniało. W powiecie mrągowskim nie ma czwartej ligi. Nasz przegląd piłkarski rozpoczynamy od B-klasy. W minioną sobotę, ostatnią sobotę sierpnia, rezerwy Mrągowi Mrągowo rozegrały przegrane spotkanie na wyjeździe z drużyną Olimpii Miłki.
6: Od sezonu tego 2026-2027 Mrągowia zgłosiła rezerwy do rozgrywek B-klasy. Tak jak pani redaktor wspomniała, mamy drugą drużynę w piłce seniorskiej, jeżeli chodzi o Mrągowo. Drużyna składa się przede wszystkim z wychowanków naszego klubu. Jest to rocznik 2008-2010. To byli grupa junior młodszy. Trenerem pozostał zespołu dalej Zbigniew Marczuk. Drużyna już rozegrała 3 spotkania, zdobywając do tej pory 4 punkty. W ostatniej kolejce rezerwy Mrągowi pojechały na mecz do Miłek i niestety przegrały te spotkanie 5-0. Drużyna Olimpii doświadczona od początku spotkania przejęła inicjatywę, kontrolowała przebieg meczu, zespół Miłek był lepiej zaprezentował się w grze ofensywnej i defensywnej. W drużynie Olimpii trzeba zaznaczyć, że występuje Łukasz Broś. Może przypomnę trochę, jest to 3-krotny reprezentant Polski, 4-krotny mistrz Polski, w przeszłości zawodnik Widzewa, Legii, Śląska Wrocław. Razem 249 meczów w Ekstraklasie i 14 strzelanych bramek. Rezerwy Mrągowi zajmują obecnie 6 miejsce. W następnej kolejce podejmują u siebie drużynę Ruciane Nida. Spotkanie rozegrane zostanie 6 września o godzinie 13 na dolnej płycie boiska.
5: Kolejne swoje spotkanie rozegrał również Start Kozłowo. Start Kozłowo zmierzył się z drużyną Startu Kruklanki. No i to spotkanie niestety zakończyło się porażką Startu.
6: Do przerwy Start przegrywa 1 bramką. Kozłowo traci tego gola pod koniec pierwszej połowy, 42 minucie. W drugiej połowie Start szybko odrabia straty i wychodzi nawet na prowadzenie. W 49 minucie wyrównującego gola zdobywa Piotr Kowalczyk. 17 minut później Start prowadzi w tym spotkaniu. Bramkę na 2-1 strzela Wojciech Nadrowski. Jest to 66. minuta meczu. Niestety dalsza część spotkania należy do przyjezdnych, którzy doprowadzają do remisu w 77. minucie. Kolejne bramki zdobywają w 84. i później minuta po minucie 88. i 89. minuta spotkania, to przyjezdni zdobywają niestety 3 punkty, kończąc te spotkanie 4-2. Drużyna z Kozłowa od początku sezonu rozegrała 2 spotkania, raz pauzowała, nie zdobyła w tym momencie żadnego punktu i zajmuje obecnie 11 miejsce w tabeli. Kolejne swoje spotkanie Start rozegra 5 września o godzinie 15 z liderem rezerwami Mazura Ełk.
5: Trochę inaczej wygląda sytuacja w A-klasie, bo akurat Żagiel Piecki odnotował zwycięskie spotkanie u siebie z drużyną Pogoni Rym.
6: Tak, Żagiel wygrał i Żagiel jest na prowadzeniu. Po trzech kolejkach jest obecnie liderem z kompletem punktów. I w ostatniej kolejce, tak jak pani wspomniała, pokonał drużynę z Rynu 3-0. Do pierwszej połowy Żagiel wychodzi na prowadzenie, a bramkę w 27 minucie zdobywa Jakub Wachowski. 49 minuta spotkania na 2-0 podwyższa obecny król strzelców Przemysław Kulik. W 79 minucie wynik spotkania na 3-0 podwyższa Kacper Tomaszewski. Żagiel przeważa zdecydowanie w całym spotkaniu, jest lepszym zespołem, chociaż Pogoń Ryń też miała swoje sytuacje. Po jednym z uderzeniu na bramkę Żagla piłka uderza w poprzeczkę, ale zdecydowanie Żagiel był lepszym zespołem w tym meczu. Kolejne swoje spotkanie Żagiel rozegra na wyjeździe. Będzie to zespół Wilczka Wilkowo. Mecz zostanie rozegrany 5 września o godzinie 15.
5: I teraz kolejna drużyna grająca w A-klasie, czyli Salent Boże. Niestety Salent Boże bez punktów. Salent rozegrał przegrane spotkanie z drużyną po Jeziorze Prostki.
6: Po dwóch porażkach gospodarze pokonują Salent Boże 4-1 i zdobywają pierwsze punkty w tym sezonie. Salent jeszcze tych punktów niestety nie zdobył. Mecz zaczął się bardzo dobrze dla drużyny z Prostek. Po 7 minutach prowadzili już 2-0, a bramki padają w drugiej i w 7 minucie spotkania. Salent odpowiedział w 24 minucie bramką kontaktową strzelcem Damian Bombało. Mamy wynik 2-1. Niestety 4 minuty później po Jeziorze podwyższa prowadzenie i na przerwę schodzi z wynikiem 3-1. Po przerwie gospodarze dalej kontrolują przebieg meczu i w 75 minucie zdobywają czwartą bramkę. Salent przegrywa trzecie spotkanie z rzędu i zamyka tabelę A-klasy, zajmując 14 miejsce. Kolejne swoje spotkanie Salent rozegra 5 września ponownie na wyjeździe, a przeciwnikiem będzie Reduta Bisztynek.
5: Zajrzyjmy, chciałoby się powiedzieć, do czwartej ligi, no ale do ligi okręgowej. Mrągowie Mrągowo gra w lidze okręgowej i ostatnio zawodnicy rozegrali spotkanie na wyjeździe w Szczytnie. Niestety nie udało się wygrać, ale udało się zdobyć bramkę.
6: Zgadza się, no mecz taki dość ciężki, ale nie ze względu na przeciwnika, ale przede wszystkim na ciężkie warunki, jeżeli chodzi o boisko. Ktoś powie, że no tak, boisko było dla dwóch drużyn, ale też my, jak wiecie, wszyscy państwo słuchacze i kibice, że my lubimy grać konstruktywnie piłką, ale niestety na tym boisku nam to nie wychodziło. Mogliśmy zdobyć już bramkę w 4 minucie po dośrodkowaniu rzutu wolnego przez Łukasza Kuśnierza. Do piłki dochodzi Konrad Laszuk, jednak jego strzał głową poszybował nad poprzeczkę bramki Szczytna. Gwardia odpowiedziała mocnym uderzeniem z około 20 metrów, ale bramkarz Michał Bejnarowicz dobrze interweniował. W 23 minucie dośrodkowanie zawodnika Gwardii w pole karne. Piłka trafia do niepilnowalnego zawodnika gospodarzy, który precyzyjnym strzałem kieruje ją do bramki i jest 1-0 dla Gwardii. 15 minut później mocno z rzutu wolnego uderzył Łukasz Kuśnierz, jednak tym razem bramkarz Gwardii dobrze interweniuje, ale wybija futbolówkę na rzut rożny. Tuż przed przerwą gospodarze podwyższyli prowadzenie. W polu karnym Mrągowi w piłkę nie trafił niestety nasz zawodnik. Futbolówka trafiła dzięki temu do napastnika gospodarzy. Ten precyzyjnym uderzeniem zdobywa drugiego gola dla Gwardii i kończy się takim wynikiem pierwsza połowa spotkania 2-0 dla gospodarzy. Po zmianie stron gospodarze się cofnęli i bronili wyniku, a każdą możliwą piłkę posyłali do przodu. Liczyli na walkę swoich ofensywnych zawodników. Mrągowia mimo trudnych warunków próbowała prowadzić grę i stwarzać sytuację, jednak konstruowanie akcji na złej murawie przychodziło jej z dużym trudem. W 54 minucie zespołową akcję wykończył Krystian Ziarkowski, który wykorzystał dogranie Bartosza Sobutki i zdobył kontaktowego gola. Mamy wynik 2 1-1. 5 minut później czerwoną kartkę ujrzał zawodnik Gwardii. Po stracie zawodnika Gwardia jeszcze bardziej cofnęła się do obrony, praktycznie zamykając dostęp do własnej bramki. Bramka gospodarzy przy każdej możliwej okazji grał na czas, często wybijając piłkę poza boisko. W 74 minucie prawą stroną ruszył Krystian Ziarkowski, który zagrał w piłkę w pole karne, ale nie trafił w piłkę Piotr Wypniewski. Futbolówka jednak dotarła do Łukasza Kuśnierza, który mocno uderzył, ale bramkarz Gwardii ponownie nie dał się pokonać, był na posterunku. W końcówce spotkania Mrągowie miały jeszcze rzut karny. Do piłki podszedł Łukasz Kuśnierz, uderzył mocno, jednak piłka trafia w słupek i nie ma gola. Mimo dużej przewagi i ambitnej walki do samego końca, Mrągowia nie zdołała już tworzyć sobie dogodnej sytuacji do zdobycia wyrównującej bramki. Mrągowia do tej pory rozegrała 5 spotkań, ma na koncie 4 zwycięstwa i niestety jedną porażkę. Zajmuje dalej pierwsze miejsce z dorobkiem 12 punktów, a kolejne swoje spotkanie Mrągowia rozegra już 4 września, to jest piątek o godzinie 19 przy sztucznym oświetleniu, a przeciwnikiem będzie Mazur Wydmin.
5: Jedna bramka punktów nie daje, ale cofnijmy się jeszcze o 2 miesiące. Przed wakacjami drużyny pokładały wielkie nadzieje, kibice tak samo. Mrągowia walczyła o utrzymanie w 4 lidze. To była zacięta walka. Stomil Olsztyn walczył o awans do 3 ligi, a z kolei Żagiel Piecki o awans do Ligi Okręgowej. No i niestety nic z tego nie wyszło.
6: No szkoda, że do końca musieliśmy patrzeć na to, co się stanie w meczu ze Stomilem Olsztyn, bo wystarczyło we wcześniejszym meczu gdzieś tam zdobyć 2 punkty, czyli komplet punktów, nie jeden, chociażby mecz wspomniany z Dobrym Miastem, czy powiedzmy mecz ze Stawigudą, gdzie i w jednym, drugim przypadku powinniśmy pokusić się o komplet punktów, to dzisiaj byśmy grali dalej w czwartej lidze, ale patrząc z perspektywy, bo przyszedł tutaj wrócił powiedzmy na tę ziemię trener Mariusz Narel, bardzo dobry trener, uważamy, z dużym doświadczeniem, młody, ale z bardzo dużym bagażem doświadczeń, bo też był trenerem analitykiem w Piaście Gliwice za czasów, kiedy Piast miał te wyższe notowania na mapie Polski w Ekstraklasie, ale też i w Legii Warszawa prowadził młodzież, naprawdę z dużym bagażem doświadczeń, też z dobrymi wynikami w Giżycku. Powrócił, stworzył zespół na miarę pierwszego miejsca Ligi Okręgowej. No i tak jak zarząd powtarzał na początku, jak tylko sezon się rozpoczął, chcemy powrócić do czwartej ligi i dobrze dla nas może, że cofnęliśmy się o krok do tyłu. Mamy możliwość skorzystania z dużej ilości wychowanków, naprawdę w tej chwili powoływanych są co jakiś czas też zawodnicy do pierwszego zespołu. To też dzięki skutecznej tutaj i niezawodnej sytuacji, jeżeli chodzi o trenera, że trener stara się, chce i robi wszystko, żeby tych zawodników z drużyny wychowanku było jak najwięcej w naszym zespole. Chwała mu za to. Widzimy, co się dzieje na trybunach. Na każdym meczu prawie trybuny pękają w szwach, jest bardzo dużo ludzi. Przychodzi każdy obejrzeć swojego kolegę, koleżankę, też kolega, czy rodzice, dziadkowie, znajomi. Naprawdę miło się aż ogląda taki spektakl tak w takim wykonaniu, gdzie jest dużo kibiców. Cieszymy się z tego i warto może było cofnąć się do tyłu, żeby zrobić zawsze, jak to się mówi, 2 kroki do przodu. Szkoda też, że nie utrzymaliśmy się w czwartej lidze, ale nic straconego, walczymy o powrót. Jeżeli chodzi o Żagiel Piecki, no to też byli blisko do tego, aby przy barażach wejść do klasy okręgowej. Liczyliśmy na to, byliśmy, kibicowaliśmy im w meczu z Błękitnymi Pasy. No niestety wyszło, że nie wytrzymali już końcówki kondycyjnie i pod koniec przegrali te spotkanie, możliwość tego awansu. Szkoda, bo byśmy mieli fajne derby w lidze okręgowej, a też nasza pozycja tego powiatu by wyglądała inaczej, bo 2 drużyny w klasie okręgowej, z czasem jakbyśmy my awansowali, a Żagiel by pozostał, to też jest to wzmocnienie takie naszego tutaj terenu, bo na tą chwilę tylko Mrągowia grała w lidze okręgowej, tak więc no jesteśmy powiatowo bardzo słabo. słabo wyglądamy, jeżeli chodzi o poziom tych rozgrywek, no ale liczymy, że my podniesiemy ten poziom, a Biecki, jeżeli podtrzymają dalej pierwszą pozycję w A-klasie, awansują do Ligi Okręgowej i dalej przemieścimy się w tej pozycji, czego życzę nam, Mrągowi i Żaglowi, żeby też awans zrobił, a pozostałym drużynom, żeby też awansowały w tych klasach wyższych, tak? Albo niektórzy, żeby się utrzymali, bo mają problem na tą chwilę z wygraniem spotkania, chociażby Salent. Niech jak najszybciej się podniesie, bo w tamtym sezonie fajnie im poszło. Dość prężnie i wysoko byli w tabeli. Byli dość na tą klasę rozgrywek mocnym zespołem. Niech utrzymają się, albo niech nawet awansują, bo jeszcze tyle spotkań przed nimi, że może się różnie to wszystko różnie może być.
2: Ja dziękuję serdecznie. Naszym gościem był Przemysław Witkowski z MKS-u Mrągowia Mrągowo.
6: Dziękuję bardzo.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
2: Pierwsze kolejki za nami. Trwa nowy sezon piłkarski. Dziś wspólnie z Przemysławem Witkowskim z Mrągowi Mrągowo będziemy rozmawiać o wyzwaniach, jakie stoją przed lokalną piłką nożną. Justyna Malinowska, zapraszam. Jakie wyzwania obecnie przed zawodnikami w tym sezonie, nie tylko Mrągowi, ale ogólnie?
6: Jeżeli chodzi o, ja mogę się powiedzieć, w większości, jeżeli chodzi o Mrągowie, to przede wszystkim pierwszy zespół, żeby awansował do czwartej ligi, to jest cel numer jeden. Jeżeli chodzi o drużynę rezerw, no to jest to dla nich zdarzenie się z nowością, bo chłopcy z tego rocznika grają pierwszy raz na tym poziomie piłki seniorskiej. Na pewno będzie to dla nich wielkie wyzwanie i fajna przygoda, bo tak to trzeba powiedzieć, że dzisiaj to jest przygoda, ale to jest też możliwość przeskoku do pierwszej drużyny, bo ogranie się w piłce seniorskiej będzie powodowało, że już będą mieli lepsze rozeznanie. Niestety sytuacja też taka jest, że na tą chwilę tych drużyn juniorskich zgłoszonych do rozgrywek w naszym związku jest coraz mniej, bo każdy zgłasza drugą drużynę do rozgrywek i nie zgłasza drużyny juniora czy juniora młodszego. I taka jest sytuacja. Sytuacja tego wymagała. Uważam, że to jest bardzo dobre posunięcie zarządu, że w dobrym kierunku to pójdzie na pewno i da to z czasem efekt. Nie ma się co w tym momencie zastanawiać nad tymi wynikami, bo w B-klasie nie jesteś w stanie spaść niżej, no tak to trzeba nazwać, bo to jest najniższa klasa rozgrywek, ale z czasem, jeżeli chłopcy trochę okrzepną, ograją się, to myślę, że przyszły sezon mogą spokojnie włączyć się o awans do A-klasy. Tam już te rozgrywki są zdecydowanie lepsze, to już nie jest tak zwana stara A-klasa Kopanina, tylko fajne zespoły już grają już i już ta piłka wygląda całkiem inaczej. Tak więc poczekajmy, dajmy im czas na okrzepnięcie tej B-klasie w piłce seniorskiej i za rok zobaczymy, na pewno przyjdą efekty. Jeżeli chodzi o inne zespoły, inne drużyny, na pewno są problemy, bo teraz, jak wcześniej nie mieliśmy drugiej drużyny, to część grochu chłopców był wypożyczonych do Salentu, do Piecek, do innych zespołów ościennych, a teraz już chłopcy zostają u nas, czyli te zespoły też będą borykać się z coraz to gorszymi problemami, jeśli chodzi o zawodników. Jak nie będzie zawodników, to i ta gra nie będzie się układała. Widać to po Salencie, że gdzieś tam nie na tą chwilę to te tryby nie zadziałały odpowiednio. Liczymy i chcemy i pragniemy i życzymy, żeby jak najszybciej się otrzęsli, żeby przy najbliższym meczu z liderem, oczywiście, no ciężki też mecz, bo wyjazd do Ełku, żeby im się to jakoś to poukładało, żeby jakoś tam im wyszło, niech urwią punkty liderowi. Co dotyczy Kozłowa, to też na pewno sytuacja jest nieciekawa, jeżeli chodzi o zawodników. Oni borykają się z tymi problemami już od poprzedniego sezonu. Też poprzedni sezon słabo im wypadł, ale jakoś udało im się dalej do nowego sezonu przystąpić. No mamy te zespoły w B-klasie, Żagiel Piecki też wspomniałem, lider, no to fajnie tych rozgrywek, B-klasie, w A-klasie. No cóż, no to chyba wszystko tak z grubsza, jeżeli chodzi o seniorską piłkę naszym
5: powiecie. Co mogą zrobić kibice dla swoich zespołów?
6: No kibicować. W Mrągowie powstała od momentu przystąpienia do klasy kręgowej dość fajna grupa fanatyków, nazwijmy to kibiców, nie fanatyków, może lepiej powiedziane kibiców, młodych kibiców, bo są młodzi chłopcy, którzy też jeżdżą. Na ostatnim meczu było ich około 30 osób. Fajnie to wyglądało. Oprawa jest bardzo dopuszczalna do tego, jaka może być, czyli jest śpiew kulturalny, doping. Nie ma tam w ogóle ani chwili, żeby obrażać przeciwników, w jaki sposób, jak to się dzieje na innych stadionach. Wspierają kulturalnie, grzecznie swoją drużynę do końca, od początku do końca są przy niej. Czy Mrągowia przegrywała, to Mrągowia, chcemy gola, chcemy bramki i tak dalej, przyśpiewki fajne, które podnosiły na pewno na duchu zawodników podziękowanie na koniec meczu. To się rzadko spotyka na dzisiejszych stadionach. Przeważnie są to grupy kiboli, takich naprawdę pseudo-kibiców, a ta grupa jest naprawdę fajna. Wspierajmy ich. Dostali pomoc ostatnio od kibiców, bo przeszli się wśród kibiców na meczu, na przerwie meczu ze Stomilem, z rezerwami Stomilu Olsztyn, z puszką. Wiem, że zebrali jakąś tam kwotę pieniężną na to, żeby właśnie mieć na wyjazdy, przejazdy, na inne oprawy, flagi i tym podobne dopuszczalne rzeczy, które można używać podczas meczy. Na bęben jakiś, żeby wszedł też i głos za tym. No fajnie, miło jest oglądać takie wsparcie kibicowskie na pewno dla chłopców, którzy rozgrywają ten mecz. W tym momencie takie wsparcie jest też ważne.
5: Organizacja. No i to stosunkowo młodzi ludzie, tak?
6: To są stosunkowo bardzo młodzi ludzie. To są
5: nie wiem, czy pełnoletni.
6: Chłopcy od 15 czy tam 16 roku do maksymalnie 17. Nie są jeszcze pełnoletni, tak więc fajnie. No,
5: bo
6: że
5: ci
6: tak
5: starsi kibice już te w trochę inny sposób kibicują teraz.
6: No starsi kibice kibicują w inny sposób, ale też sposób kulturalny. U nas naprawdę nie ma tego.
5: Nie chodzi
6: widzi
5: mi
6: się
5: o to, że już tak no troszkę spokojni. Są na meczach, ale nie tak jak
6: ale
5: kiedyś.
6: Też się podłączają pod kibicowanie tych młodych osób. Tak więc też dziękujemy bardzo za wsparcie. Naprawdę to wsparcie widać na każdym meczu, tych kibiców jest sporo, nawet jak była ostatnio brzydka pogoda deszczowa, to też spora grupa kibiców przyszła na mecz i pamiętajmy, że o 17 mecz zaczął się derbowy Żagiel Piecki, rozgrywał się mecz z Salentem Morzem, to mimo tego część grupy, która udała się na mecz do Piecek, pierwszą połowę obejrzała tutaj Mrągowi z rezerwami Stomilu. Cieszymy się, bo tego brakowało. Tego już dawno nie było w Mrągowie. Wspierajmy, pomagajmy, nie przeszkadzajmy za mocno, bo są takie organy, które próbują gdzieś tam przeszkadzać niepotrzebnie. Nie ma obawy, naprawdę chłopcy, tak jak słyszymy, widzimy, kibicują swoje drużynie, skupieni są na kibicowaniu własnemu klubowi, aby nie zaszkodzić, aby tylko pomagać i dopingować. I o to w tym wszystkim chodzi. I tak ma być i tak niech zostanie.
2: Bardzo dziękuję. O lokalnej piłce nożnej rozmawiałam z Przemysławem Witkowskim, sekretarzem klubu MKS Mrągowia Mrągowo. Całkiem niedawno rozpoczęła się runda jesienna w piłce nożnej, a tymczasem rusza również nowy sezon artystyczny w MCK-u.
7: Każdy z tych naszych zajęć cieszą się dużym powodzeniem i efekty po tych zajęciach są widoczne podczas zakończenia, kiedy prezentujemy to, co tworzyli uczestnicy zajęć przez cały rok. I są to piękne spektakle, są to piękne układy taneczne, ceramiczne rzeczy, które tworzą, czy obrazy.
2: Rusza nowy rok szkolny, a wraz z nim zajęcia w Mrągowskim Centrum Kultury. Będzie sporo, będą zajęcia artystyczne, ale też takie zajęcia ruchowe dla najmłodszych, dla dzieci i młodzieży. O tym, co dokładnie będzie się działo w MCK-u, opowie Kinga Olszewska z Mrągowskiego Centrum Kultury.
7: Dzień dobry. Tak, ruszyliśmy z zapisami na zajęcia artystyczne od 31 sierpnia. Część zajęć już niestety nie ma wolnych miejsc ze względu na to, że pierwszeństwo mają mają ci uczestnicy, którzy od lat chodzą. Natomiast nie brakuje takich, które są bardzo atrakcyjne. Między innymi zajęcia teatralne, które prowadzi Grzegorz Gromek, aktor Teatru Jaracza. Oczywiście zapraszam, to jest grupa dla dorosłych. Natomiast jeżeli przyjdzie ktoś, kto ma 16-17 lat, myślę, że Grzegorz z chęcią przyjmie taką osobę i pozwoli jej się rozwijać pod jego skrzydłami. Mamy też teatr tańca, który prowadzi Marta Szymborska. Jest to teatr tańca współczesnego dla osób dorosłych. Nie zabraknie też zajęć dla dzieci. Zapraszamy tutaj na zajęcia breakdance'u, który prowadzi Robert Grynis. Są to zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 lat. Poza tym mamy jeszcze Studio Wokalne Sukces, które zaprasza od 15 września. Wtedy odbędzie się przesłuchanie nowych kandydatów. Bardzo fajna przygoda. Zespół Sukces często występuje na naszej scenie, nie tylko tej małej, ale również dużej podczas festiwali. Grupę prowadzi Agata Dowchan i Mariusz Garnowski. W naszej ofercie jeszcze mamy naukę gry na gitarze, którą prowadzi Andrzej Czamara. Są to takie indywidualne lekcje albo w małej grupie. Zależy, co kto woli. Mamy też zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży, które prowadzi Dorota Książek i Katarzyna Jankowska. Tam też są jeszcze wolne miejsca. Oprócz tego mamy pracownię ceramiczną, ale tam chyba z tego, co wiem, to już jest full. Mamy chór Kamerton, orkiestrę Dentę Brągowio. Także zajęć mamy pełno. Zapraszamy. Wszystkie szczegóły, jeśli chodzi o zajęcia, są dostępne na naszej stronie www.mck.mragowo.pl oraz na naszych fanpage'ach Mrągowskiego Centrum Kultury.
5: Kiedy te zajęcia się rozpoczną?
7: Generalnie terminy zajęć będą dostępne w naszej zakładce na stronie internetowej, ale najczęściej zaczynają się pod koniec września, na początku października, w zależności od tego, jak są dostępni instruktorzy. Wszystkie godziny i dni, w których odbywają się zajęcia, również są dostępne na naszej stronie. W związku z tym można sobie dopasować, kiedy komu będzie to optymalnie dane zajęcia będą pasowały.
5: Które z tych zajęć cieszą się największym zainteresowaniem?
7: No oczywiście taniec. Tutaj jeśli chodzi o te grupy tańca współczesnego, one są od lat już oblegane i dziewczyny, powstało bardzo dużo grup i dzieciaki intensywnie biorą udział w tych wszystkich zajęciach tańca. Oczywiście zajęcia breakdance'u z Robertem. Dzieci intensywnie ćwiczą, ale mają przy tym bardzo fajny fun. Wyjeżdżają na zawody. Jest trochę takiego luzu i fajnej zabawy, a przy okazji można się czegoś nauczyć i trochę poruszać. Zajęcia ceramiczne, to już kolejny rok, kiedy grupy są też wypełnione po brzegi i osoby biorące w udział tworzą przepiękne rzeczy i później na zakończenie roku artystycznego je wystawiamy i pokazujemy. W zasadzie tak naprawdę każda z tych naszych zajęć cieszą się dużym powodzeniem i efekty po tych zajęciach są widoczne podczas zakończenia, kiedy prezentujemy to, co tworzyli artyści uczestnicy zajęć przez cały rok. I są to piękne spektakle, są to piękne układy taneczne, ceramiczne rzeczy, które tworzą, czy obrazy, tak? Także myślę, że jest pełen wachlarz ciekawych zajęć do wyboru.
5: To są zajęcia, które odbywają się od lat. W tym roku nic nowego się nie pojawia.
7: Nie, no myślę, że generalnie mamy bardzo już wyeksploatowane sale. Mamy na ścisk terminarz ułożony tak, że te sale są po prostu, wychodzi jedna grupa, przychodzi druga grupa i ciężko jest już nam coś wcisnąć, a wiadomo, że musimy to robić w takich godzinach dostępnych dla uczestników. No nie możemy zrobić to w takich godzinach, kiedy są w szkole. W związku z tym trudno jest już coś dodatkowego dołożyć do tego.
5: Mhm. I jeszcze raz na koniec, co trzeba zrobić, żeby się zapisać, żeby wziąć udział w tych zajęciach? W jaki sposób się zapisujemy?
7: Na naszej stronie internetowej w zakładce zajęcia oraz w aktualnościach w informacji jest informacja o zajęciach. Wystarczy kliknąć przy danym wybranym zajęciu kartę zgłoszeniową do pobrania, wypełnić i przynieść do nas, do Centrum Kultury, albo przesłać ją mailowo na adres, który również jest podany na stronie internetowej.
5: Ja dziękuję serdecznie. Oczywiście więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej Mrągowskiego Centrum Kultury. Dziękuję.
7: Dziękuję.
5: Przypomnę tylko, że Mrągowskie Centrum Kultury ma w swojej ofercie zajęcia teatralne, mrągowską scenę tańca współczesnego, zajęcia breakdance, studio, wokalny sukces, naukę gry na gitarze, a także zajęcia plastyczne i pracownię ceramiczną. To nie wszystko. Jest również orkiestra Dęta Mrągowia oraz chór Kamerton, które również zachęcają, żeby spróbować swoich sił właśnie w takiej formie artystycznej. Po więcej informacji oczywiście można zgłaszać się do Mrągowskiego Centrum Kultury, a dokładniej do działu animacji i organizacji imprez. Z Zemcakiem można kontaktować się również telefonicznie oraz drogą mailową.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.

0: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
4: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
5: Kawka się ceni.
6: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
7: Polecam. Cezary Pazura.
8: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
13: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
12: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda.
15: Po reklamie.
16: Zastanawiam się, kto słucha nas teraz w spodniach w kancik. Tak też można. Opoka, siemano, tu weekendowe melo. Jesteśmy dla wszystkich, którzy chcą trochę energii z rana. Jazzy Spirit, Candy Night na początek.

Tak to już jest, że niektórzy nawet w niedzielę pracować muszą. Pozdrawiamy Was bardzo gorąco. Nie marudzimy, że trzeba iść do roboty, po prostu zróbcie swoje, skoro i tak musicie, i pomyślcie o wieczorze. Wtedy sobie odpoczniecie, wtedy też będziemy grać dla Was. O północy, Wersow. Róbcie głośniej.

Everything's Fine, Alok i Jennifer Lopez w Melo Radio. Paulina wysłała zdjęcie swojego męża Patryka, który rzeczywiście w spodniach, w kancik teraz jest, bo wychodzi zaraz do pracy. No

Birdaway i Griffin w Melo Radio. Czy są tu fani Gwiezdnych Wojen? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Tak, widzę, że są fani, więc za chwilę będę miał dla was doskonałą informację.

0: Sportową przygodę. Warmia Mazury Senior Games. Jedyne takie zawody dla aktywnych seniorów. Lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, tenis ziemny i stołowy, brycz. Wszystko w sercu malowniczej stolicy Warmii i Mazur. Masz 50 lat lub więcej? Dołącz do rywalizacji. Zapisz się na www.seniorgames.com.pl. Startujemy 18 września.
1: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
2: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
3: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
4: O Boże, co byście tu zrobili?
5: Czy możemy zwolnić go?
6: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
5: Michel, ty jesteś już mój asystent.
3: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
11: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: O reklamie. Do Radio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

Zerptaj do nas numerem Location, gdzie jest najbardziej kosmiczne muzeum świata? W Los Angeles. Wiem, że to daleko, ale może znajdziecie to w swoim przyszłorocznym bingo. Kto wie, to właśnie tam od 22 września tego roku będzie można oglądać Muzeum Sztuki Nacyjnej George'a Lucasa. To jest muzeum, w którym będzie można zobaczyć wszystko, co z Gwiezdnymi Wojnami związane. Kontrowersje wzbudziły ceny biletów, $25 za osobę, ale chyba nie byliście w Dubrowniku. No hello! Tam chodzenie po murach kosztuje 40 euro od osoby. U nas całkowicie za free, już za kilka chwil Hi-Fi Superstara, teraz I Like od Marlona Hofstada.

0: Shaus, Love Tonight, Robin Schulz maczał swoje paluchy w tym, to dajcie znać, jak podobał wam się wczorajszy set w dobrym Melo. WhatsApp do waszej dyspozycji, za chwilę wracamy.
1: A już o 11 zagramy
0: Gips PZ Karnawał.

0: Reklama. Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
1: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
2: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
3: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
4: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
10: Dzień dobry, siemanko, tu weekendowe Melo Opoka, melduje się o 11, inni gadają, a my gramy wam Gipsa, PZ i For Money, karnawał, na początek, hej.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Nad ziemią, dokładnie to stadion klubu FK Woźdowac, jeśli dobrze wymawiam. Jeśli nie, to poprawcie mnie, proszę, na wasze głosówki cały czas czekam przy WhatsAppie, znajdziecie go wbijając meloradio.pl na waszych smartfonach, tam przekierowanie. A teraz New Vibe, Who This, Madison Mars, dla was. Bye, bye.

Ellie Oak, Slavinia z numerem Reasons. Jeśli szukacie powodów na to, by odwiedzić na przykład Belgrad w Serbii, to niech jednym z nich będzie wyjątkowy stadion, który znajduje się na dachu centrum handlowego. Ponad 20 metrów.

0: Happiness is so sad, co za przewrotny tytuł i niezwykła Swedish House Mafia z wokalem Lika Lee w Meloradiu. Pozdrowienia dla fanów Swedish House Mafii, ale także dla Alana Walkera, który jeszcze w tej godzinie pojawi się na antenie.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JPB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek.

0: Reklama. Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
1: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
2: O Boże, co byście tu zrobili?
3: Czy możemy zwolnić go?
4: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
3: Michel, ty jesteś już mój asystent.
1: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
7: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
0: O reklamie.

One with the Wolves, Robin Schulz w Melo Radio. Tak przy okazji tych wilków przypomniało mi się, że w południowo-wschodniej części kraju ponoć grasuje puma w województwie świętokrzyskim. Nie wiem, czy widzieliście zdjęcia, nagrania, ale wygląda to dość realnie. No i teraz pytanie, to my ludzie ją nagraliśmy, a ona tu rzeczywiście się pojawiła, uciekając komuś może z jakiejś nielegalnej hodowli, czy to jednak sztuczna inteligencja? Ej, eksperci, dajcie znać, bo ja sam rozpoznać nie mogę. Self-Aware i Lumix już teraz dla Was.

0: Somebody's Watching Me, Beat Freaks. Kochamy te nasze klasyki, którymi kończymy 11 i chętnie sięgniemy za chwilę po kolejne gorące numery w to już popołudnie niedzielne. Wracamy punktualnie o 12.
1: A już o 12 zagramy
0: Body Talk, Ale Farben.

0: marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Czas na sportową przygodę. Warmia Mazury Senior Games. Jedyne takie zawody dla aktywnych seniorów. Lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, tenis ziemny i stołowy, brycz. Wszystko w sercu malowniczej stolicy Warmii i Mazur. Masz 50 lat lub więcej? Dołącz do rywalizacji. Zapisz się na www.seniorgames.com.pl. Startujemy 18 września.
5: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
6: Wyjazd na maksa.
5: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22:00 w TTV.
7: Po reklamie.
8: Siemanko, cześć, tu weekendowe Melo Opoka razem z wami. Fajnie, że jesteście, tylko dajcie znać, co u was, jak się czujecie, czy wszystko fajnie. Czekam przy WhatsAppie, znajdziecie go na meloradio.pl na waszych smartfonach. Ale Farben gra teraz.

Silva Bumpa On Tonight. Trochę wiem już więcej, co tam u was, bo na przykład u Magdy pierwsze ślęczenie tegoroczne przy książkach. Pięknie to napisałaś, pozdrawiamy, razem z dzieciakami oczywiście twoimi. U Marka z kolei problemy z samochodem i pchanko, przynajmniej tak to wygląda na przesłanej fotce. Panowie oparci o tylną klapę, czyżby zabrakło paliwa? Tak, bak trzeba stary tankować. Ha, no wiem, ostatnio były problemy, bo nie było na stacjach benzyny, ale mam nadzieję, że to co najgorsze już za nami, poza cenami, które mogą być jeszcze gorsze. Nie będziemy was straszyć, dajcie spokój. Tears on the Dance Floor, gorący numer od Kashmir już teraz.

Take It Slow, Robin Schulz, wasze ulubione numery w 30 Meloradia, player meloradio.pl, tam całe zestawienie i tam głosujecie na nie oraz propozycje, które na swoje miejsce zestawienie jeszcze muszą chwilę poczekać. Rihanna za kilka minut.

0: Reklama. Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
1: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
2: Ach, herbat, kochaniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
1: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
2: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
0: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

A fortuna niech się kręci. Filip Egnel i Sermich w Melo Radio w weekendowym Melo. No, dla niektórych nawet 200 to może być fortuna, jeżeli na koncie puściuteńko po weekendowych imprezach. Więc wbijajcie na meloradio.pl, bo mamy dla was kolejną rundę szybkiej kasy od Melo Radia i parę stówek może być twoje już jutro, bo jutro ruszamy z kolejną rundą zabawy na meloradio.pl. Wszystkie szczegóły szybkiej kasy. A teraz szybciutko gramy wam kolejny gorący numer tego popołudnia. How does it feel? Dobry.

0: Wish You Were Mine, Philip George, Melo Radio. No i tak dobijamy sobie do kolejnego portu w to popołudnie. To dajcie znać, gdzie akurat was zastaliśmy, a ja za chwilkę zajrzę do tych wiadomości. WhatsApp na naszej stronie meloradio.pl. Wystarczy to wbić na smartfonie i wszystko jasne.
1: A już o 13 zagramy
0: Alabama Ten Moonlight.

0: to promocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii.
1: I jeszcze fajniejszą muzę.
0: Świeże trendy prosto z sieci.
1: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
0: Od poniedziałku do piątku.
1: Już od 6:30.
0: Podkręcamy tempo. Waldek Darłak.
1: Marcin Sikora.
0: I codziennie zrobimy ci kawę. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podnieśliśmy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącz minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Marian,
7: a
6: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara?
6: No.
7: A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
6: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
7: Wygodnie i za darmo.
6: No.
8: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
9: Wybija

0: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104.9 FM.
1: Siemanko, Moonlight, Alabama Ten wjeżdża do Was. Jeden z najgorętszych numerów tego popołudnia. Opoka razem z Wami i weekendowe melo, które trwa w nieskończoność dzisiaj. No to lecimy.

Tobi Romeo, Fly High w Melo Radio. To dajcie znać, jak te wakacje wam minęły, co się udało, gdzie byliście i co zobaczyliście oraz co planujecie na kolejne. Czekam przy WhatsAppie, a to już Calvin Harris, który czekać nie może, z nim Rag & Bone Man, Lovers in a Past Life.

Whatever Turns You On, Axwell i Bon w Meloradiu. Patrycja napisała, że w te wakacje nie udało jej się znaleźć chłopaka. O, jaki smuteczek, ale spokojnie, mam poro kumpli, może uda mi się was jakoś spiknąć. W sensie, że ciebie jednego z nich, nie że wszystkich. Luz. Temptation i Arash za chwilę. Uff.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na mediaexpert.pl?
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Bo w mediaexpert.pl nie masz.
0: O reklamie.

Wish You Well, Sigala, Becky Hill w Melo Radio po 13. No i tak lecimy jak DJ Akun do Dubaju. Pozdrawiamy, jak DJ Akun nas słucha. DJ-u, daj znać, jeśli jesteś razem z nami. Wszyscy dajcie znać, jak możemy sprawić, że będziecie dziś jeszcze szczęśliwsi. Czekamy przy WhatsAppie Melo Radia. Shinza, Fire, Fire. Teraz trochę Afro House'ów w weekend.

0: Brazylia to piękne plaże, Brazylia to wspaniała kawa, Brazylia to doskonała piłka nożna i rewelacyjni Canarinhos, przynajmniej ci sprzed lat, ale także rewelacyjny A-Lock Jungle w Meloradiu przed 14. Za chwilę lecimy dalej.
1: A już o 14 zagramy
0: Golden

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
0: O reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
7: Siemanko, tu weekendowe Melo, tu Opoka. Mam plan, jak sprawić, żebyście byli jeszcze szczęśliwsi. Zamiast gadać, po prostu zagram wam gorące Golden od Hunter Xa.

Robin Schulz, Beto Times w Melo Radio. Dobry numer, ale czasami człowiek ma potrzebę po prostu poczuć takie mocne, mocne uderzenie. Muzyczne również mocne uderzenie. I jeżeli macie naprawdę teraz potrzebę, by potężna dawka energii poleciała w waszą stronę, to róbcie głośniej, bo właśnie tu i teraz Dubs, Bodziusz z numerem Tsunami w weekendowym Melo.

posiedzimy, podważymy takie plany. Bez lipy. Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, wiesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryzka.

0: ten kawałek do reklamy.
1: Z nimi to i pogwarzyć można. Sokół, Clear Mind, Enklawa w weekendowym Melo. Za chwilę absolutny taneczny klasyk sprzed no parunastu ładnych lat. Dennis Saucedo z numerem If Only You w weekendowym Melo.
2: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek

0: Autopromocja. Pan deszczyk popaduje.
1: Odsłał po Rzeszów leje.
0: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem?
2: No, zdecydowanie nie.
0: Ale na weekendowe melo?
2: Jak najbardziej.
0: Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to?
2: No to umówieni.
0: Konrad Straczek, zapraszam w niedzielę od 15:00.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Expert wyprzedaż.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
0: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
2: O Boże, co byście tu zrobili?
3: Czy możemy zwolnić go?
4: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
3: Michel, ty jesteś już mój asystent.
0: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Kaufland jest!
11: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, a stąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
13: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
14: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
15: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
16: Raz, dwa, trzy.
15: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
13: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
17: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
0: O reklamie.

I Loved You, Blondie i Melissa Steele. Szkoda, że to w czasie przeszłym. Mam nadzieję, że wasze miłości będą trwać w nieskończoność, a jedną z tych miłości niech będzie miłość do muzyki. Jeśli kochacie gorące numery, to wbijcie sobie na smartfonach playermeloradio.pl. Znajdziecie tam zakładkę 30 Meloradia. W niej huki. Można przesłuchać propozycji i numerów, które już w notowaniu są. A jak zakochacie się w którymś, koniecznie kliknijcie przy nim głos i sprawdźcie, by w kolejnym notowaniu był jeszcze wyżej. Szczegóły na playermeloradio.pl. A to już karnawał w środku lata. No może nie w środku, ale jeszcze latem. Gibbs PZ4Money dla was.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Bob Sinclair i tym klasykiem Maham do was. World Hold On. Kto tego nie zna, niech chowa się pod pierzynę. Nie wiem, gdzie wyrastałeś, człowieku. Takich klasyków będziemy mieć dla was więcej. Po 15 zmiana za sterami, a ja już dziękuję za weekend i zapraszam na kolejne. Opoka, siema.
1: A już o 15 zagramy.

0: Kaset Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróby permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
7: Wyjazd na maksa.
6: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22 w TTV.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
10: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
11: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki, zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie.

0: Dawaj szkoda dnia w RMFFM.
1: Człowiek się dobrze nie obejrzał, jednego melo dobrze nie skończył, a tu proszę bardzo, już się nagle zrobiła niedziela. No ale oczywiście w niedzielę też nie zabraknie najlepszej muzy. Self-Aware na dobre wejście w tę godzinę, za chwilę też Samsei. Ja nazywam się Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To Kygo i Take Me Back. Co byście powiedzieli na dźwięk wypłacania kasy z bankomatu? O? Usłyszeliście ten dźwięk? Poczuliście ten moment, kiedy hajs leci do waszych rąk? Świetnie się składa, bo już jutro będzie szansa na 200 w szybkiej kasie od Meloradia i będziecie mogli to zrealizować. Wystarczy, że na meloradio.pl napiszecie nam, na co takiego siana potrzebujecie, a my oczywiście z wielką chęcią wam pomożemy. Na jakąś randkę, na jakiś city break, a może na przykład na jakieś obchodzenie i bycie jesieniarą, bo do tego też coraz bliżej. Meloradio.pl, tam wbijajcie, piszcie, na co potrzebujecie kasy, a jutro do kogoś ta szybka kasa powędruje.

To Eli Oaks i Lavinia i Reasons w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 16. A za chwilę co nieco o wakacyjnych romansach sobie pogadamy, ale nie tylko, bo będę miał też dla was świetny kawałek, a z nim Timber. Sick Romance to już za chwilę. Zostańcie z nami.

0: Melioracją Rąkową. Słuchaj na 104.9 FM. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca,
0: szkoła,
1: korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
3: Jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
4: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
3: Już od 6:30.
4: Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak.
4: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.
0: Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: Poprawiamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Mon.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na ten... mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
6: O Boże, co byście tu zrobili?
7: Czy możemy zwolnić go?
8: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
7: Michel, ty jesteś już mój asystent.
5: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
9: Jagodzianka nad morzem za 35,99.
10: Jagodzianka się ceni.
9: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
11: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
12: Zaraz wracam.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
13: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Pan Rębiszewski?
15: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
16: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Ale jesteś zadowolony.
16: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
17: Aha.
16: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
17: Wow.
16: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
17: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
18: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
19: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
20: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
19: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
21: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

Sobel i Francis i całe lato. No, w tym roku to lato tak trochę było, trochę nie było, ale też z drugiej strony nie ma co marudzić. Mam nadzieję, że zdążyliście się załapać na jakiś wakacyjny romans. Czytam, że podobno takie najlepiej wychodzą u ludzi, którzy mają tak między 31 a 40 lat. No ale uwaga, w ostatnim czasie podobno też przybywa takich miłości wakacyjnych u babek po 50. No, kto by pomyślał, że w tym wieku jeszcze człowiek ma siłę na cokolwiek.

0: Gabry Ponte, Easy on my heart. Jeszcze przed 16 w Eloradio tak podkręcamy tempo, no i korzystamy z tego weekendu, jednego z ostatnich weekendów lata, więc trzeba go wyciskać jak cytrynę, tak jak i muzę. Po 16.
1: A już o 16 zagramy!
0: Chcę więcej.
2: Jeśli chciałoby to wiecie.
0: Fukaj, Liwka i Enklawa to punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo, więc koniecznie bądźcie z Melo.
1: Melo Radio Mrągowo na 104,9 FM. Autopromocja.
3: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
4: Zabrali nam lato, proszę pana.
3: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
1: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Sprawdzamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
6: Wyjazd na maksa.
5: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22:00 w TTV.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16:10 w TVP2.
9: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
12: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Pan Rębiszewski?
14: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
17: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm, dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
19: Wygenerowano z AI.

0: masz.
1: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
0: Bo w Media Expert taniej masz.
1: O reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.
2: Ależ to będzie potężne uderzenie na otwarcie 16. Chcę więcej? Fukaj, Lifka i Enklawa. To przed nami już teraz, za chwilę też m.in. Sean Baker i Maloy. A ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam. Meloradio.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Alan Walker, Ava Max i Fate w Meloradiu. A ja się właśnie, słuchajcie, poczułem staro, bo okazuje się, że zniknie jeden z najpopularniejszych serwisów do zadawania pytań. No kto tam kiedyś nie wszedł, to niech pierwszy rzuci kamieniem. 30 września się to zamyka. No jak tak sobie człowiek pomyśli, ile się już rzeczy skończyło, jak na przykład chociażby NK, GG też już raczej nikt nie używa, no to tak nagle się człowiek czuje staro. Dobrze, że energii na Melo do rana wciąż nie brakuje.

0: To World Away w Melo Radio jeszcze przed 17, tak podkręcamy tempo. Za chwilę będę miał dla was dobre info, jeżeli chodzi o pracę zdalną. Warto, żeby wasi szefowie też to usłyszeli, a zagra nam m.in. Dua Lipa i Houdini. To już za moment.
1: Melo Radio Mrągowo na 104,9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Na kąpę tatyń, który rosnął się w drobny mak.
3: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
2: Dzięki wielkie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Melo Radio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Reklama.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
12: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
13: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
14: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
15: Pan Rębiszewski?
16: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę, a do tego większe kumulacje.
17: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
19: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
18: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
20: Skoda.
21: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Po reklamie.
22: Autopromocja.
23: Wbijaj na

Podkręcamy tempo w Meloradio Trips. Kubańczyk i ostatni raz zatańczysz ze mną. No a jutro znowu do roboty. No chociaż niektórzy pewnie są mocno szczęśliwi, bo nie stacjonarnie, a zdalnie. No wszyscy zawsze na to narzekali, że niefajna robota, taka zdalna. A tutaj czytam właśnie w internetach, że zdalna praca, uwaga, ma same plusy. No i uwaga, może korzystnie wpływać na pracowników. No ja myślę, że nawet nie może, a na pewno. Ile prania człowiek jest w stanie zrobić i paczek odebrać od kuriera na przykład.

0: Ed Sheeran, o, jego można słuchać i słuchać godzinami. No, a wiele dziewczyn też może się w niego wpatrywać i wpatrywać godzinami. Photograph w Meloradiu jeszcze przed 17. Gwarantuję wam, że po 17 też nieźle podkręciły tempo.
1: A już o 17 zagramy
0: Fire, Fire. No jednym słowem, będzie prawdziwy ogień w Melo punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy.
1: Autopromocja w poprzednim sezonie.
2: Ej, nowy, skocz po kawę.
3: Dobrze, pani Goś, już z mlekiem?
2: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
4: Wróć do mnie.
3: Załatwimy to w inny sposób.
5: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
2: Vous verrez maintenant. Aha.
1: Jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
2: Iga Dudziuk.
3: Mikołaj Kujawiński.
6: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
1: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: codziennie i w kręcie. Autopromocja. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Mamy niskie ceny.
18: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
19: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
20: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
21: Raz, dwa, trzy.
20: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
18: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
22: To co najlepsze w Volkswagenie. Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
23: Volkswagen.
24: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Po reklamie.
0: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
25: Praca, szkoła, korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
25: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: I jeszcze fajniejszą muzę.
25: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
25: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od
25: 7:00.
1: Podkręcamy tempo.
25: Waldek Darłak,
1: Marcin Sikora.
25: I codziennie zrobimy ciekawe.
2: Autopromocja. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.
3: 17 zaczynamy z mocnym przytupem i mocnym uderzeniem, powiedziałbym nawet ogniście. Fire otwiera nam tę godzinę, za chwilę też m.in. Lost Frequencies, a ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.

to Melo Radio, to Tobi Romeo i Flight. Tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 17. Narzekaliście na WF w polskiej szkole? No to w jednej ze szkół na Alasce mielibyście, słuchajcie, dopiero sporo zabawy, bo tam, uwaga, uczniowie 8 klasy w ramach egzaminu końcowego trafiają na bezludną wyspę. No i oni tam, słuchajcie, muszą przeżyć, tam wykorzystując te wszystkie skille, które zdobyli podczas nauki. A człowiek narzekał na robienie dwutaktu na WF-ie.

To David Guetta, Alohi, Run, Run, River, a dzisiaj w kalendarzu dzień walki z prokrastynacją, czyli z odkładaniem wszystkiego na później. A co wam się zdarza zazwyczaj odkładać na później? Dajcie znać w głosówce na WhatsAppie Melo, czekam na wasze wiadomości, a u nas już za moment Minelli i Ram Pam Pam.

0: zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
1: Żminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
2: Pędzel Kopuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
1: Słuchajcie, konewka konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
2: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
0: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
3: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w

to Dimitri Vegas, Like Mike, Tiesto i W&W, thank you. No a dziś dzień walki z prokrastynacją. Pytałem was parę chwil temu, co wy zazwyczaj odkładacie na później. Wiktoria napisała, że u niej zawsze jest to pranie, które nieraz potrafi leżeć i czekać na wyprasowanie nawet kilka dni. Słuchamy, nie oceniamy, kto tak nigdy nie miał. Michał z kolei zawsze mega długo zbiera się do zrobienia obiadu, przez co często kończy się tak, że musi zamówić jakąś szamkę do domu. No jakby, gdzie wady? That's the question. Marlon Hofstadt, Stuff Star, to już teraz w Melo.

0: Cześć, tu Wletka, a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję

0: Break Your Heart w Meloradiu jeszcze przed 18, tak podkręcamy tempo. No mam nadzieję, że wasze serduszka podczas tych wakacji złamane nie zostały i że w najbliższym czasie też się to nie wydarzy. A nawet jeżeli, no to wiem, coś świetnie skleja wszystkie serca i łączy ludzi. Oczywiście najlepsza muza i podkręcanie tempa.
1: A już o 18 zagramy
0: Lubię Cię jak lato.
2: A ja lubię Cię jak lato.
0: Modelki i włodarski punktualnie 18 na naszej antenie, bo kiedy inni gadają, my w Melo gramy.
1: Melo Radio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. Reklama.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
7: O Boże, co byście tu zrobili?
8: Czy możemy zwolnić go?
9: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
8: Michel, ty jesteś już mój asystent.
6: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,90. Teraz tylko 14,90. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Ale jesteś zadowolony.
16: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
15: Aha.
16: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
15: Wow.
16: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
15: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
17: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
18: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
19: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
20: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po
2: Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
18: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.
21: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
22: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
21: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
23: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
24: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
25: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
24: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
26: Skoda.
27: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
28: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
29: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
30: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
29: Mhm, dokładkę rabatu.
28: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
1: Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.
31: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
0: Ależ nam się teraz zrobi słonecznie. Lubię Cię jak lato, to na dobry początek 18. Modelki Włodarski już gotowi. Za chwilę też m.in. Gold, będzie też Josh Baker. Oj, jednym słowem się będzie działo. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Rozmaryn. Czytam w necie, że rozkminili właśnie, że zapach rozmarynu, uwaga, może poprawiać naszą pamięć. Czy pomoże na przykład w zapamiętaniu rocznicy związku dziewczyny? No, tego nie wiem, ale możecie spróbować na swoich chłopakach.

0: Oliwka i poza tobą nic, tak podkręcamy tempo w Meloradio. Za chwilę powiem wam o dramie, którą w ostatnich dniach mocno żyją internety. Zagra nam też Magic System z kawałkiem Magic in the Air. To już za moment, nie odchodźcie daleko.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JPB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasy.

0: Słuchaj na 104.9 FM. Autopromocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani Igoś, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób. Iga, Dudziu, kto złodziej kanapek?
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawiński.
4: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na ten... mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Tutaj, szybko! Mamy go!
8: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
9: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
10: Drodzy państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
11: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Na rzeźki poranek... Na świeże spojrzenie. Na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
14: Pan Rębiszewski?
15: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
16: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

Tak podkręcamy tempo w Melo jeszcze przed 19. Szałsy Call My Name. Czy tylko ja ostatnio tak żyję dramą o nigdy w życiu? No co nie zajrzę, słuchajcie, do internetów, to jakieś nowe info. Cała imba się rozpętała po prostu po tym, jak Kasia Jabłczyńska powiedziała, że nie zagra Tosi w nowej części Nigdy w życiu. Kasia Grofola zaczęła grozić prawnikami. Dorota Szolongowska nagrała wideo, mówiąc Aśce, że ta nie jest Tosią, bo to ona jest Tosią. No, gdyby nie chodziło o rolę laski, to człowiek już by się naprawdę mógł zgubić, który jest synem kogo.

twierdzę mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: No ten to się chyba nigdy nie zestarzeje, ale jak tworzy taką muzę, no to cóż się dziwić. Denzel, You Spin Me Round w Meloradiu jeszcze przed 19:00, tak podkręcamy tempo i nakręcamy się na to, żeby ten choć niedzielny wieczór był bardzo udany. Po 19:00 też o to oczywiście zadbamy.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Sorry Puppy. Topiki Becky G punktualnie o 19:00 w Meloradiu, bo kiedy inni gadają, my gramy, dlatego warto zostać razem z nami.
1: Autopromocja.
2: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w Melo.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
3: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
4: Przeceny na urodziny w MediaExpert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny!
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Pan Rębiszewski?
9: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
17: O reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.
8: Co prawda na zegarkach już 19, ale myślę, że wy akurat na pewno nie śpicie, no bo słuchacie Melo, gdzie nieustająco podkręcamy tempo. Topic i Becky G na dobre wejście w 19 z numerem Sorry Papi, za chwilę też m.in. Chemistry, a ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

Bibi Rexa, David Guetta i Sad Girls w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Co byście powiedzieli na to, gdybyście mieli dodatkowe 200, które możecie wydać na co tylko chcecie? Na przykład na występ Davida Guetty. Ja myślę, że to jest całkiem niezły deal. A jeżeli wy macie inne pomysły albo właśnie ten, no to już teraz wbijajcie na meloradio.pl, bo już jutro będziecie mieli szansę na 200 w szybkiej kasie w Melo Radio. meloradio.pl, tam zaglądajcie. Już teraz.

No chyba sami przyznacie, że przy tym numerze nie da się siedzieć spokojnie. Fastboy i Music Sounds, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 20, a za chwilę będzie trochę całowania. Artemas, I Like The Way You Kiss Me, to już za moment, zostańcie z Melo.

0: Reklama. Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
1: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
0: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na MediaExpert.pl. Po reklamie.

Past I Hold You w Melo jeszcze przed 20 i jeszcze przed zakończeniem weekendu. Mikołaj na WhatsAppie Melo pozdrawia wszystkich tych, którzy na zmianie w robocie. No i już miałem, słuchajcie, mu nawet współczuć, ale napisał, że to ostatnia zmiana przed urlopem, bo na wrzesień sobie zaplanował 2-tygodniowe wakajki. No, taki to pożyje, by się chciało powiedzieć. A wy i na wakajkach, i na końcu świata pamiętajcie, że oczywiście możecie słuchać Melo w naszej apce. Wtedy to nawet i w kosmosie warto choćby słuchać takich numerów jak Two Colors i Primadonna. To już teraz przed nami.

0: Kto by się spodziewał, że z tego połączenia wyjdzie taki dobry numer? Verso i Tripsy nad wodę na antenie Melo. My podkręcamy tempo jeszcze przed 20. Po 20 też warto razem z nami być, bo u nas jak zawsze najlepsza muza. Zatem wy zostańcie, a ja wracam do was w sobotę po 15. Znów podkręcimy tempo. Dobrego tygodnia, trzymajcie się, na razie.
1: Feeling blue without you.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
0: O reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
5: Justyna Malinowska, zapraszam. Dziś będzie o książkach, bo naszym gościem jest Katarzyna Energlich, pisarka, która całkiem niedawno wydała swoją nową powieść. Marion, córka mgły.
6: Marion pojawia się w pierwszym i drugim tomie, a teraz w piątym postanowiłam ją opisać dokładniej. Jest to trochę zabieg celowy, bo bardzo chciałam mieć pretekst do wprowadzenia losów pana Edwarda Milewskiego, które mnie urzekły po prostu i zafrapowały. Mężczyzny, który tak naprawdę kiedy się urodził, nazywał się Dieter Kling i kiedy miał pół roku, zmarła na tyfus jego mama, a ojciec gdzieś zaginął. Miał jeszcze starsze rodzeństwo. Zjechała się wówczas cała rodzina do tych sierot i rodzina rozdzieliła wszystkie te dzieci między sobą. I pan Edmund, który trafił do rodziny Milewskich, najpierw do sierocińca, a potem do rodziny Milewskich, powiedział wówczas o tym, że rozdzielili nas jak szczeniaki. I kiedy usłyszałam to w tamtym roku, podczas naszego spotkania z panem Edwardem, podczas dożynek w Sorkwitach, tak żeśmy się poznali, pomyślałam sobie, że kiedyś napiszę książkę, w której te słowa znajdą ujście. Rozdzielili nas jak szczeniaki. Pan Edward trafił do rodziny Milewskich, którzy zmienili mu personalia na Edward Milewski i całe życie już funkcjonował z takim nazwiskiem. Nie potrafiłam przejść obok tej historii obojętnie i dlatego ją właśnie w tej powieści opisałam. I takie historie właśnie lubię ocalać od zapomnienia i warto chyba się nad nimi pochylać. I o tym jest ta powieść. Dlatego troszkę zmieniłam jakby taką wartość tej opowieści i nie kontynuowałam w tym tomie losów moich głównych bohaterek z poprzednich tomów. One się pojawiają, ale troszkę dalej planowo, używając takiego neologizmu. Natomiast wprowadzam do całej tej historii małego Dietera Edmunda, który w mojej powieści ma już 10 miesięcy. Musiałam mieć pretekst, żeby go wprowadzić i pomyślałam, że połączę go z losami Marion, dziewczynki odnalezionej na rzece w koszyku, tak jak Mojżesz, dziewczynki, która potem trafiła do klasztoru staroobrządowego. Kto czytał te moje poprzednie części, to wie, jakie były losy wczesne Marion. No i tę Marion po prostu powołałam do życia, opowiedziałam, zahaczając o warpuny i również o prawdziwe historie, czyli historię znanej akuszerki z Warpun. Mam od tej rodziny właśnie tej akuszerki pozwolenie, żeby to napisać, wspomnieć ją. Uważałam, że też warto o tej osobie napisać. Czytelnicy, jak sięgną po Marion, córka mgły, to zobaczą, jak to wszystko połączyłam ze sobą. Mam nadzieję, że spodoba się ten rodzaj opowieści i połączenia.
5: Co jest twoją inspiracją? Albo może powinnam zapytać, kto? To właśnie ludzie, których spotykasz na co dzień?
6: Tak, ludzie, ale czasami wystarczy, że powiedzą, na przykład to tak jak było w przypadku pana Edmunda, że czasami powiedzą jakieś jedno zdanie. I ja już z tego jednego zdania zaczynam snuć opowieść, zaczynam widzieć to zdanie napisane i wokół tego zdania zaczynam budować historię. A czasami słucham jakiejś opowieści i nic. I wiem, że ta opowieść nie będzie moją książką. Bo to nie jest tak, że ja za każdą opowieść się biorę i przelewam ją na kartki książek. Nie. Musi coś takiego zarezonować. Tak jak właśnie w przypadku spotkania z panem Edwardem. Zresztą naprawdę cudownym i niesamowicie mądrym i o dobrej energii człowiekiem. I mam takich opowieści już kilka i mam na każdą oddzielne notatki. I przy każdej coś zarezonowało. I już wiem, jak każda z tych książek następnych się zacznie. Mam już nawet w głowie napisane pierwsze rozdziały. Bo coś już mnie zainspirowało. I to czasami nie jest cała historia człowieka, a tak jak powiedziałam, wystarczy, że ktoś powie jakieś jedno zdanie i myślę sobie, od tego zdania zacznę. To zdanie jest tym fundamentem, na którym zbuduję powieść. I wtedy pojawia się od razu tytuł, bo ja powieści piszę od tytułu, zaczynam. Nie tak jak niektórzy napiszą powieść i dopiero nadają jej tytuł. U mnie odwrotnie, u mnie już jest zawsze najpierw tytuł. Zaczynam właśnie snuć opowieść od tego i czasami wystarczy jakiś drobny impuls, jakieś słowo, jakieś wydarzenie opisane. A nawet sposób zachowania jakiejś osoby. I już układa mi się historia. No i teraz ostatnio jakoś tak po 2 latach niepisania, bo czasami tak jest, że trzeba sobie zrobić przerwę. Tutaj Dostojewski miał rację, że pole, które odpocznie, wyda obfit szyplon. Więc ja 2 lata nie wydałam żadnej powieści. Natomiast po tych 2 latach zupełnego niepisania, no tak jak powiedziałam, mam teraz taki tematyczny nadurodzaj i jakby przyciągam tych ludzi, którzy chcą się podzielić ze mną swoimi historiami. To jest fascynujące i czekam tylko na jesień, kiedy usiądę i będę pisać kolejną powieść. Mam już ją napisaną, mam już kilka rozdziałów. Ale lato jest tak piękne i jest tylko raz w roku, że w inny sposób spędzam lato niż siedząc przed komputerem. Na to będzie czas jesienią, tak jak kiedyś jesienią ludzie siadali, darli pierze, snuli opowieści. No to ja jesienią siadam i też snuję swoje opowieści.
7: Jesień to dobry czas na pisanie?
6: Tak, bardzo dobry. Bo jesienią wchodzimy w tak zwane zimowanie trochę i wtedy przyjemniej się siedzi w domu. I też nic tak nie wyciąga człowieka, nie prowokuje do wyjścia na zewnątrz. Tak jak to robi lato i wiosna. Więc człowiek przyjemniej prowadzi bardziej taki osiadły tryb życia. Wydaje mi się to zgodne z naturą, bo tak właśnie funkcjonuje również natura. Wystarczy spojrzeć na zwierzęta, wystarczy spojrzeć w ogóle na cały świat, który po prostu cichnie na zimę. Im bliżej do zimy, tym jest większa cisza. I dlatego akurat dla mnie naprawdę dobrym czasem na pisanie jest jesień i zima. I w tym roku chcę się temu właśnie oddać, poświęcić, bo mam już właśnie zaczętą powieść. I chciałabym ją skończyć jeszcze przed końcem tego roku. Myślałam, że wyrobię się na targi do Krakowa w październiku książki, ale się pewnie nie wyrobię z tą powieścią, nad którą teraz pracuję. Ale to nic, będę tam promować Marię, córkę mgły właśnie 25-26 października na targach książki w Krakowie.
7: Nie chcę za bardzo wypytywać o nową powieść, tą, która dopiero powstaje, ale czy to też będzie kontynuacja, czy to już zupełnie coś innego, coś nowego?
6: Na razie chyba dam odpocząć tej kontynuacji, też mając na względzie takich czytelników, którzy byliby nowi, a nie przeczytali poprzednich tomów. I ta następna powieść już ma tytuł, bo tak jak mówiłam, od tytułu zaczynam. Ziemia Kaima. A Kaim był właścicielem majątku w Popowie Salęckim, czyli w mojej wsi. I chciałabym napisać, znaczy nie chciałabym, ja już ją piszę, powieść o mojej wsi. Ale o tych latach, kiedy jeszcze był tam Kaim, o latach, kiedy powstawała kolej wąskotorowa i przebiec z tą historią aż do 45, kiedy tą samą koleją wąskotorową przyjechali do wsi żołnierze Armii Czerwonej, wyciągnęli, wygonili Kaima z jego dworu, z jego kuzynką, zapędzili do wąwozu, który jest no tak w prostej linii za moim domem, kazali im wykopać dół, po czym tę kuzynkę Kaima zgwałcili, zabili ich oboje i wrzucili do tego dołu. I ten grób jest właśnie w tym wąwozie do dzisiaj, ogrodzony metalowym ogrodzeniem, z krzyżem, z nazwiskami. I co jest niesamowite, to ludzie ze wsi wciąż o niego dbają. I ta historia dojrzewała we mnie 17 lat, czyli tyle, ile mieszkam w mojej wsi. Opowiedział mi ją ówczesny sołtys w tamtych latach. I teraz pomyślałam, że przyszedł czas, żeby tę powieść o Kaimie napisać.
7: Historia jest straszna i trudna, ale chcesz w ten sposób ocalić jakby od zapomnienia tę prawdziwą historię ludzi, którzy tam żyli?
6: Tak. I opowiedzieć, jak właśnie ten czas, ta historia rozprawiała się z często niewinnymi ludźmi. Jest to też część naszej tożsamości, bo my teraz na tej ziemi mieszkamy. I zachowanie w pamięci tych opowieści myślę, że jest ważne nie tylko dla nas, ale też i dla młodszych pokoleń.
7: Piszesz o ludziach stąd, o ludziach tutaj, którzy mieszkali tutaj dawniej też. Czy w pewien sposób tożsamiasz się ze swoimi bohaterami?
6: Tak, oczywiście nie da się oddzielić, bo przecież ci bohaterowie powstają w mojej głowie, więc muszą w sobie nosić osad moich myśli, moich jakichś spostrzeżeń, jakiejś mojej uważności. Jest to nie do uniknięcia. Ale też potrafię wejść w głowy moich bohaterów. I kiedy już opisuję historię kogoś, to poprzez obserwację tej osoby, dzielącej się ze mną swoją opowieścią, poprzez obserwację tego, jak wygląda na przykład jej dom, jakie są książki na półkach w jej mieszkaniu, jak się ta osoba porusza, jak mówi, jakie są jej pasje, potrafię wejść w głowę takiego człowieka i potrafię napisać tę historię, jakbym naprawdę była częścią tej osoby. No i czasami spotykam się później, jak te osoby mają już tę książkę i w tej książce występują. Czasami mi ci moi bohaterowie mówią: pani jakby była w mojej głowie. Ja przecież pani tego nie powiedziałam. Skąd pani to wie, że ja tak to wtedy czułam? A ja właśnie tak sobie wtedy myślę, że na chwilę jakbym weszła w głowę tej osoby. Wydaje mi się, że pisarz, dziennikarz, osoba, która opisuje człowieka, która wchodzi w bliski kontakt z kimś innym, w sposób naturalny ma coś takiego, że wchodzi właśnie jakby w myśli, w sposób myślenia tej osoby. To jest taka pisarska uważność. I lubię ten stan, kiedy pisząc powieść, ja zaczynam stawać się jakby tym człowiekiem. I to jest takie niesamowite doświadczenie. No a potem kończę na dany dzień pracę i wracam wtedy do swojej głowy już. No, pisanie powieści jest takim też treningiem jednak uważności dużej. I takiej może też empatii dla innych ludzi. Więc ma to naprawdę wiele kontekstów, takie pisanie powieści. To nie jest tylko po prostu jakieś opowiadanie czegoś, tylko to jest to właśnie przenoszenie się ze swoją świadomością w zupełnie inne wymiary.
7: Ja serdecznie dziękuję. Naszym gościem była Katarzyna Enerlich, pisarka.
6: Dziękuję bardzo.

0: W Leśniczówce powstały ważne utwory, m.in. Kronika Olsztyńska, Niobę i Wit Stwosz. Więcej o Leśniczówce Pranie opowie Wojciech Kas, dyrektor Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Justyna Malinowska, zapraszam.
1: Poeta potrzebuje zaludnienia i wyludnienia. Więc Pranie było takim miejscem, gdzie poeta mógł się wyludnić, a z drugiej strony, to bardzo brzmi paradoksalnie, Gałczyński należał do tych polskich poetów XX wieku, którzy najbardziej zaludnili poezję polską. Co to znaczy? Znaczy, że to jest poezja jedna z najbardziej polifonicznych, wielogłosowych poezji, to znaczy takich, że nie sam poeta przez nie mówi, ale wiele postaci, które wprowadza do tej poezji, one mówią jakby przez niego. Więc gdybyśmy te wszystkie postacie, które on ubogaca, można powiedzieć, swoje wiersze, policzyli, no to byłby to niezły korowód. I muszę powiedzieć, że takiego korowodu nie znam. Korowodu ludzkiego, ale też różnych efemeryt, różnych dziwactw jego wyobraźni, różnych istot, które jego wyobraźnia powoływała. Nie znam takiego korowodu, który wyszedł przez poetów polskich XX wieku, łącznie z naszymi noblistami. Miał wielki dar rzeczywiście zaludniania swojej poezji, ale też musiał się wyludnić. Pranie służyło wyludnieniu się poetu, o tak bym powiedział.
0: Co znajdziemy w Muzeum Gałczyńskiego? Co tam się znajduje?
1: Znajduje się właściwie, powiem tak, no, wszystko co najważniejsze, co zostało po poecie. To jest kolejny wątek, który byśmy mogli snuć. Znaczy ten wątek jakby już nie pobytu Gałczyńskiego tutaj, tylko pewnej legendy, która narastała po pierwsze wobec jego życia, a druga legenda właśnie tu, pobytu. I jak ona się snuła, jak ona inspirowała, jak ona działała na wyobraźnię społeczną, to jest ten wątek, moglibyśmy co najmniej godzinę poświęcić, ale wszystko, co najważniejsze związane z poetą, znajduje się w tym muzeum. I tu bym chciał powiedzieć, że to jest dla nas ważne, że te muzeum z prawdziwego zdarzenia powstało w 1980 roku. I co ciekawe, nie zawdzięczamy tego wcale Warmii i Mazurom. Zawdzięczamy to Suwalszczyźnie. To jest też paradoks. Jak pani wie, w 1975 roku Gierek te 16 województw podzielił na 49 województw i powstało województwo suwalskie. I wtedy Leśniczówka Pranie znalazła się właśnie w województwie suwalskim. I właśnie w województwie suwalskim powstała inspiracja, żeby tu, w tej Leśniczówce powołać muzeum. To nie znaczy, że go tu nie było, ale było w tej fazie, jakby to pani powiedzieć, płodu. W fazie płodu. To znaczy, była tu Izba Pamięci. Ta Izba Pamięci powstała w 65 roku, zorganizowana, znaczy wyposażona jakby, czy zaangażowana przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, po której się znajduje na zamku, a później podlegała ona Powiatowemu Domu Kultury w Piszu. Więc była Izba Pamięci, ale Izba Pamięci to nie to, co muzeum. Więc w 1980 roku powstaje muzeum. Większość tych zbiorów, które tutaj trafiają, pochodzą z Muzeum Literatury, a te zbiory przekazała Muzeum Literatury w Warszawie Kija Gałczyńska. Ona to w 1980 roku zostaje szefem muzeum, a żeby jeszcze uściślić, bardziej jej mąż Janusz Kiniański.
0: To bardzo cieszy, no i też nas powinno to cieszyć, mieszkańców tutaj Mazur, że takie miejsce mamy i że właśnie dzieła i rzeczy związane z poetą są tu na Mazurach, a nie na przykład w Warszawie czy w innych miejscach.
1: No, część naszych, część w depozycie, ale wie pani, no są dwa rodzaje muzeów. No, są muzea literackie, które są przekazane w całości jako domu pisarzy na rzecz państwa. Takim jest Stawisko Iwaszkiewicza, takim jest Żajnowiec Konopnicki, gdzie wchodzimy do muzeum i widzimy wyraźnie, czy Kasperowicza na przykład na harendzie muzeum. To jest muzeum w całości przekazane państwu, że tak chcieli spadkowiercy pisarza, czy też tak chciał sam pisarz i mamy wrażenie, że on zaraz wróci, że Kasperowicz poszedł w góry i zaraz wróci, że Iwaszkiewicz poszedł do Podkowy Leśnej jakieś interesy załatwiać i zaraz wróci. To muzeum takie nie było. Było jasne, to znaczy to muzeum trzeba było stworzyć od początku, ponieważ po samym Gałczyńskim i jego tutaj 13 miesiącach pobytu niewiele zostało. Czyli się ludzie pytają, a co zostało jakby z samej Leśniczówki? No rzeczywiście zostały rogi, jelenie, została taka półka z bibliotami, które tutaj trzymał. To znaczy, krótko mówiąc, przyjeżdżał i je tu zostawiał. Nie brał je za każdym razem do Warszawy. Na początku był jakiś noc,

0: śnieg na początku, bo jakieś łóżko, no to o tym chodzą legendy. Czyli to jest muzeum stworzone od początku, a nie muzeum, gdzie mamy wrażenie, gdzie kręcą się duchy dawnych lokatorów po tym miejscu. Więc rzeczywiście można powiedzieć, że nasze województwo posiada ten największy kapitał pamiątkowy różnych świadectw, rzeczy, przedmiotów należących do poety właśnie tutaj. No to jest też zadanie muzealników, to jest zadanie kustoszów, asystentów, adiunktów, bo to jednak tytuły naukowe jednak, którzy właśnie zbierają to wszystko, co po poecie zostało. I co ciekawe, pamiętam, jak swego czasu z Kirą Gałczyńską rozmawiałem. Ona mówi zawsze do mnie: panie Wojtku, mówi, już nic, mówi, już puste szuflady, mówi, już właśnie wszystko, co można było odkryć, co zostało po Gałczyńskim, właśnie się wyczerpało. Ale to nieprawda. Każdy rok przynosi nam nowe niespodzianki i te muzeum, bo te niespodzianki się wzbogaca. Choćby o ten wspaniały, jedyny olejny portret Gałczyńskiego, gdzie Gałczyński pozował do portretu, który trafił do naszego muzeum 4 lata temu. Artysty Krakowskiego, Rzeplińskiego i tak dalej, któryśmy dostali zresztą w darze od syna słynnego redaktora Najdera, redaktora Radia Szczecińskiego, z którym Gałczyński swego czasu współpracował, więc ten portret jakby tutaj przybył, jakby ostatnie zbiory. Więc ja powiem tak, rękopisy, fotografie, zdjęcia, przedmioty, którymi się otaczał w swoim domu w Warszawie przy Aleju 6, tu jest biurko z tego domu, to są różne okucia, to są różne portrety, różne obrazy z tego domu i biblioteka Gałczyńskiego, no to jest najważniejsze. Poeta inspiruje rzeczywistość, a inspiruje słowo, inspiruje to, co czyta. Każdy poeta jest człowiekiem głęboko czytanym, jestem o tym przekonany. Więc tą bibliotekę tu mamy i nie ukrywam, że już 4 lata temu tą biblioteką czy tymi książkami zaczęła żywić się pleśń. I naprawdę udało nam się znaleźć fundusze na absolutną renowację czy też konserwację tej biblioteki. To trwało prawie 2 lata. To są, wie pani, specjalne inkubatory, gdzie się wkłada od pleśnia. To jest cały wielki proces. Ta biblioteka dzisiaj jest jak nowa. Ona jest jakby w centrum muzeum. Biurko i ta biblioteka są jakby w centrum muzeum. Można powiedzieć, że w muzeum został wrzucony granat. Wszystko, co stare, wybuchło. I żeśmy zrobili nową wystawę. Nową wystawę, korzystając z różnych dobrodziejstw technologicznych, które nam uatrakcyjniają wystawę, czyli pewnej elektroniki, która wprowadza obraz, fonie, etc., etc. I można pani powiedzieć, że jak ta wystawa została przez nas otwarta 3 lata temu, to teraz jak ludzie tu przychodzą, nie mogą wierzyć. Nie mogą wierzyć, że docierają w środek Puszczy Piskiej, do Leśniczówki. Oczywiście Puszcza Piska tych leśniczówek ma sporo przecież i tak dalej, no ale i każda z nich ma swoje światło, ale ta ma światło poety. To jest ważne. I nagle jakby natykają się na wnętrze, które wprowadza ich w osłupienie. To znaczy, że weszli do jakiegoś zaczarowanego kompletnie świata, że w takiej leśniczówce, w takiej miejscu, w środku, gdzie kapysi przyroda i tak dalej, znajduje się, że tak powiem, taki okaz kultury, że można w ten sposób opowiedzieć twórczość i życie poety Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. To jest zadziwiająca wystawa, że są opiekunowie, którzy to wszystko pilnują i tak dalej, są kustoszowie, którzy ścierają kurz z gablot, oprowadzają, pięknie mówią o muzeum. To jest za mało dzisiaj. Tak się nie da. Przy całej technologii mediów społecznościowych, wie pani, gdzie klikamy i my możemy w sposób wirtualny wchodzić do muzeum. Trzeba jakoś budować te muzeum trochę inaczej. I te muzea w pewnym sensie, tak mi się wydaje, taka jest Leśniczówka Pojanie, jest też ośrodkiem kultury w dużej mierze. Takiej chyba najlepszej kultury. Bo fundament różnych imprez artystycznych, które tutaj robimy, opiera się na 2 zasadniczych rzeczach, na muzyce i na słowie. Słowo musi być nie byle jakie, po pierwsze, czyli nie takie, które dociera do nas z telewizorów i z tego paplaniny, że musimy sobie zdać świat, że świat się strasznie rozgadał, nie? To w ogóle nie ulega wątpliwości. I z muzyki, czyli z tego dziwnego zjawiska, które jest czymś wyższym niż słowo. Znaczy, poeci zazdroszczą muzyką, a muzycy trochę poetą, ponieważ się inspirują również słowem. Więc to jest to. Ja rzeczywiście w 1998 roku napisałem tutaj taki projekt autorski pod tytułem Niesięciówka Pralnia Ośrodek Promienny. Ponieważ jestem z Sopotu, to bardzo chciałem, żeby tu istniała scena. Z tęsknoty za operą leśną w Sopocie. Pomyślałem sobie, że buduję tutaj scenę i na tej scenie będą wspaniałe różne rzeczy się działy. O charakterze teatralnym i muzycznym, ponieważ to są rzeczy, które inspirowały Gałczyńskiego. Poezję Gałczyńskiego inspiruje teatr, to jest te zaludnienie, o którym mówiłem, że muszą postaci w jego utworach wznębać, inspiruje nieustająco muzyka. I jak wchodzimy na tę ekspozycję, to zobaczymy, że jeden pokój jest pokojem teatralnym, gdzie możemy sobie usiąść i jakieś realizacje teatralne na podstawie twórczości Gałczyńskiego oglądać na dużym ekranie w kinie. A w drugim pokoju to pokój muzyczny, gdzie możemy najlepsze wykonania, że tak powiem, utworów do poezji Gałczyńskiego wysłuchać. Gałczyński jest jedynym poetą, do którego skomponowano co najmniej ponad 200 piosenek, które są wykonywane od strony, no oczywiście pisał dla Ordonki sławetnej i tak dalej, ale może nawet które są wykonywane od Ordonki, od Wandy Wajskiej, kończywszy na Polańskim, jest taki utwór, gdzie Polański wykonuje tekst Gałczyńskiego Spotkanie z Matką, które powstało tu w Leśniczówce Pranie do muzyki Wangelisa. Czyli ten Gałczyński wypłynął w świat. Są dwie rzeczy właśnie. To jest choćby ten utwór, a druga rzecz, nie wiem, czy sobie zdajemy sprawę, że tłumaczenia, może także hymnem Unii Europejskiej jest słynna Oda do Radości Schillera, ale w wykonaniu polskim jest ta oda w tłumaczeniu Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Więc nasz poeta nie tylko jest w jakimś sensie tutaj trochę nasz, lokalny, ale jest ogólnonarodowy, ale też ogólnoeuropejski. Tak. Choć bardzo trudny do tłumaczenia. To jest poezja wysoce zrymowana, wysoce zorkiestrowana, czasami wysoce intelektualna, czasami surrealna, czasami bardzo groteskowa. I muszę pani powiedzieć, że jest trudna do tłumaczenia. Lepiej się Zagajskiego tłumaczy, Herberta, Miłosza, Gałczyńskiego znacznie trudniej, bo to jest poeta, którego słowo ustanowione jest na muzyce w dużej mierze. Więc napisałem ten projekt, Leśniczówka Pranie, Ośrodek Promienny, pomyślając sobie, że niech właściwie cała okolica tutaj żywi się tymi promieniami, które będą wychodzić z Leśniczówki Pranie. Więc Gałczyński to był jeden z niewielu poetów, który świetnie czuł się na scenę. On czuł scenę. On wychodził na scenę i był na tej scenie jak nie jeden dobry aktor, można powiedzieć. Więc kochał teatr, kochał scenę, kochał muzykę, więc nie było nic piękniejszego niż w tym miejscu wybudować mu scenę. A skąd w takich czy innych postaciach będzie, że tak powiem, promieniowało jego słowo z tej sceny. Ta scena w jakimś sensie jest odzwierciedleniem wystawy. Jeżeli tam jest pokój teatralny, jeżeli pokój muzyczny, to tam jest wszystko jakby, jak to w muzeum. To jest ten martwy motyl przyszpilony szpilką, że tak powiem, jako eksponat. Ale ta scena jest żywa. Przyjmują na nią zaproszenia najwybitniejsi aktorzy. Na przykład ten powód to Gustaw Holube, który nigdy nie był na Mazurach, ale do Prania przyjechał. Święty Pamięci Zapasiewicz, ale Piotrek Frączewski. Jeszcze mówiąc o znakomitych aktorkach, właściwie gdybym miał dzisiaj rzucić tą liczbę aktorów, które występowało w ciągu ostatnich 30 lat w Praniu, to bym powiedział, że to jest około 120-130 nazwisk.
1: O Leśniczówce Pranie opowiadał Wojciech Kas, dyrektor Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Powstały koperty okolicznościowe z okazji nadania miastu nazwy Mrągowo. Autorami tych kopert są członkowie Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego z oddziałem w Mrągowie. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam i zapraszam na rozmowę ze Sławomirem Stefaniakiem, prezesem Mrągowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry, witam serdecznie, radiosłuchaczy, witam panią redaktor.
1: To może takie pytanie na początek. Co prezentują, co przedstawiają te okolicznościowe koperty? Jest ich 80 sztuk, no i wiadomo, że ta liczba nie jest przypadkowa.
3: To nie jest przypadkowa liczba, bo w zasadzie Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, oddział w Mrągowie, jest to twór kolekcjonerski, z uwagi na to, że jesteśmy zainteresowani zbieractwem w ogóle monet, banknotów i innych podobnych wydawnictw, prawda, związanych z tym, można powiedzieć, tematem. Ale my po prostu, jako Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, zajmujemy się też historią, nie tylko tutejszą, ale po prostu zewnętrzną też. A w szczególności my, jako oddział mrągowski, jesteśmy tutaj usadowieni w Mrągowie i to nasza Mrągowo, nasza miejscowość jest bardzo mocno z nami związana i dlatego my tą historię tego Mrągowa chcemy poznawać, chcemy utrwalać i chcemy po prostu w dalszym ciągu, jak to się mówić, mieć w swoich zasobach kolekcjonerskich. Przede wszystkim zachowujemy dorobek dla przyszłych pokoleń tym właśnie akcentem kolekcjonerskim. I chcemy po prostu spowodować to, żeby mieszkańcy Mrągowa, jak i członkowie naszego stowarzyszenia byli bardzo aktywni, związani z utrwalaniem, przypuśćmy, tej naszej historii, utrwalaniem po prostu historii w postaci różnych pamiątek, które, można powiedzieć, są bardzo cenne i w tej chwili przynoszą wielki pozytywny zaszczyt dla naszego społeczeństwa. Utrwalając właśnie tą historię, stworzyliśmy po prostu taki akcent, można powiedzieć, promowania Mrągowa pod kątem danych jubileuszy, danych zdarzeń, prawda? Aktualnie w tym roku Mrągowo jako miasto obchodzi swoje 80-lecie nazwy Mrągowo. W 1946 roku, konkretnie 7 maja, decyzją północnych i południowych ziem, po prostu nazwy dawniejsze, tak zwane niemieckie, zostały spolszczone i myśmy jako Mrągowo dostali taką nazwę historyczną w zasadzie od patrona naszego Krzysztofa Celestyna Mrągowiusza. I ta siła tej nazwy pozostała do dzisiejszego dnia.
1: Gdzie szukać tych kopert? Dla kogo one są?
3: Decyzją naszą po prostu było to, że lubimy to Mrągowo, lubimy akcentować pod kątem różnorodnym. Wydawaliśmy medale, wydajemy różne druki, wydajemy też koperty okolicznościowe związane z danym wydarzeniem. Dzisiaj jest 80. rocznica nadania nazwy Mrągowa. Wydaliśmy 8 kopert. Jest to zestaw składający się z wizerunku architektury mrągowskiej, która jest nam bardzo znana, bardzo bliska, a konkretnie autorem tej grafiki jest Piotr Dantajewski, znany grafik. Wydaliśmy 8 kopert na 80-lecie. Stanowi to pakiet, ale pakietów jest 80 na 80-lecie. To jest po prostu miła taka i bardzo cenna pamiątka, która pozostaje w naszej pamięci, w naszym, można powiedzieć, kolekcjonerskim też zasobie. Osoby, które po prostu są związane z Mrągowem, też powinny mieć taką miłą pamiątkę.
1: Jest to gratka, myślę, najbardziej chyba dla kolekcjonerów.
3: Tak, nie tylko dla kolekcjonerów, ale spotkałem się już z takim entuzjazmem, prawda, gdzie koperty już nawet zaczęły krążyć myślami, nie myślami, ale z zasobem zapotrzebowania, prawda, z innych miejscowości. Oczywiście to są osoby, które związane są z Mrągowem, prawda, urodziły się tutaj, ale mieszkają w odległości, przypuśćmy, dosyć oddalonej i usłyszały o takim wydawnictwie, gdzie było już nawet zapotrzebowanie kupna tych kopert okolicznościowych. Oprócz kopert okolicznościowych, na którym widnieje, przypuśćmy, grafika autora Piotra Dondajewskiego, jest też, można powiedzieć, taki utrwalony, jak gdyby, stempel okolicznościowy związany z 80. rocznicą nazwy Mrągowo. Jest tam też taka historia pokazana nazw Mrągowa. Przed zakończeniem II wojny światowej Mrągowo, wiadomo, było to Sensburgiem. Później w 1947 roku dostało nazwę Mrągowa, ale w międzyczasie od 1945 roku do 1947, prawda, nazwę tą po prostu utrwalano jako Zondzborg i na tej grafice, można powiedzieć, jest też utrwalone właśnie te trzy nazwy, które były charakterystyczne dla naszego tutaj miasta.
1: Czy numizmatycy planują coś jeszcze z okazji mrągowskiego jubileuszu?
3: Z okazji jubileuszu już w trakcie Dni Mrągowa wybijałem żeton okolicznościowy, właśnie o którym już wcześniej tutaj powiedziałem, charakterystyczne właśnie te trzy nazwy naszego miasta, żeton okolicznościowy wraz z certyfikatem autentyczności. Niestety z powodu braku krążków do wybijania po prostu zaprzestaliśmy, ale już jesteśmy w trakcie rozmowy z Mennicą Polską, gdzie już szykują dla nas, prawda, duży, można powiedzieć, nakład tych krążków, gdzie będziemy w okresie, przypuśćmy, miesiąca września, października czy listopada na jakichś tutaj spotkaniach, imprezach wybijali ten żeton okolicznościowy. Oprócz tego szykuję też, prawda, jako Towarzystwo Numizmatyczne szykujemy po prostu broszurę dotyczącą działalności Polskiego Towarzystwa Numizmatycznych związanych z naszym miastem i związanych z Krzysztofem Celestynem Mrągowiuszem. Z uwagi na to, że my jako numizmatycy wydaliśmy szereg takich, można powiedzieć, druków, nadruków, medali okolicznościowych związanych właśnie z naszym miastem, gdzie utrwalaliśmy, przypuśćmy, Krzysztofa Celestyna Mrągowiusza, i tutaj chcę wrócić właśnie do tego utrwalenia. Był to pierwszy medal, który w 1985 roku, 86 przez nasze towarzystwo został wyemitowany medal Krzysztofa Celestyna Mrągowiusza. I medal ten naprawdę w dużym nakładzie został rozpropagowany przez Urząd Miasta jeszcze w tym okresie czasu. Każdy dostawał, każdy zasłużony dla miasta, każdy dostawał dla ich, po prostu miał to wspaniałą pamiątkę, jeżeli chodzi o Krzysztofa Celestyna Mrągowiusza. My jako oddział, prawda, Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego też na tych kopertach utrwaliśmy właśnie tego naszego patrona miasta, Krzysztofa Celestyna Mrągowiusza, i właśnie w tym pakiecie znajduje się też właśnie wizerunek naszego patrona.
1: Czy mrągowscy numizmatycy zawsze włączają się w takie miejskie święta?
3: To znaczy, my to robimy jako oddział Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Nie wchodzimy, jak to się mówi, w inne, można powiedzieć, sytuacje takie, gdzie można po prostu być jako organizacja wiodąca, prawda. Owszem, jesteśmy też zapraszani, jesteśmy, prawda, żeby pokazać swoją moc, pokazać swoją historię, pokazać swoją wartość, pokazać swoje wydawnictwa. Dużo robimy dla miasta, organizując wystawy okolicznościowe i właśnie tam, na tych wystawach po prostu pokazujemy swój walor, swoje po prostu tematy kolekcjonerskie, które dotyczą też miasta Mrągowa.
4: Czym w ogóle zajmuje się mrągowski oddział numizmatyków?
3: Numizmatycy przede wszystkim mają zasadę taką, żeby historię kolekcjonerstwa, prawda, trochę utrwalać, trochę akcentować, trochę propagować, zachęcać, prawda, z uwagi na to, że niektóre materiały związane można powiedzieć, monetami, z banknotami, bo to jest główny nasz cel, prawda, są naprawdę cenne. Niektóre po prostu rzeczy, które już naprawdę zniknęły z naszego, można powiedzieć, tutaj podwórka, nie są po prostu już rozpropagowane, ale te historyczne tematy pozostają w naszej pamięci i tym się zajmujemy. Owszem, propagujemy też historię po prostu działalności swojego towarzystwa. Propagujemy też działalność numizmatyczną, ogólną, prawda, związaną z kolekcjonerstwem, ale też przyczyniamy się do kolekcjonerstwa ogólnego też, gdzie ewentualnie, na przykład jestem zainteresowany zbiorem, można powiedzieć, pocztówek okolicznościowych, które ukazywały się na przestrzeni okresu po wojnie, prawda, do dnia dzisiejszego. Niektórzy nasi członkowie też są zainteresowani różnymi materiałami związanymi z okresem międzywojennym, z tak zwanym Sensburgiem, gdzie po prostu to już jest sprawa, można powiedzieć, pamiątkowa, historyczna i ta historia pozostaje w naszych zbiorach.
4: Numizmatycy kolekcjonują monety, ale też banknoty, a to nie jest tak, że po prostu jak ktoś zaczyna kolekcjonować pewne przedmioty, to się trochę rozszerza i nie ogranicza się tylko do monet i banknotów, do pieniędzy, a zaczyna zbierać różne rzeczy, zupełnie inne. Tak jak pan mówi, właśnie te pocztówki.
3: Oczywiście, właśnie tu jest cały sens tego kolekcjonerstwa, bo ja osobiście, tak mówiąc szczerze, zacząłem kiedyś jako młody człowiek w wieku, można powiedzieć, 8 lat, 10, zbierać znaczki pocztowe. Filatelistyka też jest domeną, prawda, naszą tutaj, jeżeli chodzi o Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, bo członkowie Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego też są kolekcjonami znaczków pocztowych, to tak zwaną filatelistyką się zajmują i chcą po prostu też mieć po prostu taką, można powiedzieć, taki obraz rzeczywisty, utrwalający, przypuśćmy, naszą rzeczywistość, która kiedyś w latach 60., 50. była bardzo mocno obrazowana, bardzo mocno akcentowana, bardzo mocno to rozpowszechniana. Dzisiaj już ta kultura filatelistyczna, można powiedzieć, upada. Też upadają niektóre zasoby, przypuśćmy, kolekcjonerskie, które notabene spowodowane to, że historia kiedyś zasobów była o wiele tańsza, a dzisiaj naprawdę ciężko zdobyć i takie zasoby historyczne, kolekcjonerskie są bardzo drogie, w związku z tym osoby, które chcą mieć, niestety nie mają możliwości nabycia.
4: Ja dziękuję panu bardzo. Naszym gościem był dziś pan Sławomir Stefaniak, prezes Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, oddział Mrągowo.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
4: To gratka dla miłośników historii. Mrągowscy numizmatycy wydali okolicznościowe koperty. Seria przedstawia rozpoznawalne miejsca i symbole związane z naszym miastem. To wszystko z okazji 80-lecia nadania miastu nazwy Mrągowo. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam i zapraszam na rozmowę ze Sławomirem Stefaniakiem, prezesem Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddział w Mrągowie oraz kolekcjonerem. U pana zaczynało się od tych znaczków właśnie. Co pan jeszcze zbierał w swoim życiu?
3: No, przede wszystkim jako tutaj patriota, jako miłośnik Mrągowa, bo w zasadzie oprócz tego, że należy do naszego Towarzystwa Numizmatycznego, jestem członkiem też Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej i jako ten, można powiedzieć, miłośnik zbieram i chciałbym jeszcze mieć dużo takich zasobów kolekcjonerskich związanych z naszymi tutaj imprezami. Konkretnie piknik country, festiwal kultury kresowej i inne wydarzenia, które można powiedzieć okrzyknięte są jako festiwalowe Mrągowo. No i też sięgam po prostu poza horyzont naszego tutaj miasta, konkretnie w kierunku Sorkwic, z uwagi na to, że tam odbywa się też Festiwal Kultury Mazurskiej, gdzie jestem współorganizatorem tej to imprezy i ta impreza też mnie, tak można powiedzieć, dopinguje do tego, żeby zbierać wszystkie informacje, jakie po prostu ukazują się w przestrzeni medialnej, w przestrzeni kolekcjonerskiej, bo zaznaczam, że festiwal też jest takim zaszczytem czy zastrzykiem, prawda, kolekcjonerstwa, bo przecież różne wydawnictwa pisane, drukowane, drobiazgi jakieś, to właśnie to jest to kolekcjonerstwo. No i w związku z tym takie zasoby związane z Festiwalem Kultury Mazurskiej w Sorkwicach też posiadam archiwizację właśnie tych to imprez.
4: Gdzie pan znajduje miejsce na te skarby?
3: No, to nie jest takie, można powiedzieć, obszerne miejsce, gdzie można to zgromadzić. Owszem, no, mam szafę, gdzie to wszystko trzymam i dlatego tak to przypuśćmy sobie układam, żeby po prostu no mieć satysfakcję, no bo w zasadzie kiedyś piknik country się zaczął i wracam do tego naszego tutaj festiwalu. Zaczął się w 1982 roku. No i posiadam właśnie z tego okresu też pewne pamiątki. Posiadam jak gdyby cykl, który ewentualnie w naszym okresie 40 lat, prawda, tutaj 45 w zasadzie, bo to obecnie było uroczystość, można powiedzieć, 45-lecia. No a po prostu z tych pamiątek no tworzę pewną, jak gdyby, pewien zasób kolekcjonerski, gdzie ewentualnie no nie chwalę się tym, ale kiedy było 35-lecie pikniku country, to była olbrzymia wystawa w muzeum naszym tu mrągowskim, gdzie udostępniłem właśnie te pamiątki związane z piknikiem country.
4: Co wśród pana zbiorów jest dla pana najcenniejsze?
3: To, co powiedziałem, festiwalowe zasoby kolekcjonerskie, prawda, to jest właśnie też taka, można powiedzieć, miła dla mnie satysfakcja, z uwagi na to, że dowiaduję się po prostu historii tej, szukam po prostu różnych dróg, gdzie ewentualnie mam przyjemność, przypuśćmy, zgromadzenia tego. I to właśnie jest moim takim, można powiedzieć, pozytywnym akcentem, a z drugiej strony, gdybym ewentualnie chciał się z kimś podzielić, to no trudno by było gdzieś udostępnić komuś albo oddać, z uwagi na to, że no niestety kolekcjonerzy są to ludzie, którzy po prostu zbierają dla siebie. I oni po prostu pielęgnują to, pod kątem, można powiedzieć, satysfakcji osobowej, jak i po prostu tego, że takie historyczne po prostu akcenty są gromadzone w danym miejscu.
4: Czy jest coś, czego pan poszukuje? Coś, co bardzo chciałby pan mieć w swojej kolekcji?
3: No, chciałbym powiększyć swoją kolekcję o jeszcze, jak już tutaj zaakcentowałem, o piknik country, prawda? Z uwagi na to, że niektóre historyczne, prawda, rzeczy są pokazywane gdzieś tam na boku, jak to się mówi, periodyczne są to wydawnictwa. Ostatnio ukazał się właśnie gazetka 45-lecia pikniku country, gazetka, którą notabene udało mi się, jak to się mówi, zdobyć, ale też pokazał się folder, który też uzyskałem drogą, można powiedzieć, taką podchodu pod organizatorów i zdobyłem właśnie, gdzie utrwalona jest informacja, można powiedzieć, na przestrzeni 45 lat o tej naszej imprezie. I to właśnie jest głównym takim, można powiedzieć, chęcią zdobywania właśnie takich pamiątek, które notabene są, oczywiście ukazują się, ale one są niewidoczne czasami. Dlatego dążę do tego, żeby gdzieś usłyszałem, gdzieś widziałem, właśnie zdobyć takie pamiątki.
4: A może jakaś wartościowa moneta, którą bardzo chciałby pan mieć w swojej kolekcji?
3: No, niestety tego nie mogę powiedzieć, ale są takie monety.
4: Dlaczego nie może pan powiedzieć?
3: No, bo to jest taka, można powiedzieć, domena kolekcjonerska, prawda? Nie mówimy o tym, jakie mamy te monety, jakie banknoty, jakie mamy zasoby kolekcjonerskie, z uwagi na to, że to jest, można powiedzieć, każdego naszego kolekcjonerska, nie tajemnica, ale po prostu jest to sprawa tylko indywidualna, nie rozpowszechniamy. Owszem, rozpowszechniamy to w formie wystawienniczej, prawda, żeby osoby, które zainteresowane są właśnie tym tematem, mogły zobaczyć, jakie to są te rzeczy. A owszem, ukazuje się bardzo ciekawe, można powiedzieć, monety, banknoty też, które, można powiedzieć, są bardzo cenne.
4: Ale są takie monety, na które pan poluje, że tak powiem.
3: My jako kolekcjonerzy, po prostu, czy filateliści, czy numizmatyczy, mamy po prostu, jak to mówiąc szczerze, taki abonament na różne wydawnictwa związane z emisją Narodowego Banku Polskiego, bo emitentem jest Narodowy Bank Polski i oni po prostu dla nas udostępniają właśnie takie w formie abonamentu właśnie wszystkie wydawnictwa, jakie ukazują się przez tą instytucję. I wola jest taka, jeżeli abonuję, to znaczy, że mam.
4: Zauważyłam też, że zbiera pan plakaty, tak, z różnych wydarzeń i też szuka pan takich plakatów związanych tutaj z Mrągowem, z piknikiem country głównie. I takie pytanie mam do pana w związku teraz z rozwojem sztucznej inteligencji i tym, że powstają grafiki wykonywane właśnie przez AI. Co pan o tym sądzi? W pana mniemaniu tracą one na wartości takiej, może nie jakości, ale wartości.
3: Oj, tu się temu nie przyglądałem z uwagi na to, że może trafiło mi się, prawda, ostatnio takie wydawnictwo, ale po prostu twierdzę, że efekt, można powiedzieć, tej grafiki, można powiedzieć, jest imponujący dla mnie z uwagi na to, że coś nowego się po prostu utrwala w formie wydawnictw, taki jak Pocztówka, czy Koperta Okolicznościowa, czy jeszcze inne, prawda, wydawnictwa, ale ja tym po prostu, no po prostu nie sięgam aż tak głęboko, żeby po prostu powiedzieć, a to jest przez sztuczną inteligencję wydane, czy narysowane, czy grafika jest z tego można powiedzieć pokroju. No nie, jeszcze nie wchodziłem, bo w zasadzie jeżeli chodzi o tę sztuczną inteligencję, zostało w tej chwili, można powiedzieć, mocno zaakcentowane. Są różne plakaty, są różne wydawnictwa drukowane, także ja bazuję na swoich po prostu myślach, swoich wydawnictwach, które po prostu dla mnie są, no można powiedzieć, taką miłą pamiątką.
4: Nawet te wspomniane koperty, nawet koperty wydane z okazji 80-lecia nadania nazwy miastu. Grafiki są stworzone przez mrągowskiego artystę, pana Piotra Dondajewskiego. No tutaj praca człowieka, tak, która no niejednokrotnie obecnie no musi kontrastować z pracą sztucznej inteligencji.
3: Tak, to są oryginały, które po prostu...
4: Nie do podrobienia.
3: Nie do podrobienia, to są oryginały periodyczne, pojedyncze. Piotr Dondajewski udostępnił swoją grafikę malarską do upowszechniania właśnie w postaci tych kopert okolicznościowych. Są to jego obrazy, autentyczne jego obrazy, nie stworzone przez zewnętrzną jakąś instytucję. I są to jego obrazy, które charakterystyczne są dla naszego miasta i pokazują właśnie tą architekturę naszą tutaj mrągowską. Pokazują właśnie tą, no można powiedzieć, historię właściwie tej architektury. No i właśnie te tematy, które on wyprodukował, prawda, są umiejscowione właśnie na tych kopertach okolicznościowych. Nie ma tutaj, jak to się mówi, tematu, jak to się mówi, ubocznego, wziętego gdzieś tam z powietrza, czy z innych po prostu źródeł, ale to są oryginały, które Piotr Dondajewski wykonał.
4: Odnośnie jeszcze kolekcjonowania różnych rzeczy, zbierania różnych rzeczy, mam takie do pana pytanie. Co na to członkowie pana rodziny? Czy im to nie przeszkadza, czy raczej wspierają pana w pana pasji?
3: No właśnie, i tu jest cały dylemat, jeżeli chodzi o temat taki kolekcjonerski, z uwagi na to, że no, rodzina nie jest, można powiedzieć, tak zainteresowana tym szczególnym tematem, z uwagi na to, że no, gdyby to było po prostu małe dziecko, prawda, i pomalutku zaczęło się interesować tym, no to może by po prostu brnęłoby w dalszym ciągu do jakiejś perfekcji, ale dzisiaj to po prostu, żeby komuś to przedłożyć, zaproponować, no to jest ciężka sprawa. Ja, będąc właśnie tym chłopaszkiem 10-letnim, można powiedzieć, to właśnie to było, że zacząłem się interesować tym kolekcjonerskie, filatelistycznym. No i tak można powiedzieć, tutaj na ziemi mrągowskiej przez świętej pamięci Ryszarda Bitofta zostałem zdopingowany, można powiedzieć, do jakiegoś szerszego zainteresowania kolekcjonerskiego. W związku z tym podjąłem taką decyzję, żeby też się zainteresować zbieractwem monet i banknotów.
4: O swojej pasji, jaką jest kolekcjonowanie monet, banknotów i nie tylko, opowiadał Sławomir Stefaniak, prezes Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, oddział w Mrągowie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.

0: Zasypmy do radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
2: Wyjazd na maksa.
1: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22 w TTV.
3: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Po reklamie.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Uwaga na barszcz sosnowskiego. Ta roślina ma silne działanie toksyczne i alergizujące. Wydziela substancję, która może prowadzić do oparzenia skóry. Justyna Malinowska, dzień dobry. Zapraszam na rozmowę z Zofią Wojciechowską, hortiterapeutką. Czy barszcz sosnowskiego można pomylić z jakąś rośliną?
2: No myślę, że tutaj na tym etapie raczej nie, dlatego że po prostu jej gigantyczny rozmiar wskazuje na to, że jest ona no jakby sama w sobie, tak? Na tyle po prostu łatwa do określenia.
1: Ale liście ma podobne do innych roślin.
2: Tak, niemniej jednak ważna jest właśnie ta świadomość, tak? Że jeżeli udajemy się do lasu, to z różnych względów, nie tylko ze względu na to, że możemy spotkać tam barszcz sosnowskiego, ale należy zachować po prostu bezpieczeństwo, czyli co? Bezpieczne obuwie, ubranie, które zabezpiecza po prostu no, różne części ciała, tak? Mniej części ciała odkrytych, czapka na głowie, tak? Jakaś, nie wiem, nawet niewielka apteczka wrzucona po prostu do plecaka. Oczywiście jakiś bidon z wodą, bo to może po prostu służyć temu, żebyśmy po prostu nawet bezpośrednio po kontakcie z taką rośliną po prostu przemyli ranę. I oczywiście tutaj ważne jest to, że tak jak powiedziałam, roślina ta przypomina wyglądem koper. Ma charakterystyczne białe kwiaty zebrane w dużych baldach, łodygi pokryte jeszcze raz purpurowymi plamkami, wysokość od 3 do 5 metrów, szerokość rozety liściowej 2 metry, a grubość łodygi właśnie te 12 centymetrów. Więc no, jakby ze względu na samą wielkość tej rośliny, trudno jest tę roślinę z czymś innym pomylić.
1: Mhm. A jeszcze takie pytanie. Barszcz sosnowskiego, kiedy barszcz sosnowskiego jest najbardziej aktywny i niebezpieczny? To właśnie czerwiec, lipiec?
2: Tak, wtedy, kiedy jest taka specyficzna pogoda, tak? Czyli jest duże nasłonecznienie, jest wysoka temperatura, a jednocześnie pojawia się stosunkowo duża wilgotność. To możemy nawet odnieść do takich prostych obserwacji, gdy mamy rośliny u siebie w domu. Przy niektórych zjawiskach atmosferycznych nasze rośliny, nawet przebywając z nimi w domu, możemy zauważyć, że gdzieś na przykład na liściach gromadzi się kropelka wody. Pewnie Państwo niejednokrotnie, szczególnie wielbiciele roślin, zauważyli, że Wasze rośliny nawet, mimo że nie są wystawione poza sferę Waszego domu, reagują na odpowiednie, nie wiem, ciśnienie atmosferyczne, na wilgotność powietrza w domu, czy też na zewnątrz. I również bardzo podobnie te rośliny, czyli barszcz sosnowskiego, reagują na tego typu po prostu zjawiska. A i teraz, jeżeli jeszcze Państwo w kontakcie zauważyliście takie objawy, jak nudności, wymioty, bóle głowy, obrażenia układu oddechowego, obrażenia oczu, to trzeba po prostu bezpośrednio również skontaktować się ze służbami medycznymi, bo może to oznaczać, że mogło nawet dojść w kontakcie z takimi roślinami do wstrząsu. Także to nie jest, znaczy ta nasza rozmowa nie ma na celu Państwa przestraszyć, ale po prostu jakby przygotować do tego, że w różnych okolicznościach, w różnych środowiskach spotykamy nie tylko zwierzęta, które mogą stanowić dla nas zagrożenie, ale również dobrze jest wiedzieć, że na swojej drodze możemy spotkać takie rośliny, które warto znać, oznaczyć, poinformować innych i zachować po prostu
1: tak, no i warto o tym mówić, bo właśnie ta wiedza może nas uratować.
2: Dokładnie.
1: Kiedy wiemy, że to jest niebezpieczna roślina, to po prostu nie będziemy się do niej zbliżać. Jest specjalna mapka, na której można to stanowisko występowania barszczu sosnowskiego zgłosić.
2: Dlatego też warto do tego plecaka, oprócz właśnie wody, małej apteczki, nawet wziąć ze sobą zwykły krem z filtrem. On też pomaga uchronić się przed parzeniami, po prostu skórę nieco natłuszczamy i wtedy łatwiej jest nam po prostu zmyć różne szkodliwe substancje, nazwijmy to w ten sposób. Dlatego też no, po prostu warto zachować ostrożność na terenie leśnym, tam gdzie przebywamy.
1: Wiele stanowisk zostało zgłoszonych odnośnie występowania barszczu sosnowskiego. Z tej mapki wynika, że właśnie na południu Polski jest dużo więcej albo dużo po prostu więcej zgłoszeń.
2: Tak, bo one też na początku, mówię o tych roślinach, na początku były poddawane różnym badaniom eksperymentalnym w takich ośrodkach.
1: I one
2: właśnie
1: na początku tak, trafiły zostały tam, sprowadzone na południe
2: Polski. Tak, trafiły
1: na
2: tam na przykład do takich ośrodków badawczych związanych z południową Polską, Wrocław, I stąd były po prostu taką rośliną, którą starano się zasiedlić w miejscach, gdzie no, proponowano mieszkańcom intensywną gospodarkę, taką hodowlaną. Stąd te rośliny nie występują w takich uprzemysłowionych terenach, a zaczęto po prostu je stosować tam i uprawiać w takich miejscach, jak na przykład nawet nasze Mazury, czyli gdzie występowały tak zwane przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, nastawione na intensyfikację produkcji rolnej pod względem hodowli, jak również uprawy roślin, różnorodnych roślin pastewnych.
1: Stanowisko występowania barszczu sosnowskiego zgłoszone zostały na terenie powiatu mrągowskiego. Gmina Sorkwity otrzymała dofinansowanie na likwidację, bo na terenie gminy Sorkwity najwięcej tego barszczu sosnowskiego, tej rośliny występuje, ale też między innymi właśnie Kosewo, Jora Wielka, ale także Marcinkowo.
2: No tam widziałam, że Pieski, Marcinkowo,
1: tak,
2: także
1: takie zgłoszenia były, może one niekoniecznie są zbadane i zweryfikowane.
2: To znaczy tak, ta mapka, która jest na stronie właśnie tego głównego inspektora sanitarnego, no funkcjonuje w ten sposób, że jeśli jest zgłoszenie, to oczywiście jeśli najlepiej jeszcze, jeżeli to by była jakaś dokumentacja fotograficzna, tak? No po prostu dbajmy o swoje bezpieczeństwo, a jeśli są tego typu środki, to dobrze by było te środki po prostu wykorzystać, ze względu na to, że wykorzenienie samodzielne tej rośliny jest niezwykle trudne i przebywa w dosyć takim długim okresie czasu. Czyli nawet jednorazowe wycięcie, usunięcie tych roślin nie zapobiega biegnie temu ze względu właśnie na długotrwałość, żywotność nasion i po prostu plenność tej rośliny, tak? Czyli jest to po prostu bardzo ważne.
1: Bardzo odporna roślina, tak, i bardzo inwazyjna.
2: Dlatego też po prostu bardzo ważne jest to, byśmy my mogli informować siebie wzajemnie o miejscu występowania tej rośliny, żeby po prostu skutecznie dzięki tym środkom można było tę roślinę wyeliminować w sposób bezpieczny dla wszystkich mieszkańców.
1: Co zrobić, kiedy zetkniemy się z taką rośliną?
2: No tak jak wspomniałam, jeśli zetkniemy się z taką rośliną i zauważymy, że mamy na przykład jakieś objawy, czyli takie swędzenie na skórze, bo to dosyć szybko się pojawia ze względu właśnie na niezwykłą taką aktywność tych olejków eterycznych, musimy po prostu przemyć ranę, przemyć po prostu skórę wodą, najlepiej właśnie wodą z mydłem, ale też polecam Państwu nawet jakąś niewielką ilość takich najprostszych, domowych medykamentów, czyli po prostu wodę z octem, żeby nawet na każdą wyprawę zabrać nie tylko wodę do picia, ale nawet niewielki aplikator wody z octem, ponieważ woda z octem dosyć szybko usuwa różnego rodzaju właśnie tego typu szkodliwe substancje. No i przede wszystkim nie dotykać tej rośliny, nie zrywać tej rośliny, szczególnie gołymi rękami, tak? Jeżeli po prostu mamy takie objawy, to tak jak powiedziałam, przemywamy skórę. No i oczywiście, jeżeli nastąpią takie poważniejsze objawy, no to trzeba wziąć pod uwagę, że zgłaszamy się do lekarza, informując go o tym, że na przykład mieliśmy kontakt z taką rośliną. Dlatego też po prostu przebywanie w pobliżu tej rośliny no wymaga tego, by chronić skórę i drogi oddechowe.
1: Tak, i konsekwencje mogą być dużo poważniejsze u osób, które na przykład są uczulone na pyłki i olejki eteryczne tego typu, bo mogą wywołać wstrząs anafilaktyczny.
2: Tak, ale ten wstrząs taki najgroźniejszy jest dla dzieci ze względu na delikatność skóry i ze względu na to, że jednak osoba dorosła no na wyższym jakby poziomie, tak, może mieć kontakt z tą rośliną, a dzieci, można powiedzieć, że w zasadzie ze względu na to, że roślina może mieć 3 do 5 metrów, jakby wchodzą w ogóle pod powierzchnię liści. I nawet jeśli teraz Państwo sobie wyobrażą, że takie dziecko jest pod taką rośliną i nawet lekki wiatr powoduje, że po prostu te olejki eteryczne, jakby wszystko to, co znajduje się wokół tej rośliny, po prostu opada bezpośrednio na całe ciało dziecka, łącznie z głową i przechodząc w dół. Więc w związku z tym najbardziej niebezpieczne i najbardziej zagrażające życiu i zdrowiu w kontakcie z rośliną jest po prostu dziecko.
1: A co ze zwierzętami? Czy zwierzęta też są tak narażone na działanie tej rośliny?
2: No tutaj akurat jeśli chodzi o zwierzęta, to może mniej, dlatego że no mają futro. Tak? Więc
1: tak,
2: to jest po prostu naturalna ochrona. A ponieważ też tą roślinę sprowadzono jako swego rodzaju paszę, Dlatego też po prostu przeżuwacze tę roślinę są w stanie spożywać, tak? Czyli po prostu kopytne, bo tę roślinę spożytkowano do hodowli. Więc jednym, powiedzmy, z takich elementów jest wypas kóz, czy też po prostu zwierząt, które są w stanie zjadać tę roślinę. No ale jeśli to są obrzeża rowów melioracyjnych i wzdłuż ścieków wodnych, to mogą sobie Państwo wyobrazić, że to są jednak mimo wszystko takie miejsca, gdzie nie wchodzą takie zwierzęta gospodarcze, tak? Dlatego też w tych miejscach ta roślina po prostu znalazła sobie taką specjalną sferę do samoistnego odradzania się i właśnie rozmnażania. Dlatego jest to naprawdę bardzo, bardzo trudny temat.
3: Niemniej jednak bardzo groźna roślina, na którą należy uważać. No i teraz właśnie czerwiec to jest taki moment, kiedy ona zaczyna kwitnąć.
2: Tak, zaczyna kwitnąć, no i później wytwarza nasiona, tak? Czyli w sensie takiego podejścia teoretycznego do tej rośliny, przechodząc do praktyki, będzie to taki moment, kiedy po prostu w myśl tego programu należy tę roślinę usuwać z naturalnego środowiska. Aczkolwiek ze względu na rozwój tej rośliny, najbardziej chyba niebezpiecznym miesiącem będzie lipiec, ponieważ powierzchnia liści będzie największa. No i w związku z tym, że temperatury w lipcu i sierpniu będą powodowały, że jednak te związki olejków eterycznych w tej roślinie będą miały możliwość najszerszej absorpcji.
3: Jeżeli barszcz sosnowskiego zobaczymy na terenie miejskim lub gminnym, to wiadomo, że usunięcie zlecone jest odpowiednim służbom. A co jeżeli ta roślina znajduje się na terenie prywatnym?
2: W zasadzie można powiedzieć, że od 2011 roku zostały wdrożone różnorodne przepisy, które mówią o tym, że jest to roślina inwazyjna i roślina, która jest zabroniona w jakikolwiek sposób do rozmnażania na jakimkolwiek terenie. Więc no, generalnie można powiedzieć, że nie powinna ona występować na terenie miejskich ogródków, czy też ogródków prywatnych, ponieważ jest generalnie zakaz rozprzestrzeniania tej rośliny. To jest jakby po pierwsze. Jeśli w naszym otoczeniu, gdzieś na naszym terenie zauważymy taką roślinę, no to najlepiej po prostu tę roślinę wykorzeniać w jak najkrótszym czasie i w takim momencie, kiedy ta roślina jeszcze się w naszym ogrodzie nie rozprzestrzeniła. Dlatego po prostu zachowajmy też taką bezpieczność. No, wydaje mi się, że to jest niewielkie prawdopodobieństwo, by ta roślina była na terenie takich prywatnych ogrodów.
3: Trudno pomylić barszcz sosnowskiego z innymi roślinami, ze względu na to, że jest bardzo duży, no i same te liście też są dużych rozmiarów.
2: Aczkolwiek pani redaktor...
3: Ja myślę o takiej roślinie. Jest taka roślina, która jest trochę podobna. Arcydzięgiel.
2: Tak, arcydzięgiel jest nieco podobny, ale tak jak powiedziałam, one się różnią rozmiarami. Dlatego z arcydzięglem nie za bardzo można tę roślinę pomylić, bo rozmiary są naprawdę dużo, dużo mniejsze. Ale tutaj pani jeszcze, chciałam wejść jeszcze w słowo i powiedzieć o tym, że faktycznie był taki moment, kiedy tę roślinę sprowadzano do ogrodów botanicznych jako swego rodzaju taką roślinę pokazową, tak? Ze względu na jej takie specyficzne rozmiary, olbrzymie kwiatostany, takie typu właśnie koper, baldach. I co ciekawe, właśnie ta roślina była podziwiana ze względu na właśnie taką swoją specyficzną żywotność, wielkość,
3: urodę. Ale nie szkodziła
2: urodę.
3: Innym roślinom wokół, które rosły?
2: Znaczy stosowano tą roślinę jako taką roślinę jednostkową, pokazową i wokół niej tak naprawdę nie powstawały inne rośliny. I to jest może taka ciekawostka, tak? Że w momencie, kiedy jeszcze nie znano, jak ta roślina jest inwazyjna i groźna dla naszego otoczenia, to była ona swego rodzaju taką pięknością w różnorodnych ogrodach botanicznych, ogrodach nawet prywatnych. Bo tu pani wspomniała, czy można taką roślinę znaleźć w ogrodzie. Tak, bywało dawniej tak, że ona stanowiła wyjątkowy okołas wśród hodowców różnorodnych, takich nazwała egzotycznych roślin, ponieważ pochodząca właśnie z Kaukazu, tak, czyli taka roślina, którą nawet hodowcy mogli się szczycić, nie wiedząc o tym, że może być ona groźna dla ich otoczenia.
3: Na tym będziemy kończyć. Dziękuję pani serdecznie. Naszym gościem była dziś pani Zofia Wojciechowska, prezeska Instytutu Zdrowia i Hortiterapii oraz Stowarzyszenia Zielone Dzieci, a także hortiterapeutka.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
4: Justyna Malinowska, witam, cześć. W Mrągowie działa koło warmińsko-mazurskiego oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Członkowie koła włączają się w organizację działań społeczno-kulturalnych. Między innymi organizują wystawy, spotkania autorskie, wystawy rysunku prasowego oraz spotkania okolicznościowe. O roli mediów w życiu lokalnej społeczności mówi Mateusz Kosakowski, prezes warmińsko-mazurskiego oddziału SDP, który jest jednocześnie

prostu jest wiele aspektów, które należałoby w tym momencie spojrzeć i omówić. Natomiast w tej chwili wymieniłem jakby dwa aspekty mimo wszystko, także niektóre państwa sobie poradziły, na przykład kraje skandynawskie są w jakiś sposób te media lokalne dofinansowane. Tutaj w Polsce czegoś takiego nie ma i w zasadzie walczymy o byt i walczymy o przeżycie. Tak, my jako Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich chyba blisko 10 lat temu, że nie chcę jakby podawać konkretnej daty, stworzyliśmy sobie taką mapę mediów naszego województwa. Jest cała książka poświęcona temu zagadnieniu. W zasadzie można powiedzieć, że 3/4 tych mediów już lokalnych nie istnieje. Oczywiście na kanwie tych gruzów powstały też inne media, inne inicjatywy, natomiast trzeba sobie stanowczością powiedzieć, że są na przykład takie powiaty, też na skalę naszego województwa,

0: Meloratium Rąkowo. Słuchaj na 104.9 FM. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca,
0: szkoła,
1: korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
3: Jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
4: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
3: Już od 6:30.
4: Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak.
4: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ciekawe...

0: drogowo. Słuchaj na 104.9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: to promocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani Igoś, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób.
4: Iga, Dudziu, kto złodziej kanapek?
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga, Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawiński.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny w środę.
3: Tak.
0: Słucham.